0: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
1: Weekend to, mam nadzieję, również dla Was taki czas, w którym można odpocząć, można się zrelaksować, troszkę oderwać od rzeczywistości, ale spędzając weekend z nami możecie być także na bieżąco z tym, co w naszym mieście w Jeleniej Górze się dzieje. Do tego gorąco zachęcam i zapraszam na magazyn Tydzień w Jeleniej Górze. Igor Kociubiński, witam, zaczynamy. Nie zabraknie jak zwykle wieści z życia regionu. Wspólnie z Bogdanem Widawką sprawdzimy, o czym pisały lokalne serwisy, co działo się w mieście i regionie.
2: W kolejną fazę wchodzą przygotowania do realizacji jeleniogórskiego budżetu obywatelskiego 2027. Tymczasem poważne wątpliwości budzą niektóre projekty zrealizowane i realizowane w ramach ubiegłorocznej, a także tegorocznej edycji.
1: Usłyszycie też o zagranicznych podróżach jeleniogórskiego biura wystaw artystycznych. We włoskim Bergamo na słynnym festiwalu Comic Con zagości wystawa polskiego komiksu.
3: Nasza polska wystawa organizowana przez BWA będzie powiązana z promocją komiksu polskiego i polskich artystów. Na festiwalu obecnych będzie wyjątkowo duża grupa polskich twórców.
1: Będzie także o bezpieczeństwie finansowym i o pokazach handlowych, które cały czas w Jeleniej Górze się odbywają. Pokazach, na które bardzo często zapraszani są seniorzy, z reguły nieświadomi ryzyka, jakie się z nimi wiążą.
4: Nie do końca wiedzą, że idą na pokaz handlowy, ponieważ bardzo często ten pierwszy kontakt telefoniczny przekazuje informację, że spotykamy się po to, żeby porozmawiać o zdrowiu, albo spotykamy się po to, żeby przeprowadzić badanie oczu, albo badanie słuchu.
1: Które w wielu wypadkach dla odbiorców okazują się bardzo kosztowne. O szczegółach za moment. Oprócz tego zajrzymy do repertuarów kinowych. Będzie także troszkę o turystyce, o tym, jak można spędzić aktywnie wolne chwile w naszych górach. Nie zabraknie także informacji dotyczących pracy jeleniogórskiej policji. Kryminalna Jelenia Góra to stała część naszej audycji, w której sprawdzamy, co na ulicach naszego miasta się działo. Będzie też o bezpieczeństwie finansowym i ryzyku, jakie niesie ze sobą inwestowanie w internecie. Oczywiście w niepewnych źródłach. Jak je weryfikować, jak zachować ostrożność? Te porady już za kilkanaście minut w audycji Radia Złote Przeboje.
0: Tydzień w Jeleniej Górze.
1: A zaczynamy dziś od spotkania z Piotrem Machłajewskim z Jeleniogórskiej Galerii BWA. O tych włoskich podróżach, o festiwalu Comic Con porozmawiamy za moment, ale myślę, że warto rozpocząć od tego, co wydarzyło się chwilę temu. Warto zacząć od najnowszej propozycji, którą witamy w wakacje w Jeleniej Górze. Mowa o najnowszej wystawie, która została otwarta w minionym tygodniu.
3: BWA obejrzeć będzie można wystawę Mariana Solisza pod tytułem Linie. Jest to artysta, który mieszka i pracuje w Kluczborku, absolwent Wydziału Architektury Wnętrz ASP w Krakowie, rocznik 1967. Na wystawie obejrzeć będzie można pracę z dwóch ostatnich cykli malarskich Solisza pod tytułem Odbicia i CPCW. Jest to artysta poszukujący, który kieruje się przeczuciem, maluje przede wszystkim linie, taki jest jego podstawowe tworzywo malarskie. Balansuje między wyobraźnią a rozumem, uprawia przede wszystkim ekspresyjną abstrakcję analityczną. Sam twierdzi, że chłonie życie wszystkimi zmysłami, nieustannie analizując jego najdrobniejsze przejawy, a więc jest to malarstwo dosyć trudne, takie wymagające zastanowienia, kontemplacji. Wystawa potrwa do 6 lipca.
1: I to jest ta twórczość, z którą będziemy mogli poznać się w najbliższych tygodniach, w tym ostatnim przedwakacyjnym miesiącu. Natomiast BWA ma także plany związane z artystyczną ekspansją nieco dalej niż poza granice Jeleniej Góry.
3: Zgadza się. Tym razem otwieramy wystawę w Bergamo na festiwalu Comic Con. Są to północne Włochy, największy festiwal kultury popularnej, największy festiwal komiksu w tej części Włoch. Festiwal odbędzie się w ostatni weekend czerwca, więc zapraszamy wszystkich zainteresowanych do Bergamo. Warto tutaj dodać, że Bergamo leży tuż obok Mediolanu i lotnisko, które obsługuje Mediolan, to jest właśnie lotnisko Bergamo, więc gdyby ktoś się wybierał do Mediolanu albo do północnych Włoch, prawdopodobnie przyleci do Bergamo. I tuż obok lotniska jest centrum konwentowe, dosłownie tuż obok, a więc można przejść i uczestniczyć w festiwalu. Nasza polska wystawa, organizowana przez BWA, będzie powiązana z promocją komiksu polskiego i polskich artystów. Na festiwalu obecnych będzie wyjątkowo duża grupa polskich twórców. Będzie to prawdopodobnie kilkanaście osób. BWA przygotowało wystawę, w której weźmie udział 31 osób, 17 artystów i 14 scenarzystów. Będą to najważniejsi polscy artyści młodego i średniego pokolenia. W wystawie będzie towarzyszył katalog w języku włoskim. BWA zaprosiło na festiwal tak wielkie gwiazdy komiksu polskiego jak Kasia Babis, Nikola Kucharska, Krzysztof Gawronkiewicz i jeszcze inne osoby. Spotkać tam będzie również można specjalistów od komiksu polskiego. Na festiwalu oprócz tego, że będzie wystawa z katalogiem, jak wspomniałem, będą spotkania z polskimi twórcami, będzie można zdobyć autograf, porozmawiać z nimi, dowiedzieć się, jak wygląda sytuacja na polskim rynku komiksu, jakie są trendy najważniejsze w polskim komiksie, a więc będzie się dużo działo.
1: No i można zauważyć taką powtarzalność w tych działaniach, bo kiedy spotykaliśmy się poprzednim razem i mówiliśmy o prezentowaniu komiksu polskiego poza granicami naszego kraju, to wówczas na celowniku była Hiszpania, z tego co pamiętam, i to też w kilku odsłonach, teraz Włochy, więc no, ta ekspansja się nie kończy, jednak jest gdzie i jest komu ten polski komiks pokazywać chyba.
3: No, komiks polski jest świetny, od tego powinniśmy zacząć, że jesteśmy dosyć dużym krajem i mamy bardzo dużą ilość artystów, którzy prezentują bardzo wysoki poziom artystyczny, a więc naprawdę jesteśmy dumni z tego, że możemy pokazywać tak dobre prace i one spotykają się właśnie z takim odzewem ze strony publiczności, nie wiem, hiszpańskiej, francuskiej, włoskiej, że to jest świetne i dlaczego tego polskiego komiksu jest tak mało u nas w Hiszpanii, we Francji, we Włoszech. Mamy nadzieję, że dzięki tym naszym projektom tych polskich artystów, tego komiksu polskiego będzie więcej właśnie za granicą. To prawda, pokazywaliśmy nie tak dawno wystawę w Hiszpanii, zaczęliśmy w Barcelonie, potem była to Murcja i Segowia. Jeżeli chodzi o Włochy, to nasi włoscy partnerzy, tak zwany Comic-Con, organizują we Włoszech dwie imprezy. Jedna jest w Neapolu, druga właśnie w Bergamo. I być może niektórzy słuchacze pamiętają, że w 2017 roku BWA organizowała właśnie już jedną wystawę w Włoszech, w Neapolu, na Comic-Conie. Była to wystawa, której polski tytuł brzmiał Pamięć i opowiadanie polski, komiks historyczny. A więc we Włoszech BWA jest drugi raz. Mamy nadzieję, że nie ostatni. I oczywiście mamy też dalsze plany, o których jeszcze nie będę opowiadał, na kolejne tego typu projekty za granicą.
1: Czyli w 2017 bardziej historycznie, a teraz co zobaczymy? Czy to jest taka współczesna odsłona tego, co mamy do zaprezentowania?
3: Tym razem będzie to komiks współczesny.

0: Futuro Darko Krzysztofa Nowaka. No, obejrzeć będzie można fragmenty z komiksu Wiedźmin i wielu, wielu innych naprawdę. Wystawa na wystawie będziemy mogli obejrzeć pracę artystów działających w różnych technikach, podejmujących różnorodne tematy. A więc powtarzam, komiks polski jest na tyle bogaty, że na pewno na tej wystawie każdy miłośnik historii rysunkowych znajdzie coś dla siebie.
1: Mówiliśmy o zainteresowaniu. Sam fakt, że ten komiks polski ponownie istnieje na arenie międzynarodowej, świadczy o tym, że to zainteresowanie istnieje, ale też chciałem dopytać o to, jak on jest odbierany. No bo domyślam się, że każdy kraj ma swój klimat, jakby inaczej podchodzi do tematu, a tego typu festiwale, imprezy o dużej skali są okazją do zetknięcia się z tym, jak to wygląda w innych miejscach, no i jak jest też przez innych odbierane. Tych doświadczeń macie już kilka. Jak to działało dotychczas?
0: Rzeczywiście, wiadomo, każdy kraj ma swój komiks narodowy i te rynki komiksu się trochę różnią. Największym w Europie rynkiem komiksu jest rynek franko-belgijski i tutaj prawdopodobnie wszyscy miłośnicy komiksów byliby w stanie od ręki wymienić całe mnóstwo tytułów pochodzących właśnie z tego rynku, takich jak Asterix, Tenten, Torgal i tak dalej, i tak dalej.
1: Przypominam, naszym gościem w programie Radia Złote Przeboje w tym odcinku magazynu Tydzień w Jeleniej Górze jest Piotr Machłajewski. Jak słyszycie, komiks polski podróżuje. Za nami w ubiegłych sezonach podróże do Hiszpanii. Komiks polski prezentowany był w Barcelonie i kilku innych miejscach. No a teraz zawędruje do Włoch. Do festiwalu Comic-Con i polskiej wystawy przygotowanej przez Jeleniogórską Galerię BWA wracamy za krótką chwilę, bo teraz przerwa na wiadomości z regionu. Bogdan Widawka jest już z nami.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Jeleniej Górze.
3: Witam. W kolejną fazę wchodzą przygotowania do realizacji jeleniogórskiego budżetu obywatelskiego 2027. Tymczasem poważne wątpliwości budzą niektóre projekty zrealizowane i realizowane w ramach ubiegłorocznej, a także tegorocznej edycji jeleniogórskiego budżetu obywatelskiego. Czytamy na stronie nj24.pl. Mieszkańcy Zabobrza załamują ręce, patrząc na marniejące zielone przystanki autobusowe, na które w ubiegłym roku wydano ponad 150 tysięcy złotych. Pojawia się też pytanie o faktyczny cel letniego kina plenerowego w Cieplicach, które kosztować ma ponad 225 tysięcy złotych. Bo o programie tego działania wciąż niewiele wiadomo, ale jego organizatorzy zachęcają do darmowego reklamowania miejscowych firm w ramach projekcji filmowych na świeżym powietrzu. Sporo szczegółów na ten temat na stronie nj24.pl. Opróżnianie Jeziora Pilchowickiego przyciągnęło setki ciekawskich. Mieszkańcy regionu, turyści, miłośnicy historii, ale też poszukiwacze skarbów wykorzystują niepowtarzalną okazję, by zobaczyć miejsca, które przez dziesięciolecia pozostawały ukryte pod wodą. Zmieniający się z dnia na dzień krajobraz sprawił, że okolice zbiornika wodnego przeżywają prawdziwe oblężenie. Przy drogach prowadzących wokół jeziora ustawiono tablice informujące o prowadzonych pracach przy zaporze i zakazie wstępu na teren zbiornika. Komunikaty przestrzegają przed zbliżaniem się do brzegów, jednak nie wszystkich to powstrzymuje. W związku z rosnącym zainteresowaniem tym miejscem, w ostatnich dniach w rejonie jeziora pojawiły się patrole policji, straży leśnej i straży rybackiej. Strażnicy rybaccy kontrolują przestrzeganie zakazów wędkowania, natomiast policjanci i leśnicy prowadzą działania informacyjne. Ostrzegają odwiedzających przed możliwymi zagrożeniami wynikającymi z poruszania się po odsłoniętym dnie i stromych brzegach. Czytamy na stronie 24jgora.pl. Oszuści internetowi nie śpią. Kilka dni temu doszło do kolejnego oszustwa na terenie Jeleniej Góry, mówi podinspektor Edyta Bagrowska z jeleniogórskiej policji.
4: Pokrzywdzony wcześniej natrafił w aplikacji mobilnej na reklamę obiecującą otrzymanie premii finansowej w wysokości 1200 zł za założenie konta bankowego. Zainteresował się przedstawioną ofertą i postanowił skorzystać z proponowanej promocji. Następnie, wykonując kolejne polecenia wyświetlane na ekranie telefonu, dwukrotnie zatwierdził wygenerowane kody, nie zdając sobie sprawy, że w rzeczywistości umożliwia nieznanej osobie instalację oprogramowania do zdalnego dostępu oraz dodanie nowego urządzenia do swojego konta bankowego. W konsekwencji sprawca przejął kontrolę nad rachunkiem bankowym pokrzywdzonego i wykonał kilka nieuczciwych

0: niefaktoryzowanych przelewów na różne konta bankowe. Łączna kwota utraconych pieniędzy wyniosła ponad 7 tysięcy złotych.
1: Mówiła podinspektor Edyta Bagrowska z Jeleniogórskiej Policji. Kończymy to wydanie przeglądu wydarzeń tygodnia w Jeleniej Górze. Bogdan Widawka, dziękuję. Wracamy do Igora Kociubińskiego.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
3: A moim gościem w programie, przypomnę, jest Piotr Machłajewski z Jeleniogórskiej Galerii BWA. Rozmawiamy o wystawie polskiego komiksu, która prezentowana będzie od przyszłego tygodnia na festiwalu Comic Con we włoskim Bergamo.
2: Tydzień w Jeleniej Górze.
4: Nieco inny rynek, nieco inaczej wygląda sytuacja na rynku w Hiszpanii, nieco inaczej we Włoszech. Polski komiks wyróżnia się na mapie komiksu europejskiego tym, że przez wiele lat funkcjonował jako dziedzina sztuki, bardziej dziedzina sztuki niż jako komercyjna rozrywka. Dlatego my jako Galeria Sztuki Współczesnej BWA mamy tutaj duże pole do popisu, ponieważ w Polsce komiksy przez wiele lat były domeną świetnych artystów, a więc profesjonalistów wykształconych na akademiach sztuk pięknych, którzy po prostu przekazywali za pomocą tego medium bardzo ważne treści. Raczej niż właśnie czym innym jest komiks taki stricte rozrywkowy, a czym innym jest komiks artystyczny. Oczywiście w Polsce to się od jakiegoś czasu zmienia. Również to dryfuje raczej w stronę takiego komiksu trochę lżejszego. Natomiast kiedy jeździmy z naszymi wystawami za granicę, kiedy jeździmy do Francji, właśnie do Hiszpanii, do Włoch czy do innych krajów, no to spotykamy się z takimi opiniami, że wszyscy chylą czoła na widok warsztatu polskich twórców, to znaczy z racji tego, że są to, jak wspomniałem, doskonale wykształceni artyści, to warsztat, ich kunszt wzbudza podziw. We Francji, w Belgii istnieją szkoły komiksu, można się do takiej szkoły zapisać. No i tam się uczy pewnego rodzaju schematów, to znaczy tego, jak powinna wyglądać plansza, jak powinien wyglądać kadr, jak rysować postacie w ruchu i tak dalej, a więc jest to w pewnego rodzaju wszystko tak bardzo mocno zaplanowane i czytelnicy, wydawcy oczekują od rysownika, że będzie spełniał że będzie funkcjonował w ramach pewnego schematu. Oczywiście jest to związane z tym, że ten rynek jest bardzo duży, franko-belgijski, i na tym rynku były i są wciąż bardzo duże pieniądze, a więc to ma bardzo duży wpływ na sposób myślenia o komiksie. Natomiast w Polsce rynek jest mniejszy, tych pieniędzy jest mniej i to ma oczywiście swoje wady, natomiast ma też swoje zalety. Mianowicie artysta, jeżeli ma do przekazania jakąś ideę, ma ochotę stworzyć jakieś oryginalne dzieło, to może je stworzyć, nikt mu tego nie zabroni. Może artysta naprawdę spełnić się w komiksie. Rzecz jasna, nie zawsze artyści są szczęśliwi z tego powodu, że ich honorarie są niższe niż na przykład we Francji czy Belgii. Natomiast kariery wybitnych twórców, takich na przykład jak Jakub współczesnych, takich na przykład jak Jakub Rebelka, świadczą o tym, że można być na przykład doskonałym malarzem, doskonałym twórcą, nie wiem, fresków, murali, doskonałym rysownikiem, korzystać z tych umiejętności malarskich i rysunkowych w komiksie i również spotka się to z uznaniem wydawców właśnie francuskich czy na przykład amerykańskich, bo Jakub Rebelka funkcjonuje na wielu różnych rynkach. A więc polski komiks wyróżnia się na mapie komiksu europejskiego tym, że jest to przede wszystkim komiks artystyczny.
3: Padło kilka tytułów, które nawet nie znając dobrze tego rynku komiksów kojarzymy. Po prostu tytuły zagraniczne. Wspomniałeś o tej komercyjnej odsłonie i właśnie o tę perspektywę też chciałem dopytać, czy my z naszą polską twórczością możemy pretendować do takiego poziomu, w którym rzeczywiście ten komiks będzie będzie atrakcyjny, będzie ciekawy komercyjnie dla innych krajów. Nie na zasadzie spotkania z tym zjawiskiem w takich festiwalowych klimatach, czy przy okazji pojedynczych imprez, ale wiedząc, że to jest, będąc w sklepie, kupując, sięgając, czytając, tak na bieżąco.
4: Oczywiście polski komiks również funkcjonuje w tym obszarze, to znaczy istnieją polskie komiksy albo komiksy tworzone przez polskich twórców, które są również komercyjne. Na przykład możemy tutaj wymienić bardzo popularną na całym świecie serię Wiedźmin, a także na przykład serię Cyberpunk 2077. I tutaj muszę dodać, że jeden ze scenarzystów tej serii, Bartosz Tybor, który również będzie pokazywany na naszej wystawie i będzie obecny fizycznie w Bergamo, w roku 2023 otrzymał nagrodę Hugo, a więc jest to jedna z dwóch najważniejszych nagród w dziedzinie fantastyki na świecie, właśnie za ten komiks. A więc wiadomo, w przeszłości olbrzymi sukces Grzegorza Rosińskiego, przede wszystkim na rynku franko-belgijskim i w Europie. Teraz Bartosz Tybor, Jakub Rebelka, a także może jeszcze nie tak bardzo popularni jak oni artyści, jak na przykład Piotr Kowalski, Kasia Babis, Kasia Niemczyk i inni, Szymon Kudrański i inni, publikują właśnie w wydawnictwach komercyjnych ich komiksy osiągają duże nakłady.
3: Zaczyna się sezon około wakacyjny, to jest już taki moment, kiedy planujemy podróże lub też mamy je zaplanowane, ale jeśli jakieś przestrzenie w kalendarzu pozostają, no to myślę, że kierunek Włochy to jest dobry wybór, szczególnie dla tych, którzy taką podróż szlakiem kultury i sztuki chcieliby sobie zorganizować. Bergamo to jest miejsce, które warto na mapie zaznaczyć, które warto będzie odwiedzić. Przypomnijmy jeszcze, kiedy i ile będzie czasu na spotkanie się z tym naszym polskim komiksem w tamtych okolicznościach.
4: Festiwal trwa od 26 do 28 czerwca, a więc są to 3 dni, bardzo intensywne. Zapraszamy wszystkich. Powtarzam, że Centrum Konwentowe mieści się tuż obok lotniska w Bergamo.
3: A na festiwal i wystawę polskiego komiksu przygotowaną przez BWA zapraszał Piotr Machłajewski.
2: Zmieniamy temat.
3: Miał być szybki zarobek i dobra inwestycja, a skończyło się stratą pieniędzy. Internetowe reklamy przygotowane przez oszustów dotyczyć mogą także, jak się okazuje, promocji bankowych, o czym przekonał się ostatni mieszkaniec naszego regionu. O tej sprawie informuje Edyta Bagrowska z Jeleniogórskiej Policji.
0: 13 czerwca bieżącego roku do Komisariatu II Policji w Jeleniej Górze zgłosił się mieszkaniec miasta, który powiadomił o oszustwie internetowym, w wyniku którego stracił ponad 7 tysięcy złotych. Jak wynika z ustaleń, pokrzywdzony wcześniej natrafił w aplikacji mobilnej na reklamę obiecującą otrzymanie premii finansowej w wysokości 1200 zł za założenie konta bankowego. Pomimo posiadania już rachunku w tym banku, zainteresował się przedstawioną ofertą i postanowił skorzystać z proponowanej promocji. Następnie, wykonując kolejne polecenia wyświetlane na ekranie telefonu, dwukrotnie zatwierdził wygenerowane kody, nie zdając sobie sprawy, że w rzeczywistości umożliwia nieznanej osobie instalację oprogramowania do zdalnego dostępu oraz dodanie nowego urządzenia do swojego konta bankowego. W konsekwencji sprawca przejął kontrolę nad rachunkiem bankowym pokrzywdzonego i wykonał kilka nieautoryzowanych przelewów na różne konta bankowe. Łączna kwota utraconych pieniędzy wyniosła ponad 7 tysięcy złotych. Przypominamy, że cyberprzestępcy bardzo często wykorzystują atrakcyjne reklamy, informacje o promocjach, premiach finansowych, dopłatach lub wyjątkowych okazjach, aby wzbudzić zaufanie i skłonić użytkowników do podjęcia pochopnych działań. W rzeczywistości ich celem jest przyjęcie danych do bankowości elektronicznej lub uzyskanie dostępu do urządzenia mobilnego ofiary. Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności i przypominamy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Pamiętajmy, aby nigdy nie instalować aplikacji do zdalnego dostępu na telefonie, komputerze, na polecenie osób, które kontaktują się z Tobą telefonicznie za pośrednictwem komunikatorów lub internetu. Nie udostępniać kodów autoryzacyjnych, haseł, loginów oraz danych do bankowości elektronicznej. Dokładnie czytać treść komunikatów pojawiających się podczas autoryzacji operacji bankowych. Nie klikać w podejrzane reklamy i linki. Weryfikować każdą ofertę promocyjną bezpośrednio na oficjalnej stronie banku lub kontaktując się z jego infolinią. Pamiętajmy, że chwila nieuwagi może kosztować utratę oszczędności gromadzonych przez wiele lat. Rozwaga, ograniczone zaufanie i dokładna weryfikacja informacji to najskuteczniejsza ochrona przed działaniami cyberprzestępców.
2: Tydzień w Jeleniej Górze.
3: Pogoda coraz częściej sprzyja rowerowym atrakcjom, co zapewne miłośników dwóch kółek cieszy. No i ten sezon w ogóle zapowiada się wyjątkowo intensywnie, zarówno jeśli chodzi o sportowe zmagania, atrakcje, wydarzenia, jak i inwestycje na Dolnym Śląsku. O szczegółach mówił m.in. Wojciech Bochnak, wicemarszałek województwa.
2: Ważne dla mieszkańców Dolnego Śląska.
5: Dolny Śląsk stawia na rozwój tras rowerowych, piękna Dolina Baryczy, wspaniałe ścieżki rowerowe, ale stawiamy również na turystykę rowerową, ale też na aktywne spędzanie czasu i też na realizację swoich marzeń poprzez wyścigi. Są z nami fachowcy, jest klub Ślęża Sobótka, który realizuje ważne projekty, też dolnośląskie projekty kolarskie. My jako Dolny Śląsk będziemy realizować kolejne ścieżki rowerowe, kolejne kilometry, które będą służyć Dolnoślązakom, ale też i turystom z całej Polski i z całej Europy. Zapraszamy na Dolny Śląsk.
3: A jak nasze województwo się zmienia, jeśli chodzi o tę rowerową infrastrukturę? O tym z kolei Piotr Nowicki, dolnośląski oficer rowerowy.
6: Tu na Dolnym Śląsku powstają nowe odcinki tras rowerowych. Nasza Dolnośląska Cyklostrada w tym roku wzbogaci się o kolejne kilometry infrastruktury. Już niedługo gmina Złotoryja wraz z gminą wiejską i z gminą Pielgrzymka otwierają jeden z fragmentów trasy Via Regia. Natomiast nieopodal gmina Gromadka również buduje dalszy ciąg do połączenia się z gminą Chocianów. Tak więc pierwsze fragmenty Dolnośląskiej Cyklostrady w tym roku zostaną oddane do użytku, ale rozwijają się także inne produkty turystyczne na Dolnym Śląsku. Sieć Single Track Lacenzis w tym roku z dobrym operatorem. Trwają prace, by przygotować te trasy do sezonu. Wiemy także, że gminy przymierzają się do prac projektowych, żeby ten cały system tras powiększył się o dodatkowe odcinki. Ponadto cieszy nas to, że w okolicach Świeradowa Zdroju powstają nowe trasy dla osób, które bardziej preferują adrenalinę MZB, czyli jazdy po ścieżkach enduro. W Dolinie Baryczy wydarzenie, które przyciąga mnóstwo amatorów kolarstwa romantycznego, czyli rajd szlakiem Ryszarda Szurkowskiego. Cieszy nas to, że nie tylko gmina Krośnice i gminy z Doliny Baryczy podejmują takie działania popularyzujące turystykę rowerową, ale obserwujemy, że coraz więcej gmin na Dolnym Śląsku urządza rozmaitego rodzaju weekendy rowerowe, rajdy rowerowe, imprezy amatorskie. To nas bardzo cieszy, bo każda okazja jest dobra, by ten ruch rowerowy, by wyjazd poza miasto, poza swój teren zamieszkania propagować, oczywiście na rowerze.
3: A do korzystania z tych rowerowych aktywności, również w Kotlinie Jeleniogórskiej, zachęca Maciej Grabek, organizator Bike Maratonu.
7: Przed nami kolejny, 26. rok cyklu Bike Marathon. Rozpoczynam w podwocławskiej Miękini. W ramach tegorocznego cyklu również taka nowość, bo po raz pierwszy druga edycja cyklu Bike Marathon będzie czesko-polska. Startujemy w Harachowie, meta w Dolnośląskim Centrum Sportu Jakuszyce. Od wielu lat staraliśmy się o połączenie takiej międzynarodowej współpracy przy organizacji tego cyklu. W końcu nam się to udało. Kolejną mamy edycję w Polanicy Zdroju przy okazji, gdzie będzie na nowym torze do kolarstwa górskiego organizowany wyścig w randze Mistrzostw Polski MTB pod patronatem Maji Włoszczowskiej. Czeka nas też jeszcze wiele innych edycji z finałem oczywiście we wrześniu w Jeleniej Górze. Poza Bike Maratonem w tym roku również zapraszamy na Izery Bike Festival. To jest impreza, w ramach której odbędą się eliminacje do Mistrzostw Świata w kolarstwie gravelowym. To jest jedyna tego typu impreza rozgrywana w Polsce. Co roku na tą imprezę przyjeżdżają uczestnicy z całego świata, bo mamy naprawdę od Australii przez Japonię, a nawet z Afryki zawodników na tych zawodach. 35. Uphill Race Śnieżka, czyli kultowy wyścig w Karpaczu na Śnieżkę. Na to zapraszamy wszystkich w sierpniu. No i również chcemy się pochwalić na początku lipca Bike Adventure, czyli rowerowa etapówka MTB, też z udziałem międzynarodowych kolarzy. Więc myślę, że będzie się bardzo dużo działo na Dolnym Śląsku. Dolny Śląsk był zawsze rowerowy, czy to szosowy, czy MTB, czy teraz coraz bardziej popularne są rowery gravelowe, ale naprawdę przed nami bardzo ambitny sezon i bardzo dużo imprez.
2: Radio Złote Przeboje 106 i 2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
3: O tych rowerowych atrakcjach mówił organizator Bike Maratonu Maciej Grabek. A teraz zapraszam na spotkanie z Dominiką Jagielską, miejskim rzecznikiem konsumenta. Zapraszam na zapowiadany wcześniej temat związany z naszym bezpieczeństwem finansowym, no i pokazami handlowymi, które naszemu portfelowi mogą zagrozić.
2: Eksperci radzą mieszkańcom Jeleniej Góry.
3: Z różnymi problemami mieszkańcy Jeleniej Góry i okolic zapewne pojawiają się w biurze miejskiego rzecznika konsumentów. Natomiast no, takim charakterystycznym problemem, który towarzyszy zapewne pani pracy, jak i towarzyszy niestety życiu i problemom wielu mieszkańców naszego miasta i regionu, są pokazy handlowe. Wydawałoby się, że dziś żyjemy już w takim momencie, w którym obieg informacji jest na tyle skuteczny, na tyle duży, że nasza wiedza powinna być na tyle duża, że pewnych okoliczności wiemy, że trzeba się wystrzegać. Niestety takie problemy się zdarzają również, a może i nawet przede wszystkim wśród seniorów. No i z tego co wiem, to nadal jest problem, który dotyka także Jelenią Górę.
8: Tak, niestety pokazy były i są i wciąż są osoby, które kuszą się na to, żeby w tym uczestniczyć, pomimo różnych kampanii społecznych, pomimo różnych apeli. Niestety bardzo często osoby zapraszane na takie pokazy nie do końca wiedzą, że idą na pokaz handlowy, ponieważ bardzo często ten pierwszy kontakt telefoniczny przekazuje informację, że spotykamy się po to, żeby porozmawiać o zdrowiu, albo spotykamy się po to, żeby przeprowadzić badanie oczu, albo badanie słuchu. I taki senior myśli, pójdę, zbadam się, zadbam o swoje zdrowie, tak? W pewnym wieku dbałość o zdrowie to jest podstawa. Bardzo często jest jeszcze oferta na tyle kusząca, że jest powiedziane, że w ramach takiego spotkania dostanie pan okulary, tak? No, w dzisiejszych czasach dostać okulary, a pójść sobie je kupić, wiadomo, że człowiek będzie chciał z tego skorzystać. Nie ma zazwyczaj informacji o tym, że wiąże się to też z tym, że będzie przy okazji pokaz handlowy, będą oferowane produkty i będzie przedstawiona do podpisania umowa sprzedaży na ogromne kwoty, bo mówimy tu o kwotach rzędu kilkunastu tysięcy złotych, za produkty, które nie są warte tej ceny, bardzo często w kredytach, więc to są umowy wieloletnie z odsetkami, więc wychodzi 20 parę tysięcy, tak? Dla dzisiejszego emeryta są to ogromne pieniądze.
3: Przepisy są dość jasno sprecyzowane, zresztą prawo w 2023 roku zostało w tej materii troszkę uściślone, no ale z tego co wiem, to te firmy stosują różne sztuczki i starają się te przepisy obejść.
8: Przepis mówi, że kiedy zawieramy umowę na pokazie handlowym lub na wycieczce, to nie ma prawa przedsiębiorca zawrzeć też umowy o usługi finansowe, tak? Czyli te wszystkie kredyty, to wszystko, co się wiąże z tą sferą finansową, dopóki nie upłynie termin do odstąpienia od umowy, tak? Dodatkowo wprowadzono zakaz przyjmowania płatności, tak, na takich pokazach handlowych czy na wycieczkach, za wyjątkiem w sytuacji, w której pokaz jest organizowany w miejscu stałego zamieszkania konsumenta bądź w miejscu jego pobytu na jego wyraźne zaproszenie, tak? Dodatkowo, jeżeli ten pokaz jest organizowany w miejscu zamieszkania konsumenta na nieumówionej wizycie, czyli ktoś nagle do niego przyszedł, tak? To wtedy wydłużono termin odstąpienia od umowy 30 dni. W zamyśle przepisy fajne, coś miały nam poprawić, natomiast przedsiębiorcy doprowadzają do sytuacji, w której no, niby spotykamy się w hotelu. Pokaz handlowy jest w hotelu. Wszystko odbywa się tak, jak powinno być, tak? W cudzysłowie powinno być. Mamy pokaz, mamy ofertę i potem zaczyna się próba przekombinowania, żeby doszło do tej umówionej wizyty u konsumenta w domu, tak? Czyli przedsiębiorca albo pod płaszczykiem tego, że odwiezie konsumenta do domu, żeby zawieźć mu towary, które wylosował, zawozi go do domu, teraz konsument go sam tam do tego domu prowadzi, sam podaje mu adres, sam go tam wpuszcza i dokumenty są podpisywane dopiero tam, albo przedsiębiorcy dzwonią wcześniej do takiego konsumenta i proponując, że przyjadą na przykład w ramach jakichś usług serwisowych, gwarancyjnych, dotyczących oferty, którą kiedyś konsument zawarł na innym pokazie handlowym, pojawiają się u niego w domu na jego rzekomo zaproszenie, tak? Czyli prowadzi to do obchodzenia prawa w ten sposób, że przedsiębiorcy kreują w sytuację, w której rzekomo dochodzi do zaproszenia przez konsumenta do jego do domu i tam finalizuje się transakcja. W związku z czym i doprowadzają do podpisania umowy kredytowej i pobierają pieniądze, tak? To jest oczywiście obchodzenie prawa, tylko potem dowodzenie tego, wykaraskanie się z tej sytuacji jest trudne, tak? Bo przepisy mówią, że wykazanie, że to była wizyta na wyraźne zaproszenie konsumenta ciąży na przedsiębiorcy. No ale to wymaga postępowania dowodowego. W postępowaniu polubownym bardzo często nie jesteśmy w stanie tego przeforsować i takie sprawy powinny trafiać do sądów, tak? Sytuacja jest też o tyle trudna, że niestety przedsiębiorcy, którzy organizują te pokazy, przynajmniej ja się w tym ostatnim czasie z takim mierzą, w sytuacji, kiedy konsument nawet jest na tyle świadomy, że jest w stanie skorzystać z odstąpienia od umowy, czyli robi wszystko to, co powinien zrobić, żeby wyplątać się z tej umowy. Wysyła oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Odsyła towar. To jest potem problem z odzyskaniem gotówki, tak? I nawet kiedy rzecznik się do takiej firmy zwraca, to odpowiedzi są różne. Albo przedsiębiorca mówi, że tak, oddam do końca tego miesiąca, potem oddam do kolejnego miesiąca. Albo przedsiębiorca pisze wprost, że niestety ma problemy finansowe i nie odda tych pieniążków. Albo mam teraz też przedsiębiorcę, który po prostu przestał odbierać korespondencję, tak? Czyli nie ma z nim w ogóle kontaktu. I w takich sytuacjach odzyskanie pieniążków, które, i tu mówimy o kwotach tych zaliczkowych, to są duże pieniądze, bo są kwestie 2-4 tysięcy na przykład, tak? Dla człowieka, który no, jest osobą starszą, który potrzebuje na życie, na leki i tak dalej, 4 tysiące to jest bardzo dużo, tak? I odzyskanie tych pieniędzy jest możliwe tylko i wyłącznie na drodze sądowej, bo szukaj wiatru w polu trochę, tak?
3: Szczególnie jeśli mówimy o sytuacji, w której kontakt z drugą stroną jest utrudniony. Tak jak wspomniałem na początku, można byłoby powiedzieć, że no dobra, wiemy tyle na ten temat, tyle się o tym trąbi na prawo i lewo, kto się może na to nabrać? Jak pokazuje pani doświadczenie, jednak te sytuacje się zdarzają. Często te liczby działają też na wyobraźnię. Jeśli chodzi o Jelenią Górę, nie wiem, czy to są przypadki, które możemy liczyć w skali miesiąca, roku, tygodnia. Jaka jest intensywność takich przypadków?
8: Wszystko jest uzależnione od częstotliwości pokazów, tak? Są chwile, kiedy jest, że tak powiem, przestój. Są okresy, w których takie osoby się pojawiają co tydzień, tak? Bo taki pokaz co tydzień jest organizowany. Świadomość jest coraz większa, chociażby w tym zakresie, że ludzie już wiedzą, po przyjściu do domu potrafią się zorientować, że należałoby odstąpić od tej umowy, że mogą od tego odstąpić, tak? Że jednak czytają te umowy i te terminy są zachowywane i możemy tą procedurę przeprowadzić. Natomiast, tak jak mówię, praktyka pokazuje, że bardzo ciężko jest czasem odzyskać pieniądze, tak? Które się już wydało, a które de facto nie powinny być przez przedsiębiorcę w ogóle pobrane i przyjęte, tak? Należy tutaj przypomnieć, że właśnie te nowe przepisy wprowadziły też odpowiedzialność przedsiębiorcy, który takie pieniądze pobrał, bo to stanowi wykroczenie zagrożone sankcjami karnymi, tak? A mimo to dzieje się to niestety.
2: Tydzień w Jeleniej Górze.
3: A o tym ryzyku przypominam w Radiu Złote Przeboje. Rozmawiamy dziś z Dominiką Jagielską, miejskim rzecznikiem konsumentów. Do tego spotkania, do tego tematu wrócimy za parę chwil. A teraz zaproszenie na spacer, spacer wyjątkowy, bo pod osłoną nocy. O szczegółach przewodnik Jarosław Szczyżowski.
2: Aktywnie w Jeleniej Górze.
9: To jest taki pomysł, który wziął się w zasadzie od spektaklu w Miedziance. W 2017 roku wystawialiśmy własnej produkcji sztukę Miedzianki, żeby nie pomylić z tą norwidowską. To było zupełnie co innego i tam polegało to głównie na tym, że wszyscy nasi widzowie chodzili za aktorami z lampami naftowymi. I kiedy nadszedł czas COVID-u, kiedy nam się wyzerowały totalnie grafiki, jeżeli chodzi o pracę z grupami zorganizowanymi, to pomyślałem, że dobrze byłoby spróbować wykorzystać te lampy w takiej formie, żeby turyści przyjechali i na taki wieczorny spacer z nami się wybrali. Więc na pierwszy strzał oczywiście poszła Miedzianka, zrobiliśmy eksperyment. Udało się, no to pomyślałem, że skoro Miedzianka, to może na Sokolik, może zmienić temat, może poopowiadać o husytyzmie, może o początkach himalaizmu, potem wszedł Zamek Bolczów, no i to już była taka reakcja łańcuchowa, więc z tymi lampami naftowymi spacerujemy. To taki nowatorski pomysł. Okazało się, że tak się fajnie sprawił, że otrzymaliśmy też certyfikat krakonoskiej marki lokalnej, tutaj przyznany przez LGD Partnerstwo Ducha Gór, z czego jesteśmy bardzo dumni i też za to bardzo dziękujemy. No i cały czas się jakby na tym etapie rozwijamy i głównie właśnie ja praktykuję, że tak powiem, wszystkie weekendy, takie spacery, kto ma ochotę się zapisuje i wtedy sobie idziemy. Tam prasy też nie są jakoś wymagające, tak? Nie poruszamy się absolutnie na terenie Parku Narodowego, bo jest to zabronione, ale Park Krajobrazowy, czy Rudawie Janowickie, Góry Izerskie, czy Góry Kaczawskie, nie ma żadnego problemu i one są przeznaczone też dla rodzin, tak, żeby każdy mógł skorzystać, żeby to nie było jakieś długie dystanse, więc tam mniej więcej od 1,5 kilometra do 8, maksymalnie 2,5 do 3,5 godziny, mniej więcej tyle to trwa. To też zależy, ile się przewodnik rozgada, bo wiadomo. Także zupełnie inna aura tego wszystkiego, zupełnie inny klimat tego wszystkiego, jest jakaś taka otoczka tajemniczości, trochę tego mroku się pojawia oczywiście, no jak jeszcze dzień przypełni księżyca, to już jest w ogóle doskonale. No i trasy tak dobrane też, żeby były bezpieczne, bo to jednak jest wieczór, no i trzeba też zachować pewną ostrożność i BHP tak zwane.
2: Ciekawa Jelenia Góra.
3: Zmiany w jeleniogórskiej kulturze. O tym informuje serwis internetowy Nowin Jeleniogórskich. Jak czytamy w artykule, Tadeusz Wnuk 1 lipca obejmie stanowisko naczelnika Wydziału Kultury w Jeleniogórskim Magistracie. Wygrał w konkursie ogłoszonym przez urząd, a prezydent Łużniak poinformował, że zaakceptował to rozstrzygnięcie. Konkurs na naczelnika Wydziału Kultury w Jeleniogórskim Urzędzie Miasta ogłoszono w maju. O stanowisko ubiegało się 5 osób. 4 kandydatów to jeleniogórzanie związani z szeroko pojętą kulturą. 5 osoba pochodziła spoza miasta. W magistracie zdecydowano o nieujawnianiu nazwisk. Komisja zarekomendowała Tadeusza Wnuka. Poprzedniczka nowego naczelnika, Sylwia Relis, odeszła za porozumieniem stron. Urząd nie podaje, z czyjej inicjatywy doszło do rozwiązania umowy. Choć prezydent Łużniak zarzeka się, że bardzo długo rozważał decyzję o nominacji, to konkurs na to stanowisko rozstrzygnięto jak na samorządowe standardy bardzo szybko. Nowy naczelnik ma objąć obowiązki z początkiem lipca. Tadeusza Wnuka mieszkańcom naszego miasta przedstawiać raczej nie trzeba. Jego wyjątkowy głos i kunszt aktorski są znane większości ich mieszkańców. Do tego ma doświadczenie menedżerskie. Na stanowisku dyrektora przeprowadził Teatr Norwida przez trudny okres remontu. Od przybycia do Jeleniej Góry mocno związałem się z tym miastem. Przez wszystkie te lata chciałem i nadal chcę funkcjonować w tym mieście i dla tego miasta. A skoro nadarza się okazja, by wykorzystać doświadczenie pracy w kulturze, tak uzasadnią swoją decyzję o kandydowaniu na naczelnika wydziału. Zapytany o zamiary i ewentualne zmiany w jeleniogórskiej kulturze, które chciałby zainicjować, mówi, że nie zamierza przeprowadzać rewolucji, bo ta zawsze kończy się ofiarami. Zamierza ewolucyjnie wprowadzać zmiany. Jelenia Góra jest w tym szczęśliwym położeniu, że ma dużo placówek kultury, mnóstwo imprez, w tym o randze międzynarodowej. Trzeba je pielęgnować i chronić, ale z tym założeniem, że podstawowym celem działalności kulturalnej ma być łączenie mieszkańców. Chciałbym szczególnie zwrócić uwagę na dwie sprawy, mówi Tadeusz Wnuk. Pierwsza to więcej troski o funkcjonowanie i rozwój tych najmniejszych podmiotów kultury w mieście, które funkcjonują dziś trochę na uboczu. Druga, przyciągnięcie do kultury pokolenia 15-30-latków. Udział starszych roczników jeleniogórzan w życiu kulturalnym jest duży i satysfakcjonujący. Tych młodszych trochę brakuje na scenach i widowniach, zapowiada Tadeusz Wnuk. Wybór zasłużonego aktora i dyrektora wzbudził spory rezonans nie tylko w środowisku, czytamy w Nowinach Jeleniogórskich. Znacznie większy niż zwykle po zmianach kadrowych w samorządzie miejskim. Więcej jest chyba pozytywnych oczekiwań niż obaw. Ludzie kultury w Jeleniej Górze liczą, że wartością dodaną będzie świetna orientacja nowego naczelnika w środowisku, jego wiedza teoretyczna i praktyczna. Wie, co w tej sferze jest ważne, dobre i co zasługuje na uwagę oraz wsparcie, a do tego potrafi słuchać ludzi i dochodzi do konsensusu przez dyskusję, brzmi jedna z opinii. Podkreślane jest też, jak znakomicie poradził sobie z bardzo trudnym remontem teatru, co dowodzi talentów nie tylko w wąskiej, aktorskiej sferze. Jak czytamy dalej, paradoksalnie obawy też wiążą się ze środowiskową obecnością Tadeusza Wnuka. Gdy ktoś przez dziesiątki lat funkcjonował w dość mimo wszystko hermetycznym i zaściankowym środowisku jeleniogórskiej kultury, to ma swoje układy i swoich ulubieńców, personalnie oraz instytucjonalnie. Nie bardzo wierzę, że po zmianie stanowiska uda mu się podejść do swoich zadań z otwartą i jednakowo doceniającą wszystkich uczestników życia kulturalnego perspektywą. Brzmi odmienna ocena. Zatem emocje są bardzo zróżnicowane. No a cały artykuł i wszystkie informacje związane z tymi zmianami przeczytać możecie na stronie internetowej Nowin Jeleniogórskich.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
3: historii, a za moment kryminalna Jelenia Góra i w tej części naszego programu troszkę o działaniach jeleniogórskiej policji. Tymczasem powracamy jeszcze do Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów. Te funkcje w naszym mieście, przypomnę, pełni Dominika Jagielska, a dziś rozmawiamy o ryzyku, z jakim wiążą się pokazy handlowe, cały czas odbywające się w naszym mieście i regionie.
2: Eksperci radzą mieszkańcom Jeleniej Góry.
3: Jeśli dzieje się to z woli kupującego, który na przykład, wychodząc z założenia, że dobra, chcę mieć to z głowy, podoba mi się ten produkt, biorę, płacę, no to taka sytuacja nie powinna mieć miejsca.
8: Kupujący niestety bardzo często jest troszkę w szoku, tak? Dużo się dzieje. To są osoby starsze. Mówimy tu o osobach, które mają nawet po 80 parę lat, tak? To są osoby, które w sytuacji, kiedy kilka osób dosyć młodych, prężnych, wygadanych, tak, bierze taką osobę, tłumaczy jej, że wygrała, wylosowała jakieś nagrody, że tylko za jeden produkt będzie musiała zapłacić, ale to jest oczywiście w jakiejś super ofercie, super zniżce. Jeszcze ją wiozą, tacy są dobrzy, wiozą ją do domu, tak? W tym domu otaczają ją opieką, tutaj pani podpisze umowę, wszystko super, tak? Szanowny panie, nawet osoby młodsze w którymś momencie dałyby się tym zakręcić, tak? I ta presja, to szaleństwo tych wydarzeń powoduje, że ci ludzie podpisują. Ja bardzo często tu słyszę od tych osób starszych, które już do mnie przychodzą, że chyba na chwilę straciłem rozum, tak? Ja im zawsze tłumaczę, że to nie jest ich wina. Po prostu wpadli w taki mechanizm, ci ludzie po prostu ich niejako troszkę osaczyli, tak? Ale no, człowiek nie jest racjonalnie w stanie myśleć, nie jest w stanie przeczytać umowy, która bardzo często jest drobnym drukiem, tak? No, w starszym wieku potrzebujemy okularów, ja też do czytania potrzebuję okularów. I potrzebujemy też chwili skupienia, tak, żeby usiąść, przeczytać. To jest jednak troszkę tam jest napisane, tak, cała strona drobnym maczkiem. I ta osoba nie ma czasu na taką weryfikację, tak. Bardzo często też do końca nie jest świadoma, bo właśnie podkreślana jest ta sytuacja, że coś wygrałem, że podpisuję odbiór towaru, tak? Ta rzecz drugorzędna się niejako wydaje te finanse. Potem dopiero przychodzi otrzeźwienie, że tak, już dałam na przykład 2000 czy 4, a tutaj jeszcze jest napisane, że w sumie to mam dać kilkanaście, tak? I że to będę musiała płacić przez parę latek. No to wtedy dopiero to orzeźwienie przychodzi. Tylko potem może być problem z odzyskaniem tych pieniędzy i wyplątaniem się z tego. Chociażby nawet w takiej prostej, logistycznej rzeczy. To jest bardzo często wiele paczek, tak? 4-5 paczek całkiem sporych, bo tam jest, są duże, dosyć duże sprzęty. W niektórych przypadkach nawet rowery się pojawiały. I teraz nawet zrobienie odstąpienia od umowy, wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, odesłanie tych rzeczy na koszt konsumenta poprzez odstąpienie od umowy, to my musimy odesłać towar, to jest przedsięwzięcie dosyć duże, tak? Nie, starsze osoby, jeżeli nie funkcjonują w świecie wirtualnym i nie są w stanie na przykład zamówić sobie kuriera do domu, to będą chciały udać się z tym na pocztę, a dostarczenie tego na poczcie to nie jest prosta sprawa, tak? To nawet technicznie jest ciężko do wykonania dla takich starszych osób.
3: Transakcja to już jest taki moment krytyczny. Jeśli ona zostaje sfinalizowana, to tych problemów może być więcej. Samo pojawienie się na takim pokazie, mam wrażenie, generuje już bardzo duże ryzyko, więc może nie kluczem do rozwiązania problemu, ale do zniwelowania tego ryzyka jest na pewno profilaktyka, informowanie. W tym nie ustajemy po obu stronach mikrofonu, natomiast mam wrażenie, że wciąż jest tego za mało i w zasadzie ten zasięg jest zbyt mały, więc chyba powinniśmy pomyśleć o swoich najbliższych. Ja zimą szczególnie w zwyczaju mam przypominanie swojej babci, że wychodzenie do sklepu, kiedy grubość lodu na chodniku wynosi 5 cm, to nie jest najlepszy pomysł. To są takie naturalne odruchy, które się w nas budzą. No, rozmowa o pokazie handlowym nie jest takim naturalnym odruchem, a chyba dzisiaj być powinna.
8: Myślę, że tak. Ja bardzo często na swoim rzecznikowym profilu na Facebooku apeluję do młodych, żeby przestrzegali swoich seniorów, tak? Bo wiadomo, że mnóstwo seniorów w sieci nie funkcjonuje, chociaż jest mnóstwo, którzy sobie w tej sieci doskonale radzą. Tak, no jeżeli my w rodzinach nie będziemy się sobą nawzajem interesować, tak? I nie będziemy patrzeć, co tam się wydarzyło u naszej babci, u naszego dziadka, czy już potem u rodziców, to niestety takie sytuacje będą miały miejsce. Ja nie dziwię się seniorom, tak? w momencie, kiedy człowiek no, nie ma troszkę zajęć i nagle tutaj dzwonią, mogę wyjść, mogę pójść zobaczyć coś, pójść do ludzi, no to oni też chcą z tej oferty korzystać, tak? Patrzą też na świat przez pryzmat swojego filtra. Jeżeli oni nigdy nikogo nie oszukali, to są przekonani też, że też nie zostaną oszukani. Więc idą na takie pokazy. Ja kiedyś właśnie też na Facebooku zamieściłam takie hasło, że zamiast iść na pokaz, iść na spacer, tak? Proponuję, żeby się zapisać z jakiegoś klubu seniora, spotykać się tam z innymi ludźmi, a nie chodzić na pokazy, bo naprawdę bardzo często kończy się to łzami, niepotrzebnym stresem, a czasem niestety koniecznością pójścia do sądu, żeby odzyskać swoją własną gotówkę.
3: Mówimy tutaj przede wszystkim o seniorach, choć oczywiście te transakcje dotyczą nas wszystkich bez wyjątku. Myślę, że im człowiek młodszy, tym bardziej wyczulony na tego typu okoliczności handlowe, jakimi są pokazy, natomiast nie jest to reguła. No i myślę, że to też nauczka dla nas wszystkich i taka lekcja, która powinna skłonić nas do tego, że jeśli planujemy jakiś zakup, planujemy na przykład podjęcie nietypowej dla nas transakcji, no to nie na gorąco i w takich okolicznościach, że jeśli spotykamy się z przedstawicielem firmy, handlowcem, kimś, kto chce nam coś zaoferować, to my też bądźmy przygotowani. Też spróbujmy się dowiedzieć, jakie ryzyko się z tym wiąże, przeczytajmy regulamin, no bo myślę, że możemy być pewni, że ta druga strona będzie dobrze przygotowana na nasze wątpliwości.
8: Ale oczywiście, że tak. No, pośpiech nigdy nie jest dobrym doradcą, tak? Więc to nie jest tak, że jak pójdę na ten pokaz i tam mi przedstawią super warunki, że ja muszę już tu teraz i natychmiast podpisać, tak? Bo taki pokaz będzie za tydzień czy za dwa, można przyjść na niego jeszcze raz, a jak nie, to można skorzystać z innych ofert, kupić sobie podobny produkt, być może nawet o lepszej jakości w sklepie stacjonarnym czy drogą elektroniczną przez internet. Bardzo często ludzie, którzy tutaj do mnie trafiają, mówią, że oni wcale nie potrzebowali tego produktu, tylko po prostu tak zostało im to podane, że no w tym momencie wydawało im się to okazją życia i kupili, tak? Więc zawsze trzeba ten chłodny umysł jednak przy transakcjach opiewających na takie ogromne kwoty, tak? Bo jeżeli tam mamy do wydania 100 zł, to nawet jeżeli je stracimy, trudno, przeżyjemy, tak? Ale jeżeli już mówimy o kwotach, które sięgają kilkunastu tysięcy, no to dobrze jest jednak chłodny umysł zachować.
3: I w zachowaniu tego chłodnego umysłu, mam wrażenie, pomóc może pani wiedza i doświadczenie i telefon chyba przed, a nie po problemie. Jeśli więc jesteśmy w takiej sytuacji, że na przykład mamy wątpliwości, no to czy z takim pytaniem czy wątpliwością możemy się skierować?
8: Ale oczywiście, każdy, kto ma jakieś problemy konsumenckie, czy właśnie z umową sprzedaży, czy z jakąkolwiek inną, codziennie ktoś do mnie dzwoni, codziennie mi ludzie zadają pytania, ja codziennie na te pytania odpowiadam. Jedni dzwonią już po fakcie, część dzwoni i mówi właśnie tutaj się coś dzieje, proszę mi powiedzieć, jak mam się zachować. Tak bardzo często zdarza się, że konsumenci nawet ze sklepu dzwonią, w którym akurat właśnie natrafia ich jakaś sytuacja, z którą nie potrafią sobie poradzić. Także jak najbardziej zachęcam, jeżeli nie do rzecznika, bo wiadomo, że jako jedna osoba czasem mnie nie ma w biurze, czasem już jest po godzinach mojej pracy, więc jest infolinia konsumencka ogólnokrajowa, na którą można dzwonić i informacje niezbędne na dany czas i na dany moment uzyskać.
2: Tydzień w Jeleniej Górze.
3: Oto ostrożność przy zawieraniu przeróżnych transakcji. Dziś w Radiu Złote Przeboje apelowała Dominika Jagielska, miejski rzecznik konsumentów. Za chwilę w programie Tydzień w Jeleniej Górze wiadomości kulturalne, ale najpierw słów kilka o bezpieczeństwie w naszym mieście i pracy jeleniogórskiej policji w ostatnich dniach. Szczegóły zdradzi rzeczniczka miejskiej komendy Edyta Bagrowska.
2: Kryminalna Jelenia Góra.
10: 17 czerwca bieżącego roku około godziny 16 policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze, prowadząc działania na terenie Podgórzyna przy ulicy Żołnierskiej, zwrócili uwagę na kierującego hulajnogą elektryczną, którego sposób jazdy wskazywał, że może znajdować się pod wpływem alkoholu. Funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę do kontroli drogowej. Kierującym okazał się 37-letni mieszkaniec powiatu karkonoskiego. Od mężczyzny wyraźnie wyczuwalna była woń alkoholu. Przeprowadzone badanie wykazało 1,2 promila alkoholu w jego organizmie. Za popełnione wykroczenie został ukarany mandatem w wysokości 2,5 tysiąca złotych. Przypominamy, że kierowanie hulajnogą elektryczną pod wpływem alkoholu jest skrajnie nieodpowiedzialne i może doprowadzić do tragicznych konsekwencji. Wbrew powszechnemu przekonaniu, hulajnoga elektryczna nie jest zabawką, lecz pełnoprawnym środkiem transportu, którego użytkownik ma obowiązek przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu mają zaburzoną koordynację ruchową, ograniczoną zdolność koncentracji, problemy z oceną odległości oraz znacząco wydłużony czas reakcji. W praktyce oznacza to zwiększone ryzyko utraty panowania nad pojazdem, nagłego wtargnięcia na jezdnię.
11: To zamiłowanie urodziło się w momencie, kiedy przystąpiłam do praktyki do taty. Bo tato zawsze w domu, nas była trójka i zawsze mówił, będziecie czapnikami. My zawsze się śmieliśmy. Ja poszłam na uczelnię do Poznania. Nie, nikt z nas nie chciał wykonywać tego zawodu, bo wiedzieliśmy, jaki ciężki jest. Bo w rodzinnym moim domu rodziców praktycznie nie było. Nas wychowywała babcia, a rodzice jak wracali, bo były takie czasy, że wracali tutaj z zakładu o godzinie 20 i jeszcze siadali do ręcznego szycia skór futer. Dlatego wiedzieliśmy, jaki to jest ciężki zawód i nie bardzo chcieliśmy. Natomiast jako córka rzemieślnika pracowałam całe wakacje zawsze.
3: Czyli

0: To obiecałam mu, że ten zakład poprowadzę, ile będę miała sił. I z tego względu, że u mnie w domu, jako w rodzinie rzemieślniczej, zawsze najbardziej liczył się honor, dlatego też prowadzę ten zakład, ale nie ukrywam, że jest on dochodowy przez 3 miesiące w roku, gdzie na tym zakładzie zarabiam, natomiast pozostałe 9 miesięcy to jest na utrzymanie na utrzymanie w ogóle tego zakładu oraz na dotrzymanie obietnicy mojemu tacie, że w tym miejscu będzie zakład czapniczy. Natomiast jak już nie będę mogła go prowadzić, to na pewno w tym miejscu będzie Muzeum Czapek, gdzie w całej Europie, jedynie w Czechach jest Muzeum Kapeluszy, według mojej wiedzy, tak? Bo no być może mam coś niesprawdzonego. Natomiast no w tym miejscu planujemy, ponieważ kamienica jest naszej własności, planujemy zrobić Muzeum Czapek.
1: Myślę, że to doskonale znany wszystkim mieszkańcom Jeleniej Góry punkt na mapie naszego miasta o zakładzie czapniczym i jego historii. Dziś w magazynie Radia Złote Przeboj opowiada Ewa Kwaśniewska-Warszewska. Do tego spotkania wracamy za chwilę po krótkiej przerwie, bo teraz z nami jest już Bogdan Widawka, więc będziemy sprawdzać, co w minionym tygodniu działo się w okolicy.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Jeleniej Górze.
3: Witam. Zaczynamy od tematu, który jest coraz bardziej powszechny w naszym mieście. Coraz więcej mieszkańców Jeleniej Góry i okolic przesiada się na hulajnogi elektryczne. Problem w tym, że wielu użytkowników nie wie, gdzie wolno jeździć, a gdzie można narazić się na mandat. Niedawno weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym, która po raz pierwszy szczegółowo uregulowała zasady korzystania z hulajnóg elektrycznych. Wprowadzono definicję hulajnogi elektrycznej, określono maksymalną prędkość, ale też miejsca, po których można się poruszać. Aspirant Krzysztof Malinowski z jeleniogórskiej drogówki przestrzega, hulajnoga elektryczna nie jest zabawką. Widzimy osoby jadące po dwóch na jednym pojeździe, przejeżdżające przez przejścia dla pieszych bez zatrzymania albo rozpędzające się na chodnikach między pieszymi. To bardzo niebezpieczne zachowania. Przepisy są po to, żeby chronić wszystkich uczestników ruchu drogowego. Warto je znać, zanim przyjdzie zapłacić mandat albo dojdzie do wypadku. Sporo o tej sprawie na stronie jelonka.com. O nadstawienie ucha teraz proszę rodziców z Kotliny Jeleniogórskiej, którzy pobierają zasiłek na dziecko. Rodzic, który wyśle wniosek do końca czerwca, dostanie wyrównanie 800+ za ten miesiąc i nie straci finansowo. Dolnośląscy rodzice już złożyli 315,5 tysiąca wniosków na 431 tysięcy 700 dzieci, mówi Iwona Kowalska-Matis, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS na Dolnym Śląsku.
4: Gdy patrzę na nasze statystyki z ubiegłego roku, to w analogicznym okresie 2025 mieliśmy tych wniosków troszeczkę więcej, a więc wygląda na to, że jeszcze są spóźnialscy, którzy zapomnieli, że wniosek trzeba ponownie złożyć, jeżeli chce się dostawać 800+.
3: Rzeczniczka uspokaja, że nawet jeśli pojawi się przerwa w wypłacie, to ZUS przekaże świadczenia za wcześniejsze miesiące. Natomiast jeśli wniosek trafi do ZUS po 30 czerwca, świadczenie będzie przysługiwało dopiero od miesiąca złożenia wniosku. W takiej sytuacji nie będzie już wyrównania za czerwiec. Jest kolejny krok w stronę przywrócenia połączeń kolejowych do Kowar. Prace obejmą odcinek od przejazdu kolejowego w Kowarach do tunelu pod Przełęczą Kowarską. Podczas inwestycji odnowione zostanie torowisko, a w Kowarach powstaną 3 perony. Jeden z nich ma zostać zbudowany przy zabytkowym budynku dawnego dworca. Nowe perony pojawią się również przy przystankach Kowary Średnie i Kowary Górne, choć ich lokalizacja nie musi dokładnie odpowiadać dawnemu położeniu tych stacji. Ważnym elementem inwestycji będzie budowa mijanki w Kowarach, która umożliwi mijanie się pociągów. W związku z tym na odcinku między Kowarami a Mysłakowicami konieczna będzie też budowa urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Prace obejmą również czyszczenie charakterystycznego kamiennego wiaduktu w Kowarach, który w ostatnich latach został podświetlony przez miasto. Pisał o tym portal jelonka.com. W tym wydaniu przeglądu wydarzeń tygodnia w Jeleniej Górze to już wszystko. Bogdan Widawka, bardzo dziękuję za uwagę i oddaję głos Igorowi Kociubińskiemu.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
1: A moim gościem jest Ewa Kwaśniewska-Warszewska. Z mikrofonem Radia Złote Przeboje odwiedzamy punkt przy ulicy 1 Maja 53. To właśnie tam od 1961 roku funkcjonuje zakład czapniczy rodziny Kwaśniewskich.
2: Tydzień w Jeleniej Górze.

0: sobie myślałem, w jakich czasach my się dzisiaj znajdujemy, jeśli chodzi o kapelusze, o nakrycia głowy, bo mam wrażenie, że był taki moment, kiedy moglibyśmy powiedzieć o kryzysie i o tym, że to jest temat, który troszkę odchodzi w zapomnienie, bo na przykład moda się zmienia. Ja bardzo nie lubię słowa moda, ale ono niestety jest wszechobecne, moda jest ulotna, tymczasowa, a są pewne rzeczy, które zawsze pozostaną klasyką i mam wrażenie, że tak jest właśnie z kapeluszami. Natomiast wydaje mi się też, że plusem jest to, że troszkę do tej klasyki dzisiaj częściej powracamy. Oczywiście to grono zawodów, o których wspomnieliśmy, nadal mierzy się z wieloma trudnościami, ale myślimy o tym, żeby jednak uszyć garnitur na miarę, a nie szukać go w sklepach i galeriach handlowych, że troszkę do tych korzeni się udaje powracać. Pytanie, czy to jest odczuwalne? Czy kapelusze wracają na salony?
1: Tak. Tak jak mówimy, że moda zatacza koła, tak tutaj w przypadku nakryć głowy bardzo się sprawdza. Oglądając nawet filmy, widzimy, że w latach międzywojennych każde nawet dziecko, każdy chłopiec miał kaszkiet na głowie, miał nakrycie głowy. Wcześniejsza moda również wykazuje, że nosiło się cylindry, kobiety nosiły fascynatory, nosiły kapelusze. Natomiast bardzo wraca moda wśród młodzieży. Ale powiem tak, ponieważ młodzież jest dzisiaj bardzo specyficzna, o czym wiemy, natomiast zdarzają się tacy, którzy bardzo chcą się wyróżnić z tłumu. I tutaj jest przyklask w kierunku na przykład kapeluszy. Bardzo dużo młodych ludzi odchodzi już od galerii, od tych nakryć głowy seryjnych i przychodzi i cieszą się. Szczególnie młodzież z dużą świadomością, młodzież już, która świeżo skończyła uczelnię, więc bardzo, bardzo się cieszę, bo mam tutaj i miejscowych dużo młodych ludzi, którzy naprawdę przychodzą ubrani jak w latach międzywojennych i te kapelusze dobieramy. Nakrycia głowy, które my wykonujemy, również wykonujemy dla teatrów. Dwa lata temu robiłam dla teatru na przykład z Pragi do jednego przedstawienia 40 nakryć głowy. Robimy do inscenizacji historycznych i tutaj nakrycia głowy różnego rodzaju fasonów. Mam swoją wiedzę, mój tatuś miał dużo większą, natomiast w tej chwili ten dostęp do wiedzy jest bardzo łatwy poprzez internet. Musimy też tą wiedzę sobie, że tak powiem, cedzić i
0: korzystać z dobrych źródeł.
1: O tak, kiedyś tatuś miał dużo, dużo ciężej, po tatusiu zostało mi dużo form, dużo na przykład nakryć głowy, gdzie tatuś do form musiał dochodzić. W tej chwili, jak wchodzimy nawet na filmiki YouTube, to mamy formy czapek, kapeluszy, jak też zostało mi wiele książek po tatusiu, wiele pamiątek. Udało mi się dotrzeć, ale to zupełnie temat wynikający z rozmowy z klientką, bo przyszła do mnie klientka, pani Polka, która wyszła za Niemca i się okazało, że w piwnicy jest wiele form. Domówiłyśmy się, bo jej mąż chciał po prostu palić tymi formami, są to takie formy drewniane, natomiast domówiłyśmy się, ja pojechałam do niej i naprawdę za grosze kupiłam bardzo dużo form i kupiłam na przykład, co mnie zachwyciło, pamiątkowe pudełeczko ze zwiniętymi taśmami kapeluszowymi, pięknie przez panią, która to wykonywała, bo ta pani zmarła, pospinane jakimiś pinezkami. Młodzież to nawet powie, ach, przywiozła kobieta kupę śmieci, ale ja, ponieważ wiedziałam, co to jest...
0: Prawdziwe skarby.
1: Tak, prawdziwe skarby, doceniam. I skarby zachowane w tak pięknym... mam nawet na górze gdzieś w magazynku. Także teraz może młodzież nie bardzo docenia te tradycje, natomiast są osoby, są te bardziej światłe, są i tu możemy też się cieszyć, bo czasami to jest ten zakład to jest takim miejscem, gdzie mój tatuś do ostatniej chwili, bo do półtora miesiąca przed śmiercią jeszcze szył, siedział za maszyną.
0: To miejsce, w którym jesteśmy, idealnie wpisuje się w pojęcie miejsc, które mają klimat i miejsc z duszą. Miejsc, które budują też w pewnym sensie wizerunek miasta, no bo chciałoby się, żeby były to takie flagowe punkty, jeśli chodzi o chociażby Jelenią Górę, którymi możemy się pochwalić. Mam nadzieję, że z czasem tak będzie, że będziemy mogli tak to miejsce kojarzyć. A wracając do samych kapeluszy, cieszy to, że jest grono odbiorców w naszym mieście, stosunkowo niewielkim, bo pewnie moglibyśmy rozmawiać o tym samym w Warszawie, Wrocławiu i innych przestrzeniach. Być może to grono odbiorców byłoby większe, ale w Jeleniej Górze też się to udaje. Ale to nadal jest ciężki temat, mam wrażenie. Zdarzało mi się sporadycznie nosić kapelusze i nie ukrywam, że wymagało to troszkę przełamania, że człowiek na ulicy czuje się jednak specyficznie, bo wie, że to przyciąga uwagę, że to jest coś nietypowego. Więc pytanie, dla kogo jest kapelusz dziś? I czy kapelusz jest dla każdego?
1: Kapelusz jest nakryciem praktycznie dla każdego, ale co zauważyłam, zresztą potwierdzają to targi w Poznaniu. Byłam na takim szkoleniu na targach, gdzie kiedyś, jak zakładało się kapelusz, to była cała ogłada, musiał być płaszcz, musiały być wysokie buciki. Natomiast teraz kapelusze nosi się i do płaszczy, i do kurtek. Po prostu odpowiednio dopasowany fason kapelusza do twarzy i nie tylko do twarzy, ale do całej postaci powoduje to, że może on być noszony z kurtkami wszelkiego rodzaju, nawet kurtkami bardzo sportowymi, gdzie dobiera się mniejsze, na przykład rondka, bardziej sportowy typ kapelusika, bo my też szyjemy z tkanin szytych, czyli nie kapelusze takie de facto filcowe, które są kapeluszami tłoczonymi, gdzie wykonanie ich jest bardzo dużo zabiegu, bo taki kapelusz się robi 2 dni, jest on wypiekany w piecu, cała procedura, utwardzany dekstryną, kapelusze z tkanin szytych.
0: Tak sobie myślę o przyszłości. Nie spodziewam się w najbliższych latach, niestety, to chyba trzeba sobie głośno powiedzieć, rewolucji i sytuacji, w której powrócimy do dwudziestolecia międzywojennego i wyjrzymy na ulicę i zobaczymy elegancko ubranych mężczyzn w kapeluszach i w tychże pięknych kapeluszach wszystkie panie. To już przeszłość, aczkolwiek myślę sobie też, że są takie miejsca na mapie naszego kraju, które jednak o tych korzeniach przypominają. No i zastanawiam się, czy może być tak z nami, bo czasem kiedy zapyta się kogoś, kto ma przynajmniej jakąś malutką wiedzę na temat kapeluszy, no to jak gdzieś jechać po kapelusz, to do Skoczowa chyba. To jest takie miejsce, które mogłoby być Mekką. No i tak sobie myślę, czy jakby pomyśleć o Dolnym Śląsku i zapytać, gdzie po kapelusz, to czy można byłoby powiedzieć, że do Jeleniej Góry?
1: Myślę, że tak. Tym bardziej, że nie ukrywam, że niektóre kapelusze biorę ze Skoczowa właśnie. Podpisałam sobie umowę z panem i mam takie same ceny jak w Skoczowie w sklepie firmowym, więc tutaj też zapraszam po te kapelusze. Jakość mają naprawdę rewelacyjną, gdzie ja nie jestem na zasadzie manufaktury w stanie wykonać czasami takiej jakości. Na przykład z króliczej wełny nie robimy w ogóle, a jest dużo klientów, amatorów. Ja myślę, że odrodzą się takie miejsca, bo byłam ostatnio w Meksyku i trafiłam na ulicę, gdzie cała ulica po prostu była tylko rzemieślników, gdzie stawia się na małe sklepiki. Turyści po prostu są zachwyceni tymi miejscami i myślę, że gdyby mądry gospodarz miasta uderzył w kierunku właśnie wynajmowania lokali, które są bardzo drogie. My akurat jesteśmy tymi szczęściarzami dzięki operatywności mojego tatusia. Zdobył tą kamienicę dla nas i dzięki temu właśnie ja jestem na pozycji wygranej, że nie muszę płacić za lokal, gdzie myślę, że rzemieślnicy dlatego się wykruszyli z miasta, że musieli bardzo duże czynsze płacić i nie mieli mieli żadnych ulg.
0: Pamiętajmy też o korzeniach. Myślę, że w kontekście tych korzeni o kapeluszach też możemy myśleć i pamiętać. Ja życzę oczywiście tej wizji, w którą ja powątpiewam, ale mam nadzieję, że kiedyś się ziści, że te kapelusze będą na ulicach Jeleniej Góry i nie tylko wszechobecne. A jeśli mamy jakieś wątpliwości, czy to rzeczywiście jest dla nas, a szykują się ciepłe dni, bo ostatnio wiosny i lata coraz cieplejsze, coraz gorętsze, no to pomyślmy o tym, żeby czapkę z daszkiem zamienić na kapelusz. Ja uważam, że to jest doskonała okazja do tego, żeby poczuć się wyjątkowo, ale tych plusów jest chyba więcej.
1: Tak, tak, oczywiście, tym bardziej, że dużo fasonów na przykład na jako osłonę przed słońcem jest, gdzie osłaniamy kark, ludzie wyjeżdżający do ciepłych krajów przyjeżdżają sobie, kupują i doceniają to. Mam grupę przewodników, którzy u mnie się zaopatrują, bo jak idą w góry w wysokie słońce, to jednak myślę, że tego z Chin nie dostaniemy. Myślę, że jak chcemy być wyjątkowi, to szukajmy analogicznych miejsc do moich i dbajmy o naszą tożsamość. O naszą, gdzie ja na przykład robię pierwszą polską czapkę, jaka zaistniała, którą nosił sami swoi Pawlak. I jest to Maciejówka, pierwsza polska czapka, gdzie jak docierają do mnie ludzie świadomi z Krakowa, z Wrocławia, z Warszawy, to wow, że jeszcze ktoś to wykonuje. No myślę, że obejrzyjmy się za tradycję, bo tradycja nam daje tą tożsamość.
0: O czym dziś w programie Tydzień w Jeleniej Górze mówiła Ewa Kwaśniewska-Warszewska, która kontynuuje rodzinną tradycję. W 1961 roku przy ulicy 1 Maja 53 powstał zakład czapniczy rodziny Kwaśniewskich i o tym właśnie miejscu dziś w Radiu Złote Przeboje rozmawialiśmy.
2: Tydzień w Jeleniej Górze.
0: A teraz o zmianach w jeleniogórskiej kulturze. Po tym, jak z urzędu odeszła Sylwia Relis, nowym naczelnikiem Wydziału Kultury w Jeleniogórskim Urzędzie Miasta został wieloletni aktor i dyrektor Teatru imienia Cypriana Kamila Norwida Tadeusz Wnuk. Na rekomendację komisji konkursowej przystał prezydent Jerzy Łużniak.
2: Tym żyje Jelenia Góra.
3: Komisja niedawno miała obrady, wskazali w wyniku głosowań kandydaturę właśnie pana Tadeusza Wnuka. Bardzo długo się zastanawiałem nad tym, czy rozstrzygnąć to, ale wczoraj podjąłem decyzję i pan dyrektor, a teraz niedługo naczelnik, o ile dobrze nam pójdą rozmowy, od 1 lipca rozpocznie pracę w Urzędzie Miasta Jelenia Góra jako naczelnik Wydziału Kultury. Mam nadzieję, że te swoje doświadczenia, które zdobywał nie tylko w naszym teatrze, ale właśnie poza teatrem teraz niedawno, przeniesie na grunt miasta, na rzecz naszej kultury działającej w mieście.
4: Jak Państwo doskonale wiecie, w tym mieście jestem od wielu, wielu lat. Do tego miasta przyjechałem, zacząłem tutaj karierę, można powiedzieć, w pracy kulturalno-artystycznej w 1992 roku. Przez wiele, wiele lat pracowałem jako aktor, wykonywałem funkcję aktora, później kierownika artystycznego Teatru imienia Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze. Potem przyjąłem obowiązki dyrektora naczelnego tegoż teatru. Prowadziłem ten teatr przez 9 lat. Dlatego chcę wykorzystać te doświadczenia, które przez wiele lat nabywałem w mieście, nabywałem w teatrach, nabywałem w instytucjach oświaty, bo współpracowałem bardzo mocno z instytucjami oświatowymi i chcę w dalszym ciągu, jeżeli wydarzyła się i nadarzyła się taka okoliczność, aby móc w tej kulturze pracować, podjąłem takie wyzwanie i dzisiaj tutaj z Państwem jestem w innej roli.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
0: Jak zapowiada nowy naczelnik Wydziału Kultury Tadeusz Wnuk, zmiany, jeśli będą się pojawiały, to mają być ewolucyjne, a nie rewolucyjne. Co to w praktyce będzie oznaczało, to z pewnością będziemy jeszcze w kolejnych dniach, tygodniach i miesiącach śledzić.
2: Aktywnie w Jeleniej Górze.
0: Powoli zaczyna nam się upalne lato i to jest taki moment, w którym chciałoby się te wolne chwile spędzić na świeżym powietrzu, nad wodą, na przykład na basenie. Niestety nasz jeleniogórski basen przy ulicy Sudeckiej wciąż zamknięty i ta sytuacja potrwa jeszcze co najmniej kilka sezonów, więc z pomocą przychodzi portal jeleniagóra-nasze-miasto.pl, który przygotował listę alternatyw i wśród tych najbliższych Jeleniej Górze miejsc wyróżnić można na przykład basen miejski w Jaworze, nowoczesny, wyremontowany obiekt położony w parku miejskim w malowniczej okolicy otoczonej zielenią. Na terenie basenu znajduje się duże, główne kąpielisko, które jest podzielone na strefy dla różnych grup wiekowych. Kolejną możliwością może być park wodny przy ulicy Spacerowej w Bolesławcu, który ma zostać otwarty 26 czerwca. Jeśli chodzi o najbliższy region, portal Jelenia Góra Nasze Miasto.pl przypomina, że do dyspozycji mieszkańców jest także basen miejski w Lwówku Śląskim, który jest dostępny od 1 czerwca. Wybrać można się także na basen miejski w Świeżawie, który wraz z początkiem wakacji, a w zasadzie z początkiem lipca, bo od 3 dnia tego miesiąca będzie otwarty. Na liście jest także basen miejski w Wojcieszowie, podobny obiekt w Miłkowie czy w Świeradowie Zdroju.
2: Ciekawa Jelenia Góra.
0: Niewątpliwie ciekawy i ważny temat, którym nasze miasto żyło, porusza serwis Jelenia Góra Nasze Miasto.pl. Chodzi o sprawę byłego starosty karkonoskiego Krzysztofa Wiśniewskiego i aferę z jego świadectwem maturalnym. Gdy w styczniu na sesji powiatu była mowa o tym, że starosta posługuje się sfałszowanym świadectwem, Wiśniewski stwierdził, że padł ofiarą zmowy, a maturę zdawał w szkole w Karpaczu. Na dowód przedstawił świadectwo. Po śledztwie prokuratury okazało się, że oryginalny był tylko druk, a Krzysztof Wiśniewski matury nie ma. Prokuratura jednak nie postawiła mu zarzutów podrobienia świadectwa maturalnego. Jak informuje portal Macie, dotyczące wykształcenia Krzysztofa Wiśniewskiego pojawiły się na początku roku. Mowa była o tym, że nie ma matury, a składając dokumenty na studia w Kolegium Karkonoskim posłużył się sfałszowanym świadectwem maturalnym Liceum Zawodowego Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Karpaczu. I chociaż, jak czytamy dalej, dyrektor tej placówki jasno oświadczył, że nie ma śladu w dokumentach szkolnych, że był taki uczeń i nikt z ówczesnej klasy go nie zna, to starosta szedł w zaparte. Chcę na zawsze przerwać tę absurdalną sytuację i wyjaśnić ostatecznie sprawę mojego wykształcenia, mówił 12 stycznia Krzysztof Wiśniewski, udostępniając dziennikarzom w przerwie sesji powiatu karkonoskiego swoje świadectwo maturalne oraz dokument ukończenia liceum w Karpaczu. Jak czytamy dalej, oświadczenie nie zakończyło sprawy, a na jaw wyszły nowe fakty. Dyrektor Dolnośląskiego Zespołu Szkół w Karpaczu poinformował, że placówka nie wystawiła Krzysztofowi Wiśniewskiemu świadectwa dojrzałości liceum zawodowego Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego. Sprawą zajęła się prokuratura. Rozpoczęła postępowanie w sprawie domniemanego podrobienia świadectwa dojrzałości oraz użycie dokumentu jako autentycznego. Dochodzenie wszczęto po otrzymaniu pisma od dyrektora Dolnośląskiego Zespołu Szkół w Karpaczu, informowała rzecznik prokuratury okręgowej Ewa Węglarowicz-Makowska. Podkreśliła, że w archiwum szkoły nie znaleziono żadnych dokumentów świadczących, że Krzysztof Wiśniewski do tej szkoły uczęszczał. Nie było tam też arkuszy ocen takiego ucznia, ani wystawionych mu świadectw. Niejasności w sprawie wykształcenia starosty były m.in. przyczyną odwołania Krzysztofa Wiśniewskiego ze stanowiska starosty karkonoskiego, czytamy w serwisie Jelenia Góra Nasze Miasto.pl. Sesja odbyła się 17 lutego. Przedstawicielem wnioskodawców był ówczesny wicestarosta Mirosław Górecki, dziś starosta powiatu karkonoskiego. Jako podstawę podał utratę zaufania do starosty, wynikającą przede wszystkim z braku transparentności w kwestii wykształcenia oraz manipulowania informacjami dotyczącymi swojej działalności jako szefa zarządu powiatu. No i tutaj docieramy do finału tej sprawy, bo jak informuje artykuł, prokuratura rejonowa w Bolesławcu umorzyła dochodzenie w sprawie podrobienia w nieustalonym miejscu i czasie, nie później niż 17 listopada 2001 roku, dokumentów w postaci świadectwa dojrzałości Liceum Zawodowego Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Karpaczu oraz dwóch jego odpisów wystawionych na dane Krzysztofa W., poinformowała w minioną środę Ewa Węglarowicz-Makowska, rzecznik prokuratury okręgowej w Jeleniej Górze. Dlaczego więc umorzono postępowanie w sprawie podrobienia świadectwa, pyta serwis. Oba czyny umorzone zostały z przyczyn formalnych, to jest z uwagi na przedawnienie ich karalności, tłumaczyła Ewa Węglarowicz-Makowska. Karalność powyższych przestępstw określonych w artykule 271 paragraf 1 kodeksu karnego ustaje, jeżeli od czasu ich popełnienia upłynęło 10 lat, a w tym konkretnym przypadku upłynęło 25 lat. Decyzja o umorzeniu dochodzenia nie jest prawomocna. Jak czytamy dalej, jak wyjaśnia prokurator, w toku prowadzonego postępowania zgromadzono obszerny materiał materiał dowodowy, m.in. dokumentację ze szkoły, w tym księgę egzaminu dojrzałości z rocznika 98-99. Przesłuchano także kilkoro uczniów, którzy uczęszczali do tej szkoły i w 1999 roku zdawali w niej maturę. Przesłuchano także ówczesne kierownictwo szkoły w Karpaczu. Wszystkie te osoby stanowczo zaprzeczyły, aby Krzysztof W. uczęszczał do tej szkoły i w 1999 roku zdawał w niej egzamin dojrzałości. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił ustalić, iż Krzysztof W. nie zdawał egzaminu maturalnego w 99 roku w liceum zawodowym zespole szkół Mistrzostwa Sportowego w Karpaczu, a przedłożone przez niego świadectwo maturalne w postaci oryginału i dwóch jego odpisów są dokumentami podrobionymi. Ustalono, że dokumenty te zostały wypełnione na oryginalnych drukach przez ówczesną pracownicę sekretariatu szkoły, która potwierdziła tę okoliczność w trakcie przesłuchania. No i na koniec pojawia się pytanie, co dalej? Na to pytanie także serwis Jelenia Góra Nasze Miasto.pl odpowiada. Krzysztof W. przedłożył podrobione świadectwo maturalne rektorowi Kolegium Karkonoskiego. Jak wynika z akt sprawy 17 listopada 2001 roku, Krzysztof W. przedłożył podrobione świadectwo maturalne rektorowi Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze wraz z podaniem o przyjęcie na studia wyższe o specjalności pielęgniarstwo, fizjoterapia i techniki medyczne. W dalszym toku edukacji i pracy zawodowej nie posługiwał się już tym świadectwem, lecz dyplomem ukończenia studiów wyższych, zaznacza rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze. Informuje także, że jednocześnie prokurator rejonowy w Bolesławcu wyłączył z tego dochodzenia materiały do postępowania administracyjnego w celu wszczęcia procedury unieważnienia dyplomu ukończenia wyższych studiów przez Krzysztofa W.
2: Jeszcze w tej godzinie w Jeleniej Górze.
0: To informacja, która dość intensywnie przewijała się w jeleniogórskiej prasie, w jeleniogórskich serwisach internetowych. No a już za kilka chwil w naszym programie informacje o interwencjach jeleniogórskich policjantów. Kryminalna Jelenia Góra to stały element weekendowej audycji Radia Złote Przeboje. To jest ta część naszego programu, w której sprawdzamy, co działo się na ulicach miasta i regionu. Zajrzymy także do repertuarów kinowych. Pogoda ostatnio zdecydowanie letnia i wakacyjna, zachęcająca do tego, by wolne chwile spędzać na świeżym powietrzu, ale nie brakuje także tych, którzy na przykład właśnie szukając schronienia przed upałami, przed wysokimi temperaturami, będą chcieli udać się do kina. Możliwości w tej materii jest kilka. Szczegóły w programie Tydzień w Jeleniej Górze zdradzę Wam już za kilka minut, bo teraz zmieniamy temat, no i czas na spotkanie z kolejnym dziś gościem.
2: Tydzień w Jeleniej Górze.
5: Faktycznie moją pierwszą książką była Mała Norymberga. Tam opisałam historię katów z Grozrozen, czyli obozu koncentracyjnego, który istniał podczas II wojny światowej na terenie dzisiejszego Dolnego Śląska. Tu jakby zaczęła się taka moja literacka przygoda. Książka była na tyle spodobała się czytelnikom, że wydawnictwo zaproponowało mi napisanie kolejnych, więc nie wyszłam wtedy jeszcze z obozu koncentracyjnego, bo zostałam przy temacie, ale tym razem kobiet, które były więzione w tym systemie, o czym bardzo ciągle niewiele osób wie, że te dziewczęta tam były umieszczane i w tych bardzo licznych filiach grozrozeńskich, ponad 100, bo dokładna liczba nie jest oszacowana, one były więzione, musiały pracować niewolniczo, no i przeżywały tam naprawdę taką, dzisiaj możemy powiedzieć, gehennę. Natomiast kolejna książka była jakby pokłosiem tych dwóch. Ona ma taki tytuł dość, gdy wyszła, myślę, że teraz już jest mniej kontrowersyjny, nazywała się Pożydowskie. To jest książka, która jakby jest takim, tak jak powiedziałam, pogłosiem tych dwóch poprzednich, dlatego że pracując nad procesami zbrodniarzy obozowych, ja zdałam sobie sprawę, jak bardzo to życie poobozowe po II wojnie światowej, jak bardzo wpłynęło na nasze dolnośląskie miasteczka. Bo bardzo często tam, gdzie były filie, a tak jak mówiłam, to jest liczba ponad 100 filii, ci więźniowie wychodzili z tych obozów po zakończeniu wojny. Oczywiście pod warunkiem, że nie zostały te filie ewakuowane, bo i takie były. I oni po prostu zasiedlali te poniemieckie domy. I to tak naprawdę byli pierwsi mieszkańcy, nie niemieccy, tych terenów. Więc to trochę też też jakby zaburza ten obraz pioniera, Polaka, który tutaj przychodzi pierwszy po wojnie, bo to troszeczkę inaczej wyglądało z perspektywy tego właśnie obozu Gross-Rosen. Ale książka nie jest już tylko o Dolnym Śląsku, bo wydawnictwo Znak uznało, że temat pożydowski, tego co zostało w spuściźnie polskiej, w kulturze, w jakimś takim obrazie społecznym po właśnie mieszkańcach żydowskich, których przecież jak wiemy przed II wojną światową, przed Holokaustem w Polsce było bardzo dużo, to jest temat nie tylko dolnośląski, chociaż bardzo mocno, ale też ogólnopolski, bo przecież to życie kwitło w wielu miastach i we wszystkich praktycznie miastach w dawnej Rzeczypospolitej. I tak powstała właśnie książka. Jest to książka chyba taka podróż, bo ja współczesna Polka jadę w takie miejsca, gdzie ta pamięć polsko-żydowska jest nadal bardzo trudna, bardzo wywołująca dużo emocji i opowiadam o tych miejscach z dzisiejszej perspektywy, pokazuję ludzi, którzy tworzą te miejsca, dbają o pamięć, a może robią wszystko, żeby zapomnieć i daje to, myślę, że taki bardzo współczesny obrazek tego, co się w Polsce po II wojnie światowej wydarzyło, albo co się nie powinno wydarzyć, ale się wydarzyło. I dodam też, bo to chyba jest istotne z perspektywy współczesnej Polski, że ta książka dotyka tego życia żydowskiego w Polsce. Ona powstała jeszcze zanim wybuchła wojna w Gazie, więc jakby ta perspektywa, w której ją pisałam, była troszeczkę inna.
0: Mimo wszystko ona po premierze te emocje wywoływała. Z jednej strony mówimy i żyjemy w świadomości miejsca, w którym jesteśmy. Świadomości tego, że Dolny Śląsk jest tyglem kulturowym i pod kątem historii. To jest rzecz, w której tych wątków międzynarodowych przenikało się bardzo dużo. Z drugiej strony mam wrażenie, że niezmiennie mamy jednak problem z... Nie wiem, czy rozliczenie tu jest dobrym słowem, ale jednak mamy dystans, żeby powiedzieć, że coś było niemieckie, że coś było żydowskie, że coś było nasze, polskie. I te granice różni ludzie bardzo różnie stawiają.
5: Wiesz, no nie wszyscy w Polsce chcą być wielokulturowi, no to nie jest jakieś wielkie odkrycie, tak? Mamy ludzi, którzy bardzo mocno uważają, że sprawy polskie, czyli tu jest Polska, ja jestem Polakiem, tak? Bóg, honor, ojczyzna, że to są najważniejsze sprawy w ich życiu i po prostu tak uważają, tak? Mnie interesuje właśnie ten świat, który jest nie taki czarno-biały, który jest przez to bardziej dla każdej osoby piszącej ciekawy, tak jak jesteś dziennikarzem, tak, więc też nie piszesz o rzeczach oczywistych z taką wielką, może nie radością, ale zapałem, jak o rzeczach, które są troszkę takie zastanawiające, pozwalające zadać trudniejsze pytania, spojrzeć inaczej na świat. Bo przecież dziennikarstwo też zadawanie pytań, tak? Wiesz, także tu jakby... Chyba mam wrażenie, że moje książki nie są kierowane do takiej grupy ludzi, chociaż oczywiście, jeżeli ktoś ma ochotę przeczytać, to zachęcam serdecznie. Natomiast ja jednak zdecydowanie mierzę w ten wielokulturowy Dolny Śląsk. On mnie fascynuje, inspiruje, on mi się po prostu podoba. I wiesz co, mówisz, że trudne rozliczenia i tak dalej. Ja bym tego tak nie nazwała. Ja bym chciała, żebyśmy w końcu zaczęli mówić o prawdzie po prostu. Bo to jest prawda, że byli tu Niemcy, tak? Wcześniej byli tutaj Czesi, Austriacy, a wcześniej jeszcze rządzili tą krainą Piastowie, Śląscy. I jeżeli myślę, że to jest odpowiedź na te jakieś takie gorączki, żeby tej prawdy się trzymać, a na pewno nie manipulować historią.
0: A o tym wszystkim dodam, opowiada dziś w programie Radia Złote Przeboje w audycji Tydzień w Jeleniej Górze dziennikarka i pisarka Agnieszka Dobkiewicz.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
5: Podam ci taki przykład, bo w pożydowskim też jest tych wątków dolnośląskich sporo. Jeden jest jeleniogórski bardzo mocno, bo opisuje historię pary młodych Żydów, którzy są po doświadczeniach obozów koncentracyjnych. Akurat nie Gross-Rosen, tylko dwóch innych. I oni zjeżdżają, poznają się po wojnie już i zjeżdżają właśnie na Dolny Śląsk. on zostaje najpierw redaktorem tworzących się wtedy mediów, Trybuny Ludu, no bo taki organ powstał wtedy. Jak wiecie Państwo, to było odgórnie zarządzone, ale on zostaje przeniesiony ostatecznie właśnie do Jeleniej Góry i to jest pierwszy taki jeleniogórski dziennikarz, który tą Trybunę prowadzi. Zresztą do dziś można znaleźć jego artykuły, do których też miałam okazję te notatki właściwie do nich sięgnąć. Angażuje się też w budowanie życia literackiego w Jeleniej Górze bardzo mocno i jest jednym z pierwszych animatorów tego życia. I właśnie na spotkaniu w Jeleniej Górze, gdy zaczęłam o nim opowiadać, to jeden z panów, pierwszy raz mi się taka historia na spotkaniu zdarzyła, jeden z mieszkańców strasznie się zdenerwował i rzucił książką, którą tam od kogoś wziął podczas spotkania i zaczął krzyczeć, że ja zakłamuję historię, bo to nie jest prawda, że Żydzi tworzyli życie polskie literackie w Jeleniej Górze, no i wyszedł oburzony ze spotkania. No i to jest właśnie chyba też taka najlepsza, bo z życia odpowiedź na to, że są ludzie, którzy się buntują wobec tej prawdy historycznej. Ja wiem, że historia przez 80 lat wymazała doskonale te wątki żydowskie z naszej historii. Dopiero właściwie teraz zaczynamy je odczytywać. Od powiedzmy dekady to się dopiero dzieje i zaczynamy o nich mówić. Chociażby o tym, że jesteśmy dzisiaj w Świdnicy, dookoła nas są piękne kamienice, uważane do tej pory za poniemieckie. A dzisiaj przecież wiemy już doskonale, że wiele z nich to nie były kamienice poniemieckie, tylko to były kamienice niemieckich Żydów, więc jeśli już to po żydowskie, tak, w dzisiejszym rozumieniu. Idzie, tylko jeszcze dodam, bo to nie jest absolutnie moje badanie, moje odkrycie, to za tym stoi Świdnicki Portal Historyczny, który prowadzę i jego autorzy tekstów, pan Sobiesław Nowotny i Andrzej Dobkiewicz, którzy ten portal prowadzą, więc oni badają te historie właśnie tych kamienic świdnickich, ale takie same historie są w każdym dolnośląskim mieście, czy we Wrocławiu, w Wałbrzychu, czy w Jeleniej Górze.
0: Kolejny tytuł na horyzoncie i to też jest przyczyna poniekąd naszego dzisiejszego spotkania, bo w wymiarze lokalnym w Wałbrzyskim teraz będzie się sporo działo. Zamek Książ będziemy poznawać, ale właśnie o to poznawanie chciałem zapytać, bo czasem traktowana jest ta historia jako rzecz bardzo oczywista, historia, którą my znamy. Przez ciebie przedstawiona, mam wrażenie, w sposób zupełnie inny, który chyba powinien skłonić do tego, żeby ją poznać właśnie od tej drugiej strony, od kulis.
5: Od kuchni właściwie. Tak, zgadza się. Wiesz co, ja też miałam takie wyobrażenie. Mi się wydawało, że ja nawet nie mierzyłam w stronę Zamku Książ w jakiejś opowieści o Dolnym Śląsku. Oczywiście w artykułach prasowych jak najbardziej. To są lata współpracy między nimi, przede wszystkim z Mateuszem Mykietyszynem, ale też Magną Woch, czy Kasią Sielicką. Ale mówię dziennikarsko, tak? Czyli krótkie formy. Naprawdę tych artykułów trochę powstało we współpracy z tymi osobami, które wymieniłam. Ale w pewnym momencie, kiedy po żydowskim odezwały się do mnie różne wydawnictwa z różnymi propozycjami i właśnie Agora zaproponowała Zamek Książ. Ja wtedy tak pomyślałam sobie, nie chcę pisać o Zamku Książ. Nie chcę, by powstała kolejna jakaś taka sama książka o tym samym. Nie chcę, no ludzie już wiedzą pewne rzeczy. Zamek Książ jest bardzo popularny. Ale wtedy pomyślałam sobie w rozmowie z Dagmarą Zandban, która właśnie do mnie zadzwoniła, i pomyślałam sobie, że faktycznie jest taka przestrzeń, która mnie bardzo interesuje, to są służący. Bo nic o nich nie wiemy właściwie. To jest jakaś grupa po prostu ujęta w słowo służący. Trochę się to przejaśniło, kiedy Zamek Książ sprowadził fotografię Arduena, zamkowego pisarza, który fotografował, był pasjonatem fotografii, więc utrwalał życie wokół siebie. Takim trochę dziennikarzem był, tak naprawdę, bo patrzył chłodnym okiem na rzeczywistość i ludzi wokół siebie. I pomyślałam wtedy, że faktycznie, ja bym strasznie chciała się dowiedzieć, kto jest na tych zdjęciach, bo te zdjęcia są nadal nierozpoznane. Pewno stanie się to tam kiedyś przez lata, ale zainteresowała mnie ta grupa, nie ukrywam, i to, jak zamek funkcjonował pod jej dowodzeniem. I w tą stronę faktycznie taka propozycja padła do wydawnictwa i okazuje się, że bardzo się spodobała od razu. Ja do współpracy zaprosiłam właśnie Mateusza Mykietyszyna, bo nam się zawsze świetnie pracowało, więc uznałam, że teraz też tak będzie i że on będzie mi służył, pomoże mi w tej wiedzy merytorycznej, którą ma przecież zgromadzoną olbrzymią przez lata. Natomiast to był taki etap bardzo ważny pracy, a potem już był ten etap, kiedy z tych opowieści, spotkań z Mateuszem, ale nie tylko też, powstała właśnie książka Zamek Książ, historie opowiedziane głosami służących.
0: Ten akcent jeleniogórski też tam wybrzmiewa, więc nie tylko Wałbrzysko, ale regionalnie. Co z Jelenią Górą?
5: No tak, Jelenia Góra jest, generalnie książka podzielona jest na 24 rozdziały, ale też może nie będę teraz opowiadała dlaczego, czytelnik bardzo szybko to zrozumie. I w jednym z tych rozdziałów 24 właśnie jadę do Jeleniej Góry, jadę w sensie literackim, bo zafascynowała mnie historia koronczarek karkonoskich, kobiet, które działały na tym terenie, i to wyrabianie tych koronek było źródłem ich utrzymania, ale bardzo marnym źródłem, chociaż wytwarzały przepiękne rzeczy. I bardzo szybko księżna Daisy zobaczyła, że jest problem, że kobiety, ich rodziny są oszukiwane przez pośredników, że to źródło dochodu jest bardzo niepewne i bardzo małe, i postanowiła, a widziała z drugiej strony, bo sama była odbiorczynią jakby tego typu dóbr, widziała w tym dzieła sztuki, piękne ubiory, z których kobiety mogły korzystać, są nie tylko ubiory, bo przecież też rzeczy codziennego użytku, i ona postanowiła pomóc tym kobietom, i może też, żeby tak nie opowiadać całej historii, ale faktycznie bohaterką jednego z rozdziałów jest pani Amelia, która taką manufakturę koronczarską prowadzi po śmierci męża, i decyduje się ostatecznie sprzedać ją księżnej Daisy, która otwiera swoje szkoły koronczarskie i sklepy na jeleniogórskim rynku.
0: Te historie będziemy mieli okazję poznać, sięgając po książkę. Tych historii jest więcej, nie sposób je wszystkie streścić i zdradzić, bo chodzi o to, żebyśmy zachęcili do sięgnięcia po ten tytuł, ale ja chciałem zapytać o to, czego się dowiemy o Zamku Książ i z jakimi uczuciami, z jakimi emocjami chciałabyś czytelnika zostawić po zamknięciu ostatniej strony?
5: Ja to napisałam we wstępie do książki, odpowiadając na drugą część twojego pytania, że ja miałam taki moment w grudniu, kiedy już właściwie ta książka już była tak mocno uformowana. I ja pojechałam wtedy na Zamek Książ, bo się umówiliśmy z Mateuszem na jakieś tam kolejne spotkanie książkowe, i pamiętam, że wtedy to było niesamowite, bo ja przez czas pisania książki na tym Zamku Książ nie wchodziłam do Zamku Książ, i nagle weszłam i zobaczyłam, tak, idę tutaj dziedzińcem, widzę kamerdynera Hanuska, tak, za chwilę przy bramie, przy wejściu do zamku spotykam Kate Romisz, która wybiega, leci na pocztę, bo tam czeka na list od swojego ukochanego. Za chwilę gdzieś tam widzę psa Wolfa, który był ukochanym psem, taki biały, charakterystyczny, ukochanym psem chłopców hubergowskich, czyli hrabiczów. To są takie drobiazgi, ale faktycznie, i to było takie naprawdę mocne uczucie, i wtedy tylko moje jeszcze. I tak sobie pomyślałam właśnie wtedy i o tym napisałam, że ja strasznie bym chciała, żeby właśnie ludzie, którzy już byli w książu, uważają, że to wszystko już tam widzieli, wszystko wiedzą, przeczytali książkę i pojechali na książę jeszcze raz, do książa jeszcze raz, i wtedy też właśnie usłyszeli te wszystkie dźwięki, zobaczyli te postaci, spojrzeli na to swoimi oczami, te twarze, żeby też zobaczyli, może poczuli zapachy z kuchni książęcej, w której urzęduje Ardwem, czyli żeby zbudowała im się taka, wiesz, zupełnie inna historia, nie ta taka pierwsza warstwa, tylko już ta druga warstwa tego wszystkiego, bo to chyba gdzieś tam, wiesz, to wszystkie te głosy, one były, tylko to jest kwestia teraz wydobycia ich, opowiedzenia o nich. No i książka jest znakomitą formą do zbudowania takiego obrazu danego miejsca.
0: A jak to się udało w przypadku książki Zamek Książ, historia opowiedziana głosami służących? O tym przekonacie się już niebawem. Oficjalna premiera 1 lipca, a 28 czerwca na Zamku Książ spotkanie z autorami, czyli Agnieszką Dobkiewicz i Mateuszem Mykietyszynem.
2: Kryminalna Jelenia Góra.
0: Swoje zachowania tłumaczył silnymi emocjami, ale jak mówi Edyta Bagrowska, rzeczniczka Komendy Policji w Jeleniej Górze, dla aktów wandalizmu nie ma usprawiedliwienia. To jedna z interwencji, która miała miejsce w minionym tygodniu.
6: Policjanci z Komisariatu Policji w Szczarskiej Porębie zatrzymali 44-letniego mieszkańca powiatu karkonoskiego, podejrzanego o zniszczenie mienia z pobudek chuligańskich. 11 maja bieżącego roku funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie dotyczące spalenia samochodu marki Opel. Jak ustalili mundurowi, kobieta pozostawiła pojazd zaparkowany na ulicy w pobliżu swojego miejsca zamieszkania. Następnego dnia zauważyła, że samochód został doszczętnie spalony. Pokrzywdzona poniesione straty oszacowała na 15 tysięcy złotych i wskazała, że o ten czyn podejrzewa swojego byłego partnera. Policjanci natychmiast podjęli działania zmierzające do wyjaśnienia wszystkich okoliczności zdarzenia. Zabezpieczyli materiał dowodowy, przeanalizowali nagrania z kamer monitoringu oraz zgromadzili informacje, które pozwoliły jednoznacznie ustalić sprawcę tego przestępstwa. Okazał się nim 44-letni mieszkaniec powiatu karkonoskiego. Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzut zniszczenia mienia z pobudek chuligańskich. W trakcie wykonywania czynności przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Jak oświadczył, motywem jego działania były silne emocje związane z wcześniejszą relacją z pokrzywdzoną. Teraz mężczyzna za swoje czyny odpowie przed sądem. Za zniszczenie mienia z pobudek chuligańskich grozi mu kara nawet do 7,5 roku pozbawienia wolności. Przypominamy, że emocje, konflikty osobiste czy nieporozumienia nigdy nie mogą stanowić usprawiedliwienia dla łamania prawa i podejmowania działań, które narażają innych na straty materialne oraz poczucie zagrożenia. Każdy, kto decyduje się na tego rodzaju zachowanie, musi liczyć się z konsekwencjami prawnymi.
2: Co jest grane w Jeleniej Górze?
0: A na koniec informacja o tym, co można zobaczyć na dużym ekranie w naszym mieście. Jeleniogórskie Kino Helios, jak i Jeleniogórskie Kino Lot zapraszają m.in. na film Ojczyzna w reżyserii Pawła Pawlikowskiego. Poruszająca opowieść o relacji Tomasa Manna i jego córki Eriki, rozgrywająca się w powojennych Niemczech w cieniu rodzącej się zimnej wojny. Wspólna podróż z Frankfurtu do Weimaru staje się dla bohaterów czymś więcej niż tylko trasą przez kraj po katastrofie. To także droga przez rodzinne napięcia, pamięć, miłość i pytania o tożsamość. Film został znakomicie przyjęty w Cannes, gdzie doceniono zarówno aktorstwo, jak i minimalistyczne, wyjątkowo sugestywne zdjęcia. Paweł Pawlikowski otrzymał nagrodę za reżyserię, a sama Ojczyzna została uznana za jeden z najważniejszych tytułów tegorocznego konkursu. W rolach głównych występują Hans Zichler i Sandra Hiller, a w roli specjalnej pojawia się także Joanna Kulik. A jeśli w minionym tygodniu nie mieliście okazji obejrzeć najnowszej produkcji w reżyserii Stevena Spielberga, to jeszcze przez chwilę Dzień Objawienia w repertuarze gości. Film opowiada o chwili, w której pytanie, czy jesteśmy sami we wszechświecie, przestaje być teorią, a staje się realnym zagrożeniem. Gdy podczas transmisji na żywo prezenterka pogody niespodziewanie zaczyna mówić w obcym języku, świat ogarnia niepokój, a spekulacje o kontakcie z istotami pozaziemskimi błyskawicznie wymykają się spod kontroli. W centrum historii znajduje się Daniel, analityk do spraw cyberbezpieczeństwa, który jako jedyny potrafi zrozumieć tajemniczy przekaz. Gdy postanawia ujawnić prawdę, wchodzi w konflikt z rządem, gotowym zrobić wszystko, by zachować się w tajemnicy. Nowy film Stevena Spielberga zapowiada się jako widowiskowy science fiction o strachu, władzy i momencie, w którym cała ludzkość musi zmierzyć się z tym, co niewyobrażalne. Kolejna filmowa nowość to Robin Hood, koniec legendy. Tytułowy bohater naznaczony latami przemocy i życia poza prawem zostaje ciężko ranny i jest przekonany, że to koniec jego drogi. Ocalony przez tajemniczą kobietę dostaje jednak szansę nie tylko na powrót do zdrowia, ale też na coś znacznie trudniejszego. Odkupienie. Gdy na jego drodze staje bezbronna dziewczynka, której grozi śmiertelne niebezpieczeństwo, Robin musi raz jeszcze chwycić za broń. Jaki będzie tego efekt, przekonacie się w kinach, gdzie bardzo serdecznie zapraszam i tym zaproszeniem także z wami się żegnam w tym odcinku programu Tydzień w Jeleniej Górze. Igor Kociubiński, dziękuję za uwagę.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.

0: dotychczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
5: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Reklama.
8: Witam w Radiu Złote Przeboje w niedzielę o 8:00. Wiadomości i pogoda przed nami.
9: Prawie 900 niebezpiecznych zdarzeń spowodowanych przez burzę. Byli prezydenci Ukrainy zwracają ordery Orła Białego. Słaba forma Aryny Sabalenki po French Open nie dała rady także w Berlinie. Miriam Lipińska. Burze przechodzą przez Polskę. Tylko wczoraj w całym kraju strażacy odnotowali prawie 900 zdarzeń spowodowanych przez burzę. Niemal połowa z nich dotyczyła Dolnego Śląska. Sporo było też w Wielkopolsce i w Lubuskiem. Niebezpieczna pogoda nas nie opuszcza. Także dziś synoptycy ostrzegają przed burzami w niemal całym kraju. I są to alerty drugiego stopnia. Lokalnie może spaść aż 55 mm deszczu. Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko i Petro Poroszenko, byli prezydenci Ukrainy, zrzekli się orderów Orła Białego. To ich reakcja na odebranie najwyższego polskiego odznaczenia Wołodymyrowi Załańskiemu, który wczoraj odesłał order. Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Załańskiemu odznaczenia po tym, jak ten nadał jednej z jednostek ukraińskiego wojska nazwę bohaterów odpowiedzialnej za ludobójstwo Polaków na Wołyniu, UPA. Jest 3-miesięczny areszt dla mężczyzny podejrzanego o zabójstwo rosyjskiego satyryka Simona Skrepeckiego. Artysta, który w swoich pracach krytykował Rosję i Putina, został zastrzelony w poniedziałek w Białej Podlaskiej. Podejrzany to obywatel Gruzji, który usłyszał zarzut zabójstwa, za co grozi mu nawet dożywocie. Wiele wskazuje na to, że było to zabójstwo na zlecenie, mówi prokurator Przemysław Nowak, rzecznik prokuratury krajowej.
10: Poza ustaleniem wykonawcy zabójstwa niezbędne jest również ustalenie zleceniodawcy oraz motywu. I na ustaleniu tych okoliczności będą się koncentrowały przyszłe czynności w śledztwie.
9: Sprawcę zatrzymano w czwartek pod Warszawą. Wiceprezydent USA J.D. Vance jest już w Szwajcarii, gdzie dziś weźmie udział w rozmowach z Iranem. Mają dotyczyć trwałego zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie. I na koniec jeszcze sport. Liderka rankingu tenisistek Aryna Sabalenka przegrała z Amerykanką Jessicą Pegulą w półfinale turnieju na trawiastych kortach w Berlinie. To druga impreza z rzędu po French Open, z którą Białorusinka żegna się bez wygranego gema w decydującym secie. Z Polek w Berlinie rywalizowała Magdalena Fręch, ale odpadła w pierwszej rundzie.
11: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
8: Drugi dzień upałów przed nami, chociaż powyżej 30 stopni już tylko w połowie kraju na wschodzie, w centrum i w Wielkopolsce. Na północy i południu nieco mniej niż 30. Burze i deszcze za to możliwe prawie wszędzie, poza Lubelszczyzną, zachodnim Pomorzem oraz być może Podkarpaciem. Kacper Sosnowski, witam. Od czego by tu zacząć?
12: Lasiate mi gata.
8: A no właśnie, bo dzisiaj nasz stały cykl, czyli Złota Piątka w całości po włosku z włoskimi artystami, więc fani włoskiej muzyki koniecznie muszą być z nami podczas tego poranka.
13: Radio Złote Przeboje.
8: Po włosku gram za chwilę, ale na początek Sissy Cash.

zdradzili. Bo Whitney nagrywała w Niemczech, a Enrique w Los Angeles. A potem tylko sprytni producenci zrobili tak, że brzmiało to no, w ten oto sposób. To teraz kolejne nagranie o miłości, choć nieco szybsze. Van Halen, Can't Stop Loving You.

0: 8.30 na zegarach, tu Radio Złote Przeboje. Bee Gees za nami, a teraz
1: Złota Piątka.
0: Dziś wielcy włoscy artyści, tak jak obiecałem, najpiękniejsze włoskie melodie. No to zaczynamy od Toto Cutugno, który w 83 roku stworzył nagranie o Włochu pod tytułem Italiano. No i szybko zrobił się z tego przebój nie tylko we Włoszech. Cutugno przemierzał Europę, wykonywał głównie tą piosenkę również w telewizjach, na festiwalach. Młodsze pokolenie odkryło ją na nowo w 2006 roku, kiedy Włosi zdobyli tytuł Mistrza Świata. Ach, co to były za czasy, teraz to na mundialach nie grają. A Cutugno zaśpiewał swój przebój na wielkim koncercie w Rzymie. I w różnych krajach wielu artystów robiło rodzime wersje tej piosenki. No wszyscy przecież znamy tą melodię, prawda?

10 minut i będzie 9. Snap już za nami. Weekend trwa, a we wtorek Dzień Ojca. U nas już można włączyć się do pewnej zabawy Przebojowy Tata i w specjalnym formularzu na stronie złoteprzeboje.pl wpisywać, jakie supermoce lub jaką supermoc powinien mieć Przebojowy Tata. Te najciekawsze wypowiedzi i pomysły będziemy już od poniedziałku nagradzać w naszym poranku. 500 zł można zgarnąć. Nagradzamy każdego dnia roboczego tygodnia, a nie tylko w ten świąteczny wtorek. No to czekamy na propozycje supermocy, które powinien mieć każdy tata. Garu Sele.

0: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
2: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
3: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
4: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
7: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Reklama. Jest 21 czerwca, niedziela. Słuchacie Radia Złote Przeboje o 9:00. Czas na wiadomości.
9: Burza nad Polską zagrzmi dziś niemal wszędzie. Ratownicy wznawiają poszukiwania mężczyzny na Zalewie Mietkowskim, a politycy PiSu zawiadamiają prokuraturę w związku z aferą w Szpitalu Południowym. Miriam Lipińska. Przed nami dzień z niebezpieczną pogodą. Synoptycy ostrzegają przed gwałtownymi burzami i ulewami w niemal całym kraju, poza częścią Pomorza Zachodniego. Wydali alerty drugiego stopnia w trzystopniowej skali. W czasie burz mocno popada. Lokalnie może spaść nawet 55 mm deszczu, niewykluczone gradobicia. Będzie też silnie wiało, w porywach momentami nawet 100 km na godzinę. Oprócz tego synoptycy ostrzegają też przed upałami. Lokalnie do 35 stopni w cieniu. Ratownicy wodni wznawiają akcję poszukiwawczą na Zalewie Mietkowskim niedaleko Wrocławia. Podczas wczorajszej burzy zaginął tam młody mężczyzna. Razem z grupą kilku osób pływał na desce SUP. Według nieoficjalnych informacji bez kamizelki ratunkowej i kiedy pogoda nagle się zmieniła. Kilka osób było już na brzegu, a dwóch mężczyzn nadal pływało na deskach.
10: Z powodu gwałtownego załamania pogody obaj znaleźli się w wodzie. Jednego z mężczyzn ratownicy WOPR uratowali, drugiego nie udało się odnaleźć mimo wielogodzinnej akcji ratunkowo-poszukiwawczej.
9: Mówi Tomasz Jankowski z Urzędu Wojewódzkiego. Politycy PiSu składają zawiadomienie do prokuratury na prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. To po głosie afery wokół Dawida Kacprzyka i Szpitala Południowego. A poszło o te słowa Trzaskowskiego.
11: Nie miałem wcześniej żadnych wiadomości, informacji o możliwych nieprawidłowościach na SOR w Szpitalu Południowym.
9: Tymczasem z medialnych doniesień wynika, że Trzaskowski był informowany o nieprawidłowościach już rok temu. Dostał prywatną wiadomość na komunikatorze, ale odpisał, że prosi o formalne zawiadomienie, które też dostał.
12: Możemy mieć tu do czynienia z popełnieniem przestępstwa, stąd posłowie Prawa i Sprawiedliwości składają zawiadomienie do prokuratury, również na prezydenta Rafała Trzaskowskiego, który wskazał formalną ścieżkę komunikacji. Otrzymał wiadomość, jeżeli nie odczytał, a wskazał. No panie prezydencie, czy pan idzie nie w poczytalność?
9: Mówi europoseł PiSu Jacek Ozdoba. I na koniec jeszcze przypominamy weekendowe ceny maksymalne na stacjach. Za benzynę 95 do jutra włącznie zapłacimy nie więcej niż 5 zł 94 grosze, a za olej napędowy 6 zł 12 groszy za litr.
13: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
8: Teraz burze i przelotne opady od Małopolski po Łódź. Idzie to wszystko na wschód. Po południu popadać i zagrzmieć może w wielu miejscach, ale szczególnie w centrum i na południu kraju. Najchłodniej w Koszalinie 25 stopni, najcieplej we Wrocławiu 31. Witam. Najdłuższy dzień w roku nas dziś czeka. Na Helu to nawet 17 godzin 20 minut może trwać. Ale już w Zakopanem godzinę krócej. No nie jest sprawiedliwie. Radio Złote Przeboje. Nie jest sprawiedliwie, ale jest pięknie. Bo ciepło i jeszcze dużo słońca w niektórych częściach kraju. A te burze to potem.
14: Zaprasza Kacper Sosnowski.
8: No to skoro o pogodzie, skoro o tym, co za oknem, skoro o otaczającym nas świecie, Warius Manx zamigotał świat. 3 po 9.

Cyndi Lauper w Radiu Złote Przeboje, tak gramy wam w niedzielny poranek. Gorąco jest, co dziś robić? No leżeć, opalać się, a może nawet zjeść sobie truskawki. Ja wczoraj mówiłem, że u mnie na bazarku truskawki przeciętnie po 15

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Marian, a ty komu kibicujesz?
3: No jak komu, Barbara? Niskim ceną w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
0: Mistrz.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
6: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
0: Skoda. Marian? A o Dniu Ojca to ty pamiętasz?
3: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
0: No, sprytnie.
7: Dzień Ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
8: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

0: ATC, dobre do samochodu, jak jedziecie gdzieś wypocząć w niedzielę, w ten weekend. A teraz w Radiu Złote Przeboje?
1: Złota Piątka.
0: To będzie po włosku. Kocham Cię, czyli Tiamo. Uberto Tozzi wydał taką piosenkę w 77 roku. Odniosła sukces nie tylko we Włoszech, ale także na przykład w Szwecji, czy w Niemczech i we Francji oraz Belgii, gdzie powstała zresztą francuskojęzyczna wersja. A Laura Branigan nagrała utwór po angielsku i to jej wersja spopularyzowała melodię na całym świecie. A utwór, uwaga, opowiada o robotniku, który wyjeżdżając do pracy miał romans, ale wracając do domu upewnił się, że kocha swoją żonę, za którą przecież bardzo tęsknił. Historia trochę jak z włoskiej telenoweli. Ale melodia szybko wpada w ucho. Dziś w Złotej Piątce gramy największych włoskich artystów. No to bardzo proszę.

0: Autopromocja.
1: Te trzy słowa odmienią twój dzień.
2: Radio Złote Przeboje. Tyle wystarczy. Jesteśmy specjalistami od poprawy nastroju.
3: I to my wiemy, jak zagrać, by zrobiło się jeszcze przyjemniej.
2: Codziennie mamy dla ciebie same największe przeboje.
1: Włącz Radio Złote Przeboje i słuchaj przez cały dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
10: Daleko jeszcze?
11: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
10: Wow, jaki błękitny!
12: A to nasz hotel przy samej plaży.
11: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
12: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
11: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
13: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
14: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
15: Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Chłynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
0: Reklama.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Tak, tak, FR David to już za nami, ja dzisiaj gram Złotą Piątkę po włosku, no i działa na słuchaczy to, co słyszą. Przed chwilą Ti Amo.
1: Jak usłyszałam piosenkę Ti Amo, to po prostu nie umiem powiedzieć, co poczułam. Wywołała we mnie niesamowite wspomnienia. Miałyśmy z koleżanką chyba po 14 lat, polowałyśmy, że tak powiem, na tą piosenkę. No, prawie płakałyśmy przy piosence. Wspomnienia niesamowite. Dziękuję wam za to. To no, jak usłyszałam ją dzisiaj, nie mogłam uwierzyć.
0: No i tak pięknie działa na nas muzyka. Złota Piątka jeszcze przed nami. Jeszcze po włosku będziemy grać. A to Backstreet Boys.

0: Backstreet Boys w Radiu Złote Przeboje już powoli kończą, bo za 2:50 i wiadomości, a w nich powiemy o wodnej stolicy Polski. Ciekawe, czy się domyślacie, jakie miasto dziś jest wodną stolicą Polski. Szczegóły za chwilę.
1: Ale mi gorąco, Barbara.
2: Mnie też, Marian.
1: To co, klima?
2: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
1: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
2: No przecież.
3: No. Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
5: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdecare.pl. Czekamy na twoją historię.
6: Tato, co to za pan?
7: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
6: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
7: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
6: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
7: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
6: To z Tauronem.
7: Jasne, że tak. Poznaj ofertę tanie godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
8: Marek, szefowa cię prosi.
9: Potem.
8: A teraz co robisz?
9: Walczę z potem.
8: Zrób to skutecznie.
9: Ale jak?
8: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
10: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
8: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
0: Reklama. Radio Złote Przeboje gra dla was w niedzielę o godzinie 10. Zapraszamy na wiadomości.
11: Przed nami dzień z niebezpieczną pogodą. Będzie mocno grzmiało. Trwają poszukiwania nożownika, który zaatakował 2 osoby w Mierzawie. Bydgoszcz jest w ten weekend wodną stolicą Polski. Miriam Lipieńska. Niemal cała mapa Polski świeci się dziś na pomarańczowo. To od ostrzeżeń przed burzami z ulewnym deszczem, lokalnie gradem i bardzo silnymi podmuchami wiatru, nawet do 100 km na godzinę. Stąd apel strażaków.
12: Apelujemy o zachowanie ostrożności, śledzenie komunikatów meteorologicznych, a w razie, jeżeli zastąpi nas burza, powinniśmy się schronić w bezpieczne miejsce, gdzie możemy wykorzystać aplikację Gdzie się ukryć, aby znaleźć bezpieczny punkt schronienia.
11: Mówi rzecznik straży pożarnej Wojciech Gralec. Burzowo było także wczoraj. Najmocniej pogoda dała się we znaki na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce. A oprócz groźnych burz są też dziś ostrzeżenia przed ponad 30-stopniowymi upałami. Jest list gończy za mężczyzną podejrzanym o zabójstwo teścia i ciężkie zranienie teściowej w miejscowości Mierzawa w Świętokrzyskiem. Domniemany nożownik to były policjant. Wszystko wydarzyło się w piątek. 49-latek pojechał do teściów po kłótni z żoną. W związku z poszukiwaniami policja uruchomiła specjalny numer telefonu 516-385-635.
13: To numer komórkowy, który został uruchomiony w związku z zarządzoną przez komendanta wojewódzkiego policji w Kielcach operacją policyjną. Na ten numer można dzwonić, wysyłać SMS-y lub zdjęcia. Oczywiście gwarantujemy anonimowość. Każda informacja może pomóc w zatrzymaniu podejrzanego.
11: Mówi rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach Kamil Tokarski. Zagranica, atak ukraińskich dronów na okupowany przez Rosjan Krym. Po ataku czasowo wstrzymany został ruch na moście krymskim. Agencja informacyjna RBK Ukraina informuje też o pożarze w terminalu paliwowym w pobliżu mostu. I na koniec zmieniamy temat. Do Bydgoszczy przyjechali wodniacy z całego kraju. Na Wyspie Młyńskiej trwa bydgoski festiwal wodny Sterna Bydgoszcz. Są spotkania z podróżnikami, koncerty szantowe i wyścigi na brdzie, mówi wiceprezydent miasta Iwona Waszkiewicz.
14: Będą oczywiście parady pływających jednostek, będzie też i wyścig butelkowy, wiele koncertów, bardzo dużo atrakcji dla dzieci i młodzieży.
11: Dodatkowo na Wyspie Młyńskiej będzie działał punkt nauki pierwszej pomocy. Zajęcia prowadzą wykwalifikowani ratownicy.
15: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
0: Przelotnie popada i zagrzmi po południu w Rzeszowie, Kielcach, Łodzi, Poznaniu i Warszawie. Na termometrach wszędzie będą trzydziestki, poza Małopolską, Śląskiem i częścią zachodniopomorskiego. Tam kilka stopni mniej. Kacper Sosnowski, witam. A co tam słuchacze robią? Waldek znów na ryby pojechał.
16: Pogodę mieliśmy od piątku różną. Teraz Złote Przeboje zagrało, słoneczko się zrobiło. Niech żyją ryby! Niech żyją ryby!
0: No pięknie, Waldku, pięknie. A jeszcze coś? Możesz zaśpiewać?
16: Kochamy Złote Przeboje.
0: Okej. Taki jak ten, Irene Cara.

gorące przedpołudnie z Radiem Złote Przeboje. Madonna za nami, która ostatnio nagrała piosenkę z Sabriną, ale nie tą Sabriną z lat 80. z Włoch, czyli Sabriną Salerno, ale z Sabriną Carpenter, amerykańską aktorką, piosenkarką, która ma 27 lat. Bring Your Love to tytuł tego utworu, nawet mogę kawałek zaprezentować. Tak to brzmi. Taką mam myśl, że te starsze piosenki jakąś taką melodię miały, prawda? A te nowe to już melodia jest sprawą wtórną, bo są efekty specjalne i wszyscy zadowoleni. No to cofamy się do 94 roku. O, tu to jest melodia. I słowa też są znakomite.

0: Autopromocja.
1: Popołudnie to nie czas na nudę.
2: Mam dla ciebie dużo muzyki, wiele ciekawostek i całą masę przydatnych informacji.
1: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że po 14 dzieje się więcej niż myślisz. Razem rozkręcimy każde popołudnie.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Zapraszam, Jerzy Telesiński.
0: Autopromocja.
3: To jest radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.

0: Edyta Bartosiewicz w Radiu Złote Przeboje i Zegar. Jeżeli chodzi o sytuację na zegarze, 10:29. Teraz...
1: Złota Piątka.
0: Kolejny włoski przebój przed nami, a w nich dominują, słuchajcie, teksty opisujące szczęście, trzymanie się za ręce, dalekie podróże, miłość, no i tak dalej. Tak było też w przypadku Albano i Romina Power z 1982 roku. Felicita. Muzyk z hollywoodzką, mało znaną wówczas aktorką, poznali się 15 lat wcześniej, gdy oboje zagrali w filmie Nelsole. Potem razem brali udział w Eurowizji. Wzięli też ślub. No i przez kilkanaście lat tworzyli zgrany duet i w życiu prywatnym, i na scenie. Możemy sobie powspominać muzycznie. Felicita.

0: Autopromocja.
1: Gdy cały świat stanął przed kolejnym bojowym zadaniem, uratować nas może tylko nowy superbohater. Przebojowy tata. Zostań jego pomocnikiem. Napisz, jaką nietypową supermoc powinien mieć przebojowy tata i dlaczego. Najlepsze propozycje wygrywają aż 1500 zł. Wejdź na złoteprzeboje.pl i weź udział w naszym konkursie. Nie czekaj. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja.
2: Reklama. Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
3: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Ekspert.
7: Widzę, że Hanie coś gryzie.
8: Komar. Zaraz część posmarujemy.
9: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
10: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
11: Już nie swędzi.
12: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
13: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
15: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
14: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
15: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
16: Barbara, łatwa kasa?
17: Marian, zawsze.
16: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
17: Sprytnie.
16: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
18: Bo w Media Expert taniej masz.
19: Co za dzień.
20: Co się stało?
19: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
20: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
19: Meliski?
20: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
19: Czyli to takie pastylki antystresowe?
20: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
19: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
20: Na mnie i na Meliski.
21: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
22: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
0: Reklama.
1: Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend. Dobre na wszystko.

Vaya con Dios w Radiu Złote Przeboje, 12 minut i będzie 11. Fala upałów dalej z nami jest. Jak się z gorącego do zimnego wchodzi lub klimatyzację puszcza, to przeziębienie gotowe. Mnie lekko, przyznam, gardło boli i teraz mam dylemat. Pójść na lody dzisiaj czy nie? Czy lody na ból gardła służą? No i tu są dwie szkoły, bo sobie sprawdziłem. Jedna mówi, że lody obniżają temperaturę tkanek w gardle oraz zmniejszają odporność, zasypują nas cukrem i się patogeny nam nażają, więc nie iść na lody. Ale druga szkoła mówi, że działają przeciwobrzękowo i chwilowo znieczulają gardło, choć oczywiście zapalenia nie zlikwidują. No, to mi sprawy pójścia na lody dziś nie rozwiązało. Leanne Rimes.

Eddie Grant w Radiu Złote Przeboje. Dwie minuty i będzie 11 w naszych wiadomościach o tym, że strażacy mieli ostatnio sporo pracy i niestety wszystko wskazuje na to, że dalej tej pracy będą mieli sporo. Szczegóły za chwilę.

0: Tu Radio Złote Przeboje w niedzielę. Kilka sekund i będzie 11. Zapraszamy na wiadomości.
1: Blisko 1000 interwencji strażaków w związku z burzami. Od lipca małe przesyłki spoza Unii Europejskiej będą oclone. GoPro-wcy chcą zbudować całoroczną stację ratunkową. Miriam Lipińska. Prawie 1000 razy wyjeżdżali minionej doby strażacy w całej Polsce w związku z burzami, ulewami i silnym wiatrem. W Szklarskiej Porębie na Dolnym Śląsku kobieta została porażona piorunem, trafiła do szpitala. Strażacy wyjeżdżali głównie na zachodzie kraju, mówi rzecznik Komendy Głównej Straży Pożarnej Wojciech Gralec.
2: Najwięcej interwencji odnotowaliśmy w województwie dolnośląskim, wielkopolskim oraz lubuskim. Polegały na usuwaniu wiatrołomów ze szlaków komunikacyjnych i wypompowywaniu wody z zalanych piwnic, terenów i posesji.
1: Dziś przed nami kolejne burze, ale też upały. Synoptycy wydali ostrzeżenia drugiego stopnia umiarkowanego. Od lipca w całej Unii Europejskiej zmienią się zasady dotyczące przesyłek spoza wspólnoty. Przesyłki o wartości nie większej niż 150 euro, dotąd zwolnione z cła, zostaną nim objęte. Opłata celna w wysokości 3 euro będzie naliczana osobno dla każdego rodzaju towaru znajdującego się w przesyłce. A co do przesyłek zamówionych pod koniec czerwca, to czy zostaną oclone, czy nie, nie będzie zależało od daty zakupu, ale od momentu zakończenia formalności celnych. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odesłał do Polski pocztą swój order Orła Białego. Na znak solidarności swoje ordery oddają też byli ukraińscy prezydenci Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko i Petro Poroszenko. Podobne kroki podjęli też wcześniej wysoko postawieni ukraińscy urzędnicy. Zdaniem Natalii Panczenko z Euromajdanu polityczny spór wokół odznaczeń zabrnął za daleko.
3: Jak widzę, w jakiej sytuacji już jesteśmy i jak daleko to poszło. Jakbym była polityczką, to bym skończyła to dużo wcześniej. Jeżeli doszliśmy do takiego etapu, jak jesteśmy, to nie mam za dużo wiary w polityków.
1: Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Zełenskiemu odznaczenia, po tym jak ten nadał jednej z jednostek ukraińskiego wojska nazwę bohaterów odpowiedzialnej za ludobójstwo Polaków na Wołyniu UPA. Ratownicy GOPR chcą wybudować w Wiśle całoroczną stację ratunkową. Jest już działka, projekt i pozwolenie na budowę. Trwa szukanie środków. Potrzeba ponad 3 milionów złotych. GOPR-owcy chcieli pozyskać fundusze z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, ale się nie udało. Mimo to nie składają broni, a stacja ratunkowa jest potrzebna, bo w górach rośnie liczba wypadków. Jeśli uda się znaleźć finansowanie, ratownicy przewidują, że stacja zostałaby wykończona za 2 lata.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
5: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
4: Pogoda na weekend.
0: Burze będą nam towarzyszyć w centralnej i południowej części kraju, a po południu także w Wielkopolsce. Niemal 30 stopni w Białymstoku, Warszawie, 30 albo powyżej 30 na zachodzie oraz na Dolnym Śląsku. Kilka stopni mniej w Lubelskiem.
5: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: Kacper Sosnowski, witam. Jak zastanawiacie się nad literaturą na dziś, to polecam...
6: Uff, jak gorąco!
0: Czyli Juliana Tuwima.
7: Radio Złote Przeboje.
0: Tuwim dziś z lokomotywą na czasie, prawda?
6: Uff, jak gorąco!
0: No będzie powyżej 30 stopni po południu. Tina Turner.

0: John Lennon o kobiecie zaśpiewał w radiu Złote Przeboje. Dziś u nas w Polsce cieplej niż na Hawajach, słuchajcie. A co będzie się działo w pogodzie w nadchodzącym roboczym tygodniu? No, sprawdziłem dla was jak zwykle. Po dzisiejszych burzach i deszczyku jutro na południu kraju też może pokropić, ale właściwie cały tydzień będzie słoneczny, średnio 27 stopni na termometrach. A 30 powrócą około czwartku. O temperaturę oczywiście chodzi. Także następny weekend znów będzie bardzo słoneczny. A to w Radiu Złote Przeboje, Army of Lovers i...
1: Obsession.
0: Pięknie to zapowiedzieli. Bardzo dziękuję.

0: Autopromocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Tylko w Radiu Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.

Modern Talking za nami, a teraz Złota Piątka. Dziś z włoskimi artystami. No to będzie Aldemo Fornaciari, czyli Cukero, który tak jak większość artystów z naszej Złotej Piątki zaczynał swoją przygodę z poważną piosenką na festiwalu w Sanremo. Większość utworów tworzył po włosku, ale że były to wielkie przeboje w Italii, to zaczął też śpiewać po angielsku, bo chciał wyjść do szerszej publiczności. Robił też włosko-angielskie duety, śpiewał również po hiszpańsku, tak jak w tej piosence. Czy to dlatego zrobił międzynarodową karierę?

0: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A Lettos, grecka oliwa z oliwek, 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Ale sztosy.
4: Ale co?
3: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
5: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
6: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
5: No sprytnie.
7: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
8: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum dwa produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
9: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Marian, a ty komu kibicujesz?
6: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych jest! Mamy to!
5: Mistrz.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
6: I to jest piękna gra!
11: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
6: Tak, wiedziałem!
11: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Gabinet masażu, słucham.
13: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
12: O, cześć, a co się dzieje?
13: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
12: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
13: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
12: Kochana, sam go stosuję.
14: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
15: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
16: To jest radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.
1: Radio Złote Przeboje.

Arty Company za nami, a tu... Złota piątka. Dziś włoska. Teraz człowiek, który sprzedał 60 milionów płyt na świecie, co stawia go na podium najbardziej popularnych włoskich artystów. To Eros Ramazzotti, który zresztą międzynarodową karierę zrobił śpiewając po włosku. Ten światowy sukces zaczął się na początku lat 90. choćby dzięki... Se bastasse una bella canzone. Czy potem Cosa della Vita. W Polsce też go kochamy, on Polskę też lubi. Już wiadomo, że w maju w przyszłym roku wróci do nas na wielki koncert. Bardzo się cieszymy.

Dusty Springfield kończy, bo za niecałe 3 minuty wiadomości, a w nich ostrzegamy przed burzami, ale powiemy także o dziwadle. Szczegóły w tej sprawie za chwilę, a od południa chodzi tutaj także Wojtek Babiarczyk, jak zwykle ze swoim obiadem. Kacper Sosnowski, ja zapraszam na kolejne weekendowe.

0: autopromocja.
1: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
3: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja.
5: To już południe na zegarach. Słuchacie Radia Złote Przeboje. Już teraz zapraszam Was na sprawdzone wiadomości.
6: Upały i burze. Pogoda nie da nam dziś odpocząć. Cieśnina Ormus znów zamknięta dla statków z ropą naftową. Zajrzymy też do Wrocławskiego Ogrodu Botanicznego. Coraz bliżej kwitnienia dziwidła. Miriam Lipińska. W większości regionów na termometrach dziś trójka z przodu. Synoptycy znów ostrzegają przed upałami. Lokalnie możliwe nawet 35 stopni w cieniu. Taka pogoda może być niebezpieczna, zwłaszcza dla osób starszych, dzieci i osób przewlekle chorych.
7: Czy to choroba wieńcowa, czy inne choroby, na które choruje populacja, to jak najbardziej może dojść do zaostrzenia, no i ten upał na pewno nie wpływa dobrze na różnego rodzaju choroby. Oprócz tego oczywiście odwodnienia, zasłabnięcia, omdlenia. Pierwsze objawy, które mogą świadczyć właśnie o tym, że coś się dzieje niedobrego z organizmem.
6: Mówi ratownik medyczny z Lublina. W takie dni jak dziś trzeba pić dużo płynów i unikać przebywania na zewnątrz w najgorętszych godzinach dnia. Zadbajmy też o to, by zwierzęta miały stały dostęp do wody. Nie tylko upały, ale też gwałtowne burze utrudnią nam dziś życie. Synoptycy wydali dla wszystkich regionów ostrzeżenia przed nimi. W trakcie burz, ulewy lokalnie może spaść nawet 55 milimetrów deszczu i silny wiatr w porywach do 100 km na godzinę. Zagranica kluczowa dla transportu ropy naftowej cieśnina Ormus będzie zamknięta dla statków aż do odwołania, podała irańska agencja prasowa Fars. Jej otwarcie to jeden z zapisów tymczasowego porozumienia między USA a Iranem w sprawie zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie. Iran zamknął szlak wczoraj w reakcji na kontynuowanie przez Izrael nalotów na Liban. A wstrzymanie transportu ropy przez cieśninę może odbić się na odbywających się dziś w Szwajcarii rozmowach USA-Iran o ostatecznym porozumieniu pokojowym. I na koniec wracamy do kraju. Wrocławski Ogród Botaniczny czeka na kwitnienie dziwidła. Olbrzymi kwiat ma już ponad 130 cm wysokości. Jego kwitnienia nie da się przegapić. Kwiat zaczyna wtedy wydzielać bardzo intensywną woń padliny.
8: Po to, aby do niej zwabić właśnie owady związane z padliną. I one dokonują zapylenia. Kiedy przekwitają kwiaty żeńskie, są już zapylone, to dopiero wówczas wydają pyłek kwiaty męskie i wówczas pachnie bardziej alkoholowo.
6: Jak mówi dyrektor Wrocławskiego Ogrodu Zygmunt Kącki, kiedy dziwidło zakwitnie, trudno przewidzieć.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
5: Tylko na północnym zachodzie do końca dnia sporo słońca. Gdzie indziej proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a także burz. Jeśli chodzi o temperaturę, to teraz najchłodniej w Koszalinie 20 stopni, a najcieplej cały czas w okolicach Rzeszowa i Opola. Tam termometry pokazują teraz nawet do 29. Trzy minuty po 12:00 pomiędzy niedzielnym obiadem a spacerem gorąco Was zapraszam na to niedzielne popołudnie do Radia Złote Przeboje, a na dobry początek coś z wielkim przytupem już teraz Kult i Gdy nie ma dzieci.

To jeden z najbardziej popularnych brytyjskich duetów lat 80. i 90. Eurythmics w Radiu Złote Przeboje. Dave Stewart i Annie Lennox poznali się w restauracji. Ona pracowała jako kelnerka, a on po prostu wpadł na lunch. A w Radiu Złote Przeboje w to niedzielne popołudnie teraz zespół, który swoje pierwsze piosenki prezentował w klubach muzycznych na Manhattanie. Przed wami Kool & The Gang.

To gwiazda, która w ostatnim swoim filmie Romans biurowy pokazała, że jest nie tylko znakomitą aktorką, ale także piosenkarką. To Jennifer Lopez w radiu Złote Przeboje. To teraz pora na artystę, który w 1993 roku całkowicie wycofał się z branży muzycznej i poświęcił się wychowywaniu swojej nowo narodzonej córki. Przed wami Rick Astley.

0: autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
3: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
6: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
8: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
9: To przy okazji zjesz z nami.
8: Wygląda super. Tylko co na to moja wątroba?
10: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
9: Proszę. Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
8: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
9: Ach, to tylko przy okazji.
8: W takim razie, jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
11: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
12: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
13: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
14: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdecare.pl. Czekamy na Twoją
15: historię. Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
16: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: Bo w Media Expert taniej masz.
18: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
19: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
18: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
19: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
11: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
20: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
21: Tato, co to za pan?
22: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty.
21: A pranie też za ciebie wstawi?
22: Nie, to już muszę sam. Czekam na tanie godziny. Wtedy prąd jest tańszy.
21: Z Tauronem to zawsze można zaoszczędzić.
22: Jasne, że tak. Wejdź na tauron.pl / tanie godziny / serwisant.
0: Reklama.
23: Sponsorem audycji jest właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rottinger.pl.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu komuś

Lubię w weekend zaskakiwać was takimi cudownymi polskimi dźwiękami. To Nie do kazu i Marek Grechuta w Radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na blondynkę, która rozparała serca fanów w latach 80. i myślę robi to do dziś. Gdyby nie mała pomoc jednego z członków zespołu Modern Talking, to nie wiadomo w jakim kierunku poszłaby jej muzyczna kariera. Przed wami w Radiu Złote Przeboje CC Catch.

Wiem, że trudno jest się wam rozstać z tymi największymi kawałkami lat 80. i 90. w Radiu Złote Przeboje, ale mam bardzo dobre wieści. Tuż po sprawdzonych wiadomościach, punktualnie o 13:00, powrócą kolejne niezapomniane przeboje. Zatem zostańcie z nami.

0: Niedzielne popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami. 13 na zegarach przed nami. Tylko sprawdzone wiadomości.
1: Służby szykują się na niebezpieczne burze. Szef MSZ-u Ukrainy ostro o odebraniu orderu Wołodymyrowi Zełenskiemu. Jutro wybór nowej Rady Nadzorczej Szpitala Południowego. Miriam Lipińska. Służby pozostają w pełnej gotowości. To komunikat po sztabie kryzysowym na Dolnym Śląsku, który zwołała wojewoda. Właśnie w tym regionie burze spowodowały wczoraj najwięcej szkód, a dziś gwałtowne burze we wszystkich województwach. Do tego ulewy. Lokalnie spadnie nawet 55 mm deszczu. Dlatego są apele o czujność.
2: Apelujemy też do samorządów i organizatorów wydarzeń plenerowych o bieżące monitorowanie komunikatów służb, a także o podjęcie działań zabezpieczających, o to, aby być gotowym do czasowego ograniczenia lub odwołania aktywności w przypadku występowania zjawisk atmosferycznych.
1: Mówi Tomasz Jankowski z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Prezydent Karol Nawrocki zburzył pozytywne osiągnięcia, które udało się wypracować w relacjach między Kijowem i Warszawą w ostatnim czasie, oświadczył szef MSZ-u Ukrainy Andrii Sybicha. Dodał, że zniewaga wobec prezydenta Ukrainy dotyczy nie tylko orderów. Chodzi o zniewagę ukraińskiego żołnierza, ukraińskiego narodu i ukraińskiego prawa do posiadania własnej historii. Nie będziemy tego tolerowali, podkreślił Sybicha. To reakcja na decyzję prezydenta Karola Nawrockiego na odebranie Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego, po tym jak Zełenski nadał jednej z jednostek ukraińskiego wojska nazwę bohaterów odpowiedzialnej za ludobójstwo Polaków na Wołyniu UPA. Sybicha dodał, że Zełenski nie zdecydował jeszcze, czy pojawi się na konferencji odbudowy Ukrainy, która startuje 25 czerwca w Gdańsku. Prawdopodobnie jutro zostanie formalnie wybrana nowa Rada Nadzorcza Warszawskiego Szpitala Południowego. Bez polityków w składzie. To pokłosie afery z młodym lekarzem milionerem i salonikiem VIP w placówce. A zdaniem opozycji dotychczasowe działania to za mało.
3: Pan minister Kierwiński powinien podać się do dymisji z funkcji ministra, z funkcji przewodniczącego struktur lokalnych. Pan Rafał Trzaskowski powinien zrezygnować ze swojej funkcji.
4: Pierwszą rzeczą, którą zrobił prezydent, to jest odwołanie zarządu, który mógł wiedzieć. Druga to Rada Nadzorcza, więc mamy całkowicie nowe otwarcie, które pozwoli również instytucjom państwa, prokuraturze, NFZ-owi przeprowadzić kontrolę, które pokażą, jak było.
1: Mówili Marcin Możdżonek z Konfederacji i Michał Szczerba z KO. Plenerowym koncertem Za Miłość zacznie się wieczorem w Poznaniu 36. edycja Malta Festival. W tym roku organizatorzy przygotowali dla widzów ponad 100 różnych wydarzeń, spektakle, koncerty czy seanse filmowe. W festiwalu weźmie udział ponad 500 artystów z 20 krajów.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
6: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
5: Pogoda.
0: W paśmie od Świnoujścia aż po Kołobrzeg do końca dnia proszę spodziewać się pięknej, słonecznej pogody. Gdzie indziej mogą pojawić się przelotne opady deszczu, a także burze. Jeśli chodzi o temperaturę, to teraz najchłodniej mamy w Gdańsku 23, a najcieplej cały czas w okolicach Rzeszowa, Lublina i Opola. Tam termometry pokazują teraz nawet do 30 stopni.
6: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
0: Minuty po godzinie 13. Jak znam życie, to w wielu polskich domach o tej porze zaczynają się przygotowania do niedzielnego obiadu. To ja na dobry początek mam dla Was coś na przystawkę, czyli garść tych największych kawałków lat 80. i 90. To na dobry początek Ace of Base, Wojtek Babiarczyk. Witajcie pięknie.

Od 1981 roku do dziś na niemieckiej scenie muzycznej. Wczoraj wyruszyła w kolejną letnią trasę koncertową po Europie. To Nena w radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na amerykańsko-brytyjski duet, który może nie osiągnął tak spektakularnych sukcesów jak inne gwiazdy tamtych czasów, ale za to w historii muzyki zapisał się jednym numerem, który błyskawicznie powędrował na szczyty list przebojów. Jeśli możecie, to dajcie teraz zdecydowanie głośniej radio, bo w tej piosence jest naprawdę dużo takiej pozytywnej energii. Przed wami Wax.

0: Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych z serii High Performance. www.rottinger.pl.
1: Autopromocja.
2: Miło, milej, najmilej. Zafunduj sobie bliskie spotkanie najmilszego stopnia.
3: Czekam na Ciebie w Radiu Złote Przeboje już od 10.
2: Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz.
3: Będę Ci towarzyszyć z największymi przebojami lat 80. i 90.
2: Przekonaj się, że nadajemy na tych samych falach.
3: Zapraszam od poniedziałku do piątku między 10 a 14. Gosia Kościelniak.
4: Radio Złote Przeboje.
1: Autopromocja.

To słynna piosenka z kultowego filmu Top Gun. Pamiętacie w tym filmie, jak Tom Cruise ścigał się po niebie na F-14? To Kenny Loggins w radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na gwiazdę, która choć pochodzi z Quebecu, to w latach 90. była bardzo popularna we Francji. Przed wami już teraz Mylène Farmer.

0: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
6: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
7: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
6: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
7: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Szka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
8: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Farm.
9: Mistrzostwa świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
10: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
11: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
12: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
13: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
12: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.
14: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowy włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch Starciński Salami Snack. Ciao!
15: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie.
18: Reklama.
19: Nie!

Podobno takie duety rodzą się raz na 50 lat, no i chyba coś w tym jednak jest. Olivia Newton-John i John Travolta prosto z musicalu Grease w to niedzielne popołudnie w radiu Złote Przeboje. No a teraz zabieram Was do Australii, gdzie do dziś ten zespół jest bardzo popularny. Niebawem wyrusza w kolejną wielką trasę koncertową po świecie. Przed Wami już teraz w radiu Złote Przeboje. Men at Work.

Jeśli tak jak ja nie wyobrażacie sobie dnia bez kawałków lat 80. i 90., to na waszym miejscu nie odchodziłbym od radia. Złote przeboje, bo już po godzinie 14 mam dla was kolejną porcję tych niezapomnianych numerów, zatem koniecznie bądźcie razem z nami.

0: Autopromocja.
1: Gdy cały świat stanął przed kolejnym bojowym zadaniem, uratować nas może tylko nowy superbohater. Przebojowy tata. Zostań jego pomocnikiem. Napisz, jaką nietypową supermoc powinien mieć przebojowy tata i dlaczego. Najlepsze propozycje wygrywają aż 1500 zł. Wejdź na złoteprzeboje.pl i weź udział w naszym konkursie. Nie czekaj. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja.
2: Sponsorem audycji jest właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rottinger.pl.
3: W weekendowe popołudnie towarzyszy Wam Radio Złote Przeboje na zegarach 14, a przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
4: Służby apelują o ostrożność podczas odpoczynku nad wodą. Burze i ulewy przechodzą nad Polską i tak do późna w nocy. Będzie też o rekordzie z piłkarskim mundialem w tle. Miriam Lipińska. Już 54 osoby utonęły od początku tego sezonu. Jak informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, tylko wczoraj życie w wodzie straciły 4 osoby, między innymi w Augustowie na Podlasiu i w Śremie w Wielkopolsce. Zasady bezpiecznego odpoczynku nad wodą są od lat niezmienne. Nie kąpiemy się po alkoholu, nie skaczemy na główkę, pilnujemy naszych pociech i nie wypływamy daleko od brzegu, jeśli nie za bardzo potrafimy pływać.
5: Zawsze używajmy asekuracji, zawsze kamizelki ratunkowe, asekuracyjne. Pływajmy w grupach. Tak najlepiej, informujmy się, gdzie jesteśmy, miejmy uwagę jeden na drugiego.
4: Mówi ratownik Jacek Naumczuk. Warto pamiętać, by do wody w takie upały wchodzić powoli. Przez Polskę przechodzą burze z ulewnym deszczem. Tylko dziś z ich powodu strażacy wyjeżdżali już prawie 350 razy, najczęściej w Wielkopolsce. Burzowe alerty drugiego stopnia obowiązują we wszystkich województwach. Nie tylko zagrzmi, ale będzie też mocno padać. Lokalnie spadnie nawet 55 mm deszczu. Już w piątek koniec roku szkolnego i początek wakacji. Ponad 63% Polaków deklaruje, że wybiera się na wakacyjny odpoczynek. Nie wszyscy jednak mają prawo do 20 lub 26 dni płatnego urlopu, przypomina główny inspektor pracy Marcin Stanecki.
6: Osoby, które pracują na kontraktach cywilnoprawnych, a przecież to jest olbrzymia liczba osób w Polsce, prawie 1,5 miliona, jeszcze dochodzą jednoosobowe działalności gospodarcze, nie korzystają z prawa do urlopu wypoczynkowego, ale mogę powiedzieć jako ciekawostkę, w wielu firmach osoby, które pracują na kontraktach cywilnoprawnych, mają prawo do płatnego wypoczynku.
4: Z kolei samozatrudnieni rzadko kiedy prawdziwie odpoczywają. Niemal połowa przedsiębiorców pracuje zdalnie podczas swojego urlopu. I na koniec jeszcze komentator sportowy, rekordzista. To 90-letni meksykański dziennikarz. Obecny mundial w jego ojczyźnie Meksyku, Kanadzie i USA. Jest 15. w jego karierze, w którym występuje w roli komentatora. W tym mundialu bierze udział w analizach meczów dla lokalnej stacji radiowej.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
3: Tylko w paśmie od Świnoujścia aż po Kołobrzeg proszę spodziewać się pięknej, słonecznej pogody. Gdzie indziej w kraju mogą pojawić się przelotne opady deszczu, a także burze. Jeśli chodzi o temperaturę, to teraz najcieplej mamy w Katowicach 31, a najchłodniej w Koszalinie 19. Trzy minuty po 14:00 zaczynamy kolejną godzinę tego niedzielnego, upalnego popołudnia, na którą gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a zaczynamy bardzo romantycznie.

Genialny brytyjski zespół, który swoją karierę rozpoczął w latach 70., ale dopiero początek lat 80. tak naprawdę przyniósł im wielką sławę. To zespół Ultravox w radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na gwiazdę, która przygodę z show biznesem zaczęła już w wieku 11 lat, wygrywając program typu Talent Show. Przed wami już teraz Shanice.

0: Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych z serii High Performance. www.rottinger.pl.
1: Reklama. Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank.

0: Najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
3: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
2: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
3: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
4: I to jest piękna gra!
5: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
4: Tak, wiedziałem!
5: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
7: W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
9: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
10: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, kupiłem tanie!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
14: Marek, szefowa Cię prosi.
15: Potem.
14: A teraz co robisz?
15: Walczę z potem.
14: Zrób to skutecznie.
15: Ale jak?
14: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
16: 3 kroki i wygrywasz z potem. Raz. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
17: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
18: Reklama. Byłaś naprawdę fajną dziewczyną i było nam razem naprawdę

Zbuntowany artysta muzyki lat 80. w Radiu Złote Przeboje, człowiek, który w młodym wieku opuścił rodzinny dom tylko po to, żeby zrobić muzyczną karierę, co mu się oczywiście udało. To Jimmy Somerville w Radiu Złote Przeboje. To teraz pora na gwiazdę, która ostatnio świętowała swoje 80. urodziny. Obiecywała, że zrobi coś spektakularnego, a okazało się, że ten dzień spędziła z rodziną i przyjaciółmi w domu. Przed wami Cher.

0: Autopromocja.
1: Żeby wiedzieć, trzeba słuchać.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
1: Dobrze wiedzieć. Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
2: Podpowiemy, doradzimy i pomożemy.
1: Włącz Radio Złote Przeboje jutro po 16 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
4: Daleko jeszcze?
3: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
4: Wow, jaki błękitny!
5: A to nasz hotel przy samej plaży.
3: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
5: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
3: Falkensteiner Resort Punta Scala. Tu zaczyna się lato.
6: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
7: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
6: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
7: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
8: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
9: Ach, ta drżąca powieka.
10: I ten nocny skurcze łydek.
9: Biorę magnez i nie czuję efektu.
10: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
11: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17 w TVP1 i TVP Info.
12: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
13: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
14: Money, money, money!
15: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
14: Wygrałam w Cherry Money!
15: Cherry Money?
14: Nowy

0: 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe, opakowanie 500 gramów, tylko 6,99 z Kaufland Card Extra. A ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Reklama. Sponsorem audycji jest właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rottinger.pl

Nie wiem jak wy, ale ja aż rozpłynąłem się przy tej piosence. To słynna ballada nie tylko piosenkarki, ale także aktorki. To Barbara Streisand w radiu Złote Przeboje. Gwiazda, która w latach 80. bardzo mocno współpracowała z zespołem Bee Gees. A propos tej formacji, to już teraz przed wami jeden z braci Gibb, to będzie Robin.

0: niedzielne popołudnie razem z wami delektuję się tymi największymi kawałkami lat 80. i 90. w Radiu Złote Przeboje, które powrócą jak bumerang tuż po sprawdzonych wiadomościach, które punktualnie o 15:00. Zatem zostańcie z nami.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii High Performance. www.rottinger.pl.
1: Reklama. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: Tato, co to za pan?
3: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
2: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
3: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
2: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
3: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
2: To z Tauronem.
3: Jasne, że tak. Poznaj ofertę tanie godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
4: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
5: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
4: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
5: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
7: VeloBank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? VeloBank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
8: Reklama. Weekendowe popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 15. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
9: Pożar w fabryce aerozoli na Pomorzu, ewakuacja mieszkańców. Trwa obława na nożownika z Mierzawy w Świętokrzyskiem. Sanepid ruszył z kontrolami w turystycznych miejscowościach. Miriam Lipińska. Płonie fabryka aerozoli na Pomorzu w miejscowości Harnowo w powiecie słupskim. Na miejscu pracuje ponad 20 jednostek straży pożarnej, dojeżdżają kolejne. Mimo że dziś niedziela, zakład pracował normalnie. Policjanci pomogli w ewakuacji pracowników, mówi rzecznik słupskiej policji Amadeusz Galus.
10: Trwają działania mające na celu ugaszenie pożaru. Na chwilę obecną nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Wszyscy pracownicy przebywający na terenie zakładu zostali ewakuowani. Służby ewakuowały również pobliskich mieszkańców w promieniu 200 metrów od zakładu.
9: Nad miejscowością Harnowo unoszą się gęste kłęby dymu. Słup dymu widać z odległości kilku kilometrów. Akcja gaśnicza jest utrudniona ze względu na wysokie temperatury powietrza, ale też na produkty, które znajdują się w zakładzie, w tym gazy. Trzeci dzień obławy na byłego policjanta podejrzanego o zabójstwo teścia i ciężkie zranienie teściowej w miejscowości Mierzawa w Świętokrzyskiem. Za mężczyzną wystawiono list gończy. Zdaniem policji 49-letni Dariusz Równicki nadal jest na terenie powiatu jędrzejowskiego. Choć mężczyzna nie ma zezwolenia na broń, śledczy apelują, by pod żadnym pozorem nie próbować zatrzymywać go samemu. Do tragedii doszło w piątek. 49-latek rzucił się na teściów z nożem. Zmieniamy temat. Już w piątek początek wakacji. Sanepid ruszył z kontrolami miejsc wypoczynku. Sprawdzane są też m.in. kąpieliska, hotele i restauracje, mówi Agnieszka Dados, rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie.
11: Kontrole dotyczą przede wszystkim warunków higieniczno-sanitarnych, jakości wody, sposobu przechowywania i przygotowywania żywności, stanu sanitarnego pomieszczeń oraz przestrzegania procedur bezpieczeństwa zdrowotnego.
9: Tradycyjnie najwięcej kontroli inspektorzy prowadzą w miejscowościach turystycznych. I na koniec jeszcze przypominamy weekendowe ceny maksymalne na stacjach paliw. Za benzynę 95 do jutra włącznie zapłacimy nie więcej niż 5 zł i 94 grosze, a za olej napędowy 6 zł i 12 groszy za litr. Rządowy pakiet CPN ma obowiązywać tylko do końca czerwca.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
12: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
13: Pogoda.
8: Bez niespodzianek z nieba i bez kropli deszczu mogą liczyć jedynie mieszkańcy Polski północno-zachodniej. Gdzie indziej proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a także burz. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Mielnie 19 stopni, a najcieplej cały czas w okolicach Rzeszowa, Krakowa i Lublina. Tam teraz termometry pokazują nawet do 30 stopni w cieniu.
12: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
8: Trzy minuty po godzinie 15:00. Upalne mamy to niedzielne popołudnie i to w całym kraju. To teraz proponuję Wam coś dla ochłody, czyli zestaw największych kawałków lat 80. i 90. To na dobry początek Alana Miles i jej słynne Black Velvet. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie.

To jeden z najbardziej popularnych duetów lat 70. i 80. za oceanem to Daryl Hall i John Oates w radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na gwiazdę, która muzyką nasiąkała od dziecka, czerpiąc inspirację od swojego ojca, który był znanym pianistą jazzowym. Przed wami Donna Lewis.

0: Autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja.
2: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
4: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
5: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
6: Uwaga! Super promocja w Teddy.
7: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
8: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Reklama.
1: Słuchasz Radia Złote Przeboje.

Za każdym razem, jak słucham tej piosenki, to mam wrażenie, że unoszę się nad ziemią kilka milimetrów. To Nelly Furtado, która swoją przygodę z muzyką zaczynała od folkowego grania, aby skończyć na tak zwanym popie z domieszką rapu. Na w Radiu Złote Przeboje teraz pora na gwiazdę, która o mały włos, a zagrałaby w drugiej części kultowego filmu Dirty Dancing. Ostatecznie jednak rolę dostał Diego Luna. Przed wami Ricky Martin.

0: jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
1: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
2: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
3: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
4: Widzę, że Hanie coś gryzie.
5: Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
6: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
7: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
8: Już nie swędzi.
9: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.

0: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
1: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Marian, a ty komu kibicujesz?
4: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
3: Mistrz.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm.
8: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.

Od początku lat 70. do dziś na muzycznej scenie w tym roku skończy 83 lata, ale nadal jest w doskonałej formie, dlatego postanowiła wyruszyć w kolejną trasę koncertową po świecie, a te najbliższe koncerty odbędą się m.in. w Maroku, a także w słonecznej Italii. To Gloria Gaynor w radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na polski zespół, do którego mam zawsze wielki sentyment, bo jego numery zawsze przypominać mi będą lata szkolne. To Sztywny Pal Azji, Wieża Radości, Wieża Samotności. Już teraz w radiu Złote Przeboje.

0: tak podczas tego upalnego, gorącego, niedzielnego popołudnia brzmi Radio Złote Przeboje. Zaraz sprawdzimy, co dzieje się w Polsce i na świecie oraz też, co dalej z pogodą, a potem też obiecuję, że po 16 będzie czego słuchać, bo mam dla was między innymi Madonnę, Natalię Kukulską czy też Shakirę.
1: Autopromocja.
2: Gdy cały świat stanął przed kolejnym bojowym zadaniem, uratować nas może tylko nowy superbohater. Przebojowy tata. Zostań jego pomocnikiem. Napisz, jaką nietypową supermoc powinien mieć przebojowy tata i dlaczego. Najlepsze propozycje wygrywają aż 1500 zł. Wejdź na złoteprzeboje.pl i weź udział w naszym konkursie. Nie czekaj. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Dariusz Szpakowski, prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
5: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
8: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
7: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofast.
9: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
1: Reklama.
0: Niedziela, godzina 16, czas sprawdzić, co dzieje się w Polsce, na świecie, a więc sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
10: Duży pożar w fabryce aerozoli na Pomorzu. Będzie zażalenie na areszt dla podejrzanego o zabójstwo w Białej Podlaskiej. Awaria na kolejowej trasie Poznań-Berlin usunięta. Miriam Lipińska. Trwa gaszenie pożaru fabryki aerozoli w Harnowie na Pomorzu. Nikt nie ucierpiał, ale konieczna była ewakuacja okolicznych mieszkańców, bo w zakładzie znajdują się materiały, które mogą wybuchnąć. Ogień objął cały zakład. Z pożarem walczy już 47 zastępów strażaków. Na miejscu są też specjalistyczne służby, jednostka chemiczna, która bada jakość powietrza, oraz zabezpieczenie medyczne i zespół dronowy, który monitoruje rozwój pożaru z powietrza. Będzie zażalenie na tymczasowy areszt dla 36-letniego obywatela Gruzji, podejrzanego o zastrzelenie w Białej Podlaskiej 44-letniego Rosjanina. Elnur A. usłyszał zarzut zabójstwa. Do swojej ofiary miał strzelić 5 razy. Adwokat mężczyzny podkreśla, że jego klient wciąż nie przyznał się do zbrodni, ale polska policja i prokuratura nie mają wątpliwości, że to Gruzin pociągnął za spust.
11: Jesteśmy pewni po pracy kryminalnej, że zatrzymaliśmy osobę, która faktycznie odpowiada za zabójstwo 44-letniego obywatela Rosji.
10: Mówi nadinspektor Andrzej Fijołek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Ze względu na możliwy polityczny charakter sprawy, śledczy próbują teraz ustalić, czy ktoś to morderstwo zlecił. Pociągi na trasie Poznań-Berlin kursują już normalnie. Od piątku z powodu obniżenia, a potem uszkodzenia sieci trakcyjnej na odcinku pomiędzy Nowym Tomyślem a Opalenicą składy jeździły objazdami. Ponieważ do awarii doszło na fragmencie trasy, na którym drugi tor jest modernizowany, przez usterkę wstrzymano ruch pociągów. Dziś awaria została już usunięta. I na koniec koniec jeszcze sport. Trzy drużyny, Meksyk, USA oraz Niemcy, mają już pewny awans do fazy pucharowej mundialu. Trzy inne zespoły, Tunezja, Haiti oraz Turcja, mogą już zacząć pakować walizki, bo straciły jakiekolwiek szanse na 1/16 finału. Dziś do gry wracają zespoły z grup G i H. Na początek, bo już o 18:00 Hiszpanie będą próbowali zrehabilitować się w meczu z Arabią Saudyjską po blamażu i remisie z Wyspami Zielonego Przylądka, a piłkarze z Wysp Zielonego Przylądka zmierzą się dziś z Urugwajem. W pozostałych meczach Belgia zagra z Iranem, a Nowa Zelandia z Egiptem.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
12: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Pogoda.
0: Dzisiaj do końca dnia uważajcie i patrzcie w niebo, ponieważ może popadać jeszcze deszcz i też mogą pojawić się burze. Jeśli chodzi z kolei o pogodę na poniedziałek, no to będzie w kratkę. Północ i zachód jutro bardzo słoneczny i pogodny, ale pozostała część kraju, no to już może popadać, a także zagrzmieć.
12: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: Jak już człowiek po obiedzie, po spacerze, nawodniony mam nadzieję odpowiednio w taką pogodę, no to można się odprężyć z radiem Złote Przeboje, a kawałków z lat 80. i 90. Oj, teraz nie zabraknie. Mariusz Telmaszczyk, dzień dobry.

W Radiu Złote Przepoje takie połączenie i reggae, a także no, w czegoś, co naprawdę pasuje podczas takiej pogody, wakacyjnej pogody, no bo można dzisiaj się poczuć jak na Karaibach. Natomiast też wieczorem w Poznaniu na festiwalu Malta, który właśnie się rozpocznie, wystąpi Natalia Kukulska i będzie to wyjątkowe wydarzenie pod tytułem Za miłość, gdzie u boku Natalii zaśpiewają m.in. Grzegorz Turnau, Ralf Kamiński, Natalia Szeder, Anna Maria Jopek, czy też Krzysztof Zalewski, a także Poznańska Orkiestra. Ale jeśli dzisiaj nie możecie tam dotrzeć, nie możecie być w Poznaniu, no to proszę, w Radiu Złote Przeboje mam dla was świetny numer. Natalia Kukulska w biegu.

Ostatnio czytałem, że Madonna, kiedy umawiała się z chłopakami na randki, to pytała o ich warunki w domu, a dokładnie, czy mają w domu wannę. Więc jako, że sam mam tylko prysznic, no to u Madonny niestety nie miałbym wielkich szans. No ale pozostało mi jedynie czekać na jej nowy taneczny krążek, który ukaże się 3 lipca. A zostający w temacie, ludzi, którzy zawsze czują się młodo, już teraz w radiu Złote Przeboje, kawałek, który uwielbiam. Forever Young.

0: Autopromocja.
1: Miło, milej, najmilej. Zafunduj sobie bliskie spotkanie najmilszego stopnia.
2: Czekam na Ciebie w Radiu Złote Przeboje już od 10:00.
1: Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz.
2: Będę Ci towarzyszyć z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Przekonaj się, że nadajemy na tych samych falach.
2: Zapraszam od poniedziałku do piątku między 10:00 a 14:00. Gosia Kościelniak. Radio Złote
0: Przeboje. Autopromocja. Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
7: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska S.A. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
8: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
12: Mundial nabiera tempa. Dziś grają Belgia, Iran, Hiszpania, Arabia Saudyjska, Urugwaj, Republika Zielonego Przylądka. Oglądaj od 17:20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
13: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
14: Będę był to al ristorante.
15: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na Ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch, Starciński Salami Snack. Ciao!
16: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty w plastrach Mlekowita 150 gramów, 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły marki Lindt kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
18: Skoda.

radiu Złote Przeboje, jedna z gwiazd mundialu, zresztą nie jednego. Złośliwi mówią, że Shakira na Mistrzostwach Świata wystąpiła więcej, bo 4 razy, niż jej były partner, a więc piłkarz Piqué, który uzbierał 2 takie imprezy w swojej karierze. No a zostając w futbolu, w radiu Złote Przeboje czas na Bono z YouTube, który mimo, że jest Irlandczykiem, no to sympatyzuje szkockiemu Celticowi, który swego czasu chciał nawet kupić, oraz jak może, no to odwiedza też Włochy, by oglądać tamtejszy klub z Neapolu. Ale tu się nie dziwię, bo swego czasu przecież w Napoli grał Diego Armando Maradona. Natomiast teraz też kawałek z najwyższej półki, YouTube. I still haven't found what I'm looking for.

0: One Way Ticket w Radiu Złote Przeboje, a my dobijamy do godziny 17 i za chwilę sprawdzimy, co dzieje się w Polsce i na świecie, też co z pogodą, a potem świetna muzyka podczas tego niedzielnego popołudnia, między innymi grupa Foreigner, a także będzie Kaja Pregowicz, prawy do lewego.
1: Reklama. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
3: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
6: taniej masz. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
7: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
1: Reklama.
0: Niedziela, 17. Czas sprawdzić, co dzieje się w Polsce i na świecie. Czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
8: Trwa gaszenie pożaru fabryki aerozoli na Pomorzu. Uwaga na burzę, synoptycy wydali ostrzeżenia dla całego kraju. Afera korupcyjna w lubelskich urzędach zatacza coraz szersze kręgi. Miriam Lipińska. Na razie nikt nie ucierpiał w pożarze fabryki produkującej aerozole w Harnowie na Pomorzu. Ogień objął cały zakład. Konieczna była ewakuacja pracowników, bo fabryka mimo niedzieli pracowała dziś normalnie. Ewakuowani zostali także mieszkańcy bezpośredniego sąsiedztwa fabryki. Do pozostałych strażacy mają apel.
9: Apelujemy, by pozostali w domach, żeby zamknęli okna, nie wychodzili z domu i czekali na dalsze komunikaty.
8: Mówi młodszy aspirant Dawid Westrych z Pomorskiej Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej. Na miejscu jest specjalna grupa chemiczna, która monitoruje jakość powietrza. Strażacy będą na bieżąco informować mieszkańców o ewentualnych zagrożeniach. Już ponad 660 interwencji strażaków w związku z burzami, jakie przechodzą nad Polską. Burzom towarzyszy ulewny deszcz i silny wiatr. Alerty miejscami obowiązują nawet do 4 w nocy. CBA kontroluje Lubelski Urząd Wojewódzki. Ma to związek z aferą korupcyjną w lubelskich urzędach. Na początku tego roku kilku urzędników usłyszało już zarzuty sprzedajności urzędniczej. Ostatnio zatrzymany został też lubelski kurator oświaty. Prawo i Sprawiedliwość domaga się odwołania wojewody za brak reakcji na kolejne zatrzymania. Wszystkie sprawy łączy jedna z firm eventowych, która ma mieć w Lublinie monopol na organizację kluczowych wydarzeń. Część wysoko postawionych urzędników z lubelskiego ratusza ma w tej sprawie już zarzuty, mówi Katarzyna Calu-Fiaszewska z Prokuratury Krajowej.
10: Funkcjonariusze CBA zatrzymali 7 osób, w tym między innymi zastępcę prezydenta miasta Lublina, dyrektora oraz kierownika jednego z wydziałów.
8: W sprawie zarzuty usłyszał też lubelski kurator oświaty. Lubelscy urzędnicy nie przyznają się do winy, a prokuratura nie wyklucza kolejnych zatrzymań. I na koniec zmieniamy temat. Plenerowym koncertem Za miłość zacznie się wieczorem w Poznaniu 36. edycja Malta Festival. W tym roku organizatorzy przygotowali ponad 100 różnych wydarzeń. Spektakle, koncerty czy seanse filmowe.
11: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Jeśli chodzi o pogodę na poniedziałek, no to jutro Polska będzie podzielona na północy i na wschodzie około 20-24 stopni i sporo słońca, natomiast na wschodzie, w centrum i na południu może popadać deszcz, a na południu też mogą pojawić się przelotne burze. Dzisiaj przez ten upał też chce się nic nie robić. No i to też jest rozwiązanie na popołudnie, na niedzielne popołudnie. Z radiem Złote Przeboje, jak najbardziej, bo przebojów lat 80. i 90. to nie zabraknie. Za chwilę m.in. Kaja Ibregowicz, a także grupa Foreigner. Mariusz Telmaszczyk, witam ponownie.

Tak sobie teraz zdałem sprawę, że to jest kawałek, którego nie da się chyba słuchać spokojnie na siedząco, bo nawet u mnie w studiu tutaj nie było to do końca możliwe. Prawy do lewego, Kaja i Bregowicz w radiu Złote Przeboje, natomiast proszę Państwa, wielkimi krokami zbliża się Dzień Ojca, no i jest szansa, żeby zgarnąć w radiu Złote Przeboje 500 zł, tak jest. Przebojowy tata to nasza zabawa z okazji Dnia Ojca, w której słuchacze Rock Radia odpowiadają na pytanie, jaką nietypową supermoc powinien mieć przebojowy tata i dlaczego? A my wybieramy i nagradzamy najbardziej kreatywne odpowiedzi, a dokładnie będą to robić w przyszłym tygodniu od samego rana w poranku Radia Złote Przeboje. Szczegóły naszej zabawy na stronie Radia Złote Przeboje, a już teraz możecie dać głośniej w domach, samochodach, cokolwiek robicie. Grupa Foreigner.

0: Autopromocja.
1: Popołudnie to nie czas na nudę.
2: Mam dla ciebie dużo muzyki, wiele ciekawostek i całą masę przydatnych informacji.
1: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że po 14 dzieje się więcej niż myślisz. Razem rozkręcimy każde popołudnie.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Zapraszam, Jerzy Telesiński.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
4: Gabinet masażu, słucham.
5: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
4: Cześć, a co się dzieje?
5: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
4: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
5: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
4: Kochana, sam go stosuję.
6: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
7: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
8: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
9: Co za dzień.
10: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko.

0: Weź Meliski.
1: Meliski?
0: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
0: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
0: Na mnie i na Meliski.
2: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
4: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
5: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
6: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: Ach, to tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
8: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
9: Tato, co to za pan?
10: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty.
9: A pranie też za ciebie wstawi?
10: Nie, to już muszę sam. Czekam na tanie godziny. Wtedy prąd jest tańszy.
9: Z Tauronem to zawsze można zaoszczędzić.
10: Jasne, że tak. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
11: Widzę, że Hanie coś gryzie.
12: Komar. Zaraz część posmarujemy.
13: Lepiej zastosuj żel Entil ukąszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Entil ukąszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
14: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
15: Już nie swędzi.
16: Na ukąszenia wybieram Entil ukąszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.

W Radiu Złote Przeboje głos, którego nie można pomylić z żadnym innym, a więc Anastasia, zresztą, która była niezwykle popularna u nas w Polsce i do dzisiaj ma naprawdę sporą rzeszę fanów. Natomiast teraz numer, który o dziwo kojarzy mi się z pewną grą komputerową. Ale żeby nie robić reklamy, no to dodam, że działa się ona w latach 80. Akcja tej gry przypominała trochę też klimaty człowieka z blizną, a kiedy jeździło się autem po mieście, no to w jednej ze zmyślonych stacji radiowych leciał właśnie ten kawałek. Self Control już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
4: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyż bezpowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
8: Aflofarm.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
12: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
11: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
12: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
13: Uwaga! Super promocja w Teddy!
14: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
15: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
16: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
17: Skoda. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.

They Don't Care About Us, Michael Jackson w Radiu Złote Przeboje. No właśnie, jeśli chodzi o Michaela Jacksona, to można przeczytać, że film Michael stał się właśnie najbardziej kasowym filmem biograficznym o muzyku w historii kina. Ta produkcja o życiu Michaela osiągnęła globalne przychody, uwaga, na poziomie ponad 900 milionów dolarów, wyprzedzając dotychczasowego rekordzista, a więc film o Freddie Mercury, Bohemian Rhapsody z 2018 roku. Ale z tego, co pamiętam, Tina Turner też swego czasu doczekała się filmu o sobie, chociaż tutaj obyło się bez rekordów, mimo że jej życie to scenariusz na świetny film czy też serial. No to słuchamy już teraz Tina Turner w Radiu Złote Przeboje.

0: piękne popołudnie, w zasadzie to już powoli zmienia się też w wieczór, bo dobijamy do godziny 18:00. Za chwilę tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje. Będzie też pogoda na jutro, a potem, żeby się pobudzić i rozbudzić, bo na pewno nie rozgrzać, raczej ochłodzić, to obiecuję, że zagram dla Was Edytę Bartosiewicz. Będzie Lubega, czy też grupa Roxette.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Są dźwięki, które przetrwają dekady. Są artyści, którzy pozostaną na zawsze. I są piosenki, które stały się złotymi przebojami. Tak właśnie gramy. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Widzę, że Hanie coś gryzie.
3: Komar.
4: Zaraz część posmarujemy.
5: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
6: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
7: Już nie swędzi.
8: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: Mamusia?
10: Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
9: To przy okazji zjesz z nami.
10: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
11: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
9: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
10: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
9: To tylko przy okazji.
10: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
1: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
12: Marian, A o dniu ojca to ty pamiętasz?
13: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
12: No, sprytnie.
14: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
15: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
16: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
15: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
16: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
1: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofa.
0: Reklama.
1: 18 wybiła, a więc czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
17: Zasłabnięcie w trakcie policyjnej interwencji i śmierć w szpitalu. Trzecia doba poszukiwań nożownika z Mierzawy. Kazimierz Dolny w przyszły weekend opanują ludowe kapele. Miriam Lipińska. Trwa wyjaśnianie okoliczności policyjnej interwencji na warszawskiej Białołęce. 37-latek w trakcie obezwładniania stracił przytomność i pomimo udzielonej pomocy medycznej po kilku godzinach zmarł w szpitalu. Policję powiadomiła kobieta z rodziny mężczyzny. Kiedy funkcjonariusze dojeżdżali na miejsce, dostali kolejne zgłoszenie, tym razem od samego 37-latka, że jego życie jest zagrożone. Kiedy policjanci pojawili się w mieszkaniu, mężczyzna zabarykadował się w pokoju, mówi Rafał Markiewicz z Komendy Stołecznej.
18: Mężczyzna zachowywał się przez cały przebieg tej interwencji irracjonalnie, agresywnie, o czym świadczy m.in. użycie miotacza gazu w kierunku policjantów, wycieczkę przez okno, a także ugryzienie jednego z policjantów.
17: Mężczyzna przed interwencją miał zażywać bliżej nieokreślone środki. Jest list gończy za mężczyzną podejrzewanym o zabójstwo teścia i ciężkie zranienie teściowej w miejscowości Mierzawa w Świętokrzyskiem. Domniemany nożownik to były policjant. Wszystko wydarzyło się w piątek. 49-latek pojechał do teściów po kłótni z żoną. W związku z poszukiwaniami policja uruchomiła specjalny numer telefonu 516 385 635.
19: To numer komórkowy, który został uruchomiony w związku z zarządzoną przez komendanta wojewódzkiego policji w Kielcach operacją policyjną. Na ten numer można dzwonić, wysyłać SMS-y lub zdjęcia. Oczywiście gwarantujemy anonimowość. Każda informacja może pomóc w zatrzymaniu podejrzanego.
17: Mówi rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach Kamil Tokarski. Najwybitniejsi śpiewacy, instrumentaliści, ale też twórcy rękodzieła i miłośnicy kultury ludowej ponownie przyjadą do Kazimierza Dolnego nad Wisłą. Za kilka dni w nadwiślańskim miasteczku rozpocznie się jubileuszowy 60. Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych, mówi burmistrz Kazimierza Artur Pomianowski.
20: Możemy poznać nie tylko muzykę ludową graną z serca, uczoną często z pokolenia na pokolenie, ale też poznajemy twórczość ludową. Festiwal jest autentyczny i na tym chyba polega jego szczególność. przyjemność. Na pewno Państwo wywieziecie niezapomniane wrażenie.
17: Festiwal w Kazimierzu od czwartku do niedzieli.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
1: Jeśli chodzi o pogodę, no to jutro nad morzem, czy też na zachodzie kraju słonecznie, odpowiednio 20, czy też 25 stopni. Natomiast jutro w centrum będzie naprawdę gorąco, 25 stopni, ale jutro może popadać deszcz. Podobnie też na południu kraju, gdzie mogą pojawić się również burze. Dzień dobry, a w zasadzie to dzień dobry wieczór, godzina 18. Mariusz Stelmaszczyk jestem, no i człowiek nie tylko mundialem żyje, więc warto też podczas tego wieczoru doładować się pozytywną energią przed nadchodzącym tygodniem, słuchając świetnych kawałków w radiu Złote Przeboje. A oto

0: i można było się zasłuchać Celine Dion, I'm Alive w Radiu Złote Przeboje podczas tego niedzielnego wieczoru. Natomiast teraz o nie piłce, bo wiem, że jest mundial, a o siatkówce opowie wam Edyta Bartosiewicz.
1: Oczywiście. Wciąż kocham siatkówkę, oglądam wszystkie mecze, bardzo dopinguję i męskim drużynom i żeńskim. Bardzo się cieszę z sukcesów ostatnich, jakie odnosimy. Dziewczyny też fajnie grają. Lubię oglądać ligę włoską. Tam są zawodniczki, które ja lubię. Joanna Wałosz. Wszystko śledzę, wszystko wiem. Interesuję się tym i mogłabym być trenerem. Pomimo tego, że nie byłam jakąś specjalną zawodniczką, to są tacy... trenowałam 10 lat. Znaczy mówię, nie byłam specjalną, bo Bozia nie dała mi tak dużo wzrostu. Mam 1,68 m. Co prawda znam dziewczyny, które nawet lekko 3 centymetry ode mnie niższe, pamiętam, był taki zespół Kusy Szczecin, tam była taka dziewczyna, ona miała ksywkę dzika, Boże, ona miała chyba dosiężnego z metr, wiesz, ale tak skoczna i potrafiła się tak wgryźć w wysoki blok, zawsze się tak z koleżankami podziwiałyśmy ją, oglądałyśmy te mecze w ogóle z rozdziawionymi buziami.
0: A my posłuchajmy Edyty Bartosiewicz, Sen w Radiu Złote Przeboje.

0: I to był właśnie dowód na to, że w Radiu Złote Przeboje gramy dla Was największe przeboje lat 80. i 90. Natomiast teraz w Radiu Złote Przeboje przenosimy się dokładnie do roku 1999. To wtedy odbyła się premiera filmu Killerów Dwóch i Ogniem i Mieczem. Też Polska wstąpiła do NATO, odbyła się też 71. ceremonia wręczenia Oscarów, gdzie najlepszym filmem okazał się Zakochany Szekspir. W 1999 roku grupa Backstreet Boys wydała album Millennium, I want it that way. A Christina Aguilera swój debiutancki krążek. Również w 1999 roku ukazał się kawałek Mambo No. 5 w wykonaniu Lubegi.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo No. 5.
0: Utwór w rzeczywistości powstał na bazie instrumentalnego Mambo No. 5, która już, uwaga, uwaga, w 1949 roku nagrał kubański artysta Damaso Perez Prado. Natomiast Lubega dodał własny tekst. No i piosenka błyskawicznie podbiła listę przebojów na całym świecie. We Francji na przykład utrzymała się na pierwszym miejscu aż 20 tygodni, a w wielu krajach Europy stała się niekwestionowanym przebojem lata 1999. No a z racji, że lato 2026 już mamy, no to posłuchajmy. Tym bardziej Lubega, Mambo No. 5 w Radiu Złote Przeboje.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo No. 5.

0: mama. Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
1: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
2: I to jest piękna gra!
3: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
2: Tak, wiedziałem!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
5: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
6: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
7: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
9: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Mundial nabiera tempa. Dziś grają Belgia, Iran, Hiszpania, Arabia Saudyjska, Urugwaj, Republika Zielonego Przylądka. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
11: Uwaga! Super promocja w Teddy.
12: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
13: Ale sztosy.
14: Ale co?
13: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
15: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
16: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
17: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
18: Reklama.

0: z racji, że zaczęło się lato, no to akurat takich letnich kawałków też w radiu Złote Przeboje akurat zabraknąć nie może. Venga Boys i Bum Bum Bum. Natomiast już teraz o Davidzie Bowiem opowie wam Kasia Stankiewicz, znana z Various Monks.
1: David Bowie to jest dla mnie osobowość, która kumuluje w sobie wszystko, co mnie inspiruje. Oprócz tego, że świetna muzyka, niesamowite teksty, to jeszcze obrazy, projekty okładek i osobowość, która przetrwała na wiele lat i jest inspiracją dla kolejnych pokoleń. Oczywiście był też inspiracją dla mnie, kiedy pisałam płytę Mimikra, która okazała się w 2006 roku. Słuchałam głównie Bowiego i pamiętam, że wówczas było to moje wielkie odkrycie. On miał ogromny wpływ na to, jak tworzę, co mówię i w jaki sposób.
0: A my posłuchajmy teraz świetnego duetu w radiu Złote Przeboje, David Bowie i Pat Metheny.

0: Autopromocja.
1: Gdy cały świat stanął przed kolejnym bojowym zadaniem, uratować nas może tylko nowy superbohater. Przebojowy tata. Zostań jego pomocnikiem. Napisz, jaką nietypową supermoc powinien mieć przebojowy tata i dlaczego. Najlepsze propozycje wygrywają aż 500 000 zł. Wejdź na złoteprzeboje.pl i weź udział w naszym konkursie. Nie czekaj. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: VeloBank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? VeloBank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
4: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej, a z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
5: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
9: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
10: Widaron.
9: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
10: Widaron.
9: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
10: Widaron.
9: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
10: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
11: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
12: Marian, a ty komu kibicujesz?
13: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych jest! Mamy to!
12: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz.
14: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
0: Reklama.
1: Radio Złote Przeboje 106 i 2 FM. Co jest grane w Jeleniej Górze?
15: Igor Kociubiński, witam bardzo serdecznie w magazynie kulturalnym Radia Złote Przeboje. Zaczynamy program Co jest grane i jak sama nazwa wskazuje, sprawdzać będziemy co ciekawego, co ważnego dzieje się w naszym mieście. Jeśli nie macie planów na najbliższe dni, jeśli zastanawiacie się, jak wykorzystać wolne chwile w Jeleniej i okolicach, no to przychodzimy z pomocą.
1: Co jest grane w Jeleniej Górze?
15: W ten weekend warto zajrzeć do jeleniogórskiego kina Helios, bo premier i nowości jest naprawdę sporo. Jeśli więc nie macie planów, no to warto znaleźć chwilę, bo na duży ekran powracają zabawki. Powracają w filmie Disneya i Pixara, no, z tytułem, którego chyba nikomu przedstawiać nie trzeba. Toy Story 5. Tu na scenę wkracza technologia. Buzz, Woody, Jessie i reszta ekipy mają trudne zadanie, gdy przychodzi im zmierzyć się z zupełnie nowym zagrożeniem. Nieco inne emocje, choć tu zaznaczę, że to już propozycja dla widzów dorosłych, zagoszczą w salach kinowych podczas projekcji najnowszego horroru Backrooms bez wyjścia. W piwnicy salonu meblowego pojawia się przejście do przerażającego, równoległego świata. Jeden z największych fenomenów internetu, obejrzana ponad 100 milionów razy seria filmów grozy, wkracza tym razem na wielki ekran. Kane Parsons, znany też jako Kane Pixels, który jako 16-latek stworzył serię internetowych filmów grozy, przedstawia jeden z najbardziej oryginalnych i przerażających horrorów ostatnich lat. Jak się okazuje, gdzieś obok naszego świata istnieje inny, równoległy, nieskończony labirynt pozornie pustych korytarzy. Mamy też polski akcent, to bardzo ważny moment, bo premiera najnowszego filmu w reżyserii Pawła Pawlikowskiego. To film pod tytułem Ojczyzna. Opowiada on o relacji między Thomasem Mannem, laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, a jego córką Eriką, aktorką i pisarką. Akcja rozgrywa się w szczytowym okresie zimnej wojny. Ojciec i córka wyruszają w trudną, pełną emocji podróż czarnym Buickiem przez zrujnowane Niemcy. Z Frankfurtu pod kontrolą amerykańską do Weimaru pod wpływem sowieckim. Po raz pierwszy od zakończenia wojny Mann wraca do swojej ojczyzny po tym, jak podjął wcześniej trudną decyzję o emigracji do Stanów Zjednoczonych. I czwarta nowość to film pod tytułem Robin Hood – Koniec legendy. Legenda była kłamstwem. Hugh Jackman, Jodie Comer, Bill Skarsgård w mrocznej opowieści o odkupieniu. Zapomnijcie o historii, którą znacie. Nadchodzi najmroczniejsza i najbardziej bezkompromisowa opowieść o legendarnym banicie. Robin Hood, który do tej pory wiódł życie bandyty naznaczone przemocą, krwią i cierpieniem, pogodził się z tym, że każda kolejna bitwa może być jego ostatnią. Jednak los pisze dla niego inny scenariusz. Ciężko ranny trafia pod opiekę tajemniczej kobiety, której córce grozi śmiertelne niebezpieczeństwo. Stając w jej obronie, przekonuje się, że walka o niewinne dziecko może być najważniejszą bitwą w jego życiu.
16: Nie możesz tego przegapić!
15: Koniec czerwca to także ostatnia okazja do tego, by odwiedzić teatr imienia Cypriana Kamila Norwida przed wakacyjną przerwą. No a okazja podwójna, bowiem chwilę temu reanimowana została scena studyjna w norwidowskim teatrze i tam też odbyła się premiera spektaklu pod tytułem Jest tylko jedna. Jeleniogórski zespół pod wodzą Kaliny Jagody-Dębskiej przygotował dla Was spektakl na podstawie dramatu Darii Sobik. To kameralne studium relacji matki i jej dorosłej córki. Osobista, a zarazem bardzo uniwersalna opowieść o tym, jak skomplikowane i pełne sprzeczności emocje potrafią łączyć dwie najbliższe sobie kobiety. Intymna historia, która działa jak kalejdoskop, odsłaniając przed nami kolejne wymiary tej relacji. Poruszający zapis tego, jak często potrzebujemy się od siebie uwolnić, choć jednocześnie nie potrafimy bez siebie żyć. Kolejne pokazy 26, 27 i 28 czerwca.
16: Co jest grane w Jeleniej Górze?
15: Czas na muzykę w radiu Złote Przeboje, bo przed nami bardzo ważny moment. Podobnie jak w tym teatralnym cyklu sezon artystyczny się kończy, tak też sytuacja ma się w Filharmonii Dolnośląskiej i przed nami ten ostatni pożegnalny koncert przed wakacyjną przerwą, na który zaprasza dyrektor Marek Wroniszewski.
17: Zacznijmy od końca, czyli zakończenie naszego 62. sezonu artystycznego. Znakomita pianistka Beata Bilińska, laureatka wielu krajowych, międzynarodowych konkursów i jeden z najpiękniejszych koncertów fortepianowych, czyli drugi koncert fortepianowy C-moll Sergiusza Rachmaninowa i myślę znana wszystkim, niezwykle popularna, jedna z najczęściej na świecie grywanych symfonii, czyli 9. Symfonia z Nowego Świata Antonina Dworzaka. To 26 czerwca, ale tak naprawdę to jest zakończenie sezonu orkiestry, natomiast dzień później, 27, ostatnie w tym sezonie recital w ramach projektu Efekt Chopina realizowanego w porozumieniu z Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina i Michał Basista, jeden z uczestników poprzedniego konkursu Fryderyka Chopina w Warszawie, właśnie wystąpi. Co prawda jeszcze wcześniej też mamy jeden recital, pan Jan Widlarz, to jest 21 czerwca, również zapraszamy. Są to soboty, więc bardzo zapraszamy też na te recitale.
15: Powoli do tego oficjalnego zakończenia się zbliżamy, więc można pokusić się może nie tyle o małe podsumowanie, co refleksję na temat tego, jaki ten sezon był. Czy on był owocny, udany z Państwa perspektywy? Jak to wyglądało w tym roku?
17: Z naszej perspektywy tak i mam nadzieję i też dochodzą do mnie słuchy, że odbiór wśród melomanów jest bardzo dobry. Stawiamy na różnorodność, zarówno oczywiście nasza główna gałąź, czyli koncerty symfoniczne, ale również i koncerty kameralne, wspomniane recitale chopinowskie i tutaj mogę też zdradzić, że przyszły sezon również będzie ta współpraca kontynuowana, nawet jeżeli chodzi o inaugurację sezonu, ponieważ w tej chwili jesteśmy na ostatniej prostej, aby zaprosić do współpracy laureatów konkursu chopinowskiego i wiem już, że na inaugurację sezonu jeden z laureatów konkursu chopinowskiego wystąpi z orkiestrą w koncercie Chopina, także ta współpraca cały czas kwitnie. Staramy się też zaspokajać potrzeby, jeżeli chodzi o muzykę jazzową i o wszystkie inne wydarzenia, także myślę, że to jest dobra ścieżka, którą będziemy podążać i ją rozwijać. Bardzo również się cieszę i w sumie ten sezon był trochę taki, można powiedzieć, wspominkowy, ponieważ było bardzo dużo artystów, którzy wywodzą się z Jeleniej Góry, rozsiali się po całym świecie i ten sezon to był taki, że tak powiem, trochę sezon powrotów po latach do Filharmonii wielu, wielu artystów, którzy swoje kariery realizują w innych ośrodkach, a w tym sezonie zaprosiliśmy ich, że tak powiem, na powrót, żeby się przypomnieli naszej jeleniogórskiej publiczności, więc myślę, że też było dużo takich momentów sentymentalnych, tych powrotów, co również no było ciekawym takim przypomnieniem właśnie tego, jak ci młodzi artyści kiedyś, dzisiaj radzą sobie w wielkim świecie kultury.
15: Poznaliśmy już jeden szczegół związany z planem na przyszły sezon artystyczny. Pytanie, czy możemy ich zdradzić więcej. Oczywiście do koncertów będziemy wracać na bieżąco, ale są też takie plany dalekosiężne. Są cele, zadania, pomysły, marzenia. Jak to wygląda, jeśli chodzi o przyszły sezon?
17: Cele są i myślę, że jeszcze może chwilkę na zdradzenie wszystkich szczegółów, ale też nie ukrywam, że bardzo mi zależy i to, co też mieliśmy okazję w tym sezonie już zrealizować, czyli trochę też wyjście naszej orkiestry poza ramy Jeleniej Góry. Kontynuujemy nasze koncerty w Głogowie, w Legnicy i w Jaworze. To w takim może regionalnym wymiarze, natomiast też bardzo mi zależy, przypomnę, że w tym roku nasza orkiestra miała przyjemność i zaszczyt zagrać w słynnym Mozarteum w Salzburgu. Nie ukrywam, że było to doznanie artystyczne dla muzyków niesamowite i taki troszeczkę można powiedzieć dodatkowy zastrzyk energii artystycznej. Nie ukrywam, że jakby też podążam tą ścieżką, żeby właśnie nasi artyści też mogli w największych salach europejskich się pokazywać i prowadzimy w tej chwili rozmowy nad tym, żeby właśnie nasza orkiestra mogła też się pokazywać w tych wielkich europejskich salach.
15: Końcówka czerwca to jest ostatni moment, żeby z tych atrakcji skorzystać w tym sezonie artystycznym, a jeśli z kalendarzem być może nam będzie nie po drodze, no to jest ten moment, w którym możemy zaplanować już obecność w kolejnym sezonie artystycznym i być może stawić sobie taki cel, że jeśli nie bywaliśmy dotychczas, to zmienimy, a jeśli bywaliśmy, no to będziemy po prostu częściej.
17: Tak, my zapraszamy, też będziemy się starali, żeby jeszcze w czerwcu na pewno część całego sezonu przyszłego by była już dostępna na naszej stronie internetowej i żeby można było z dużym wyprzedzeniem zaplanować sobie różne wydarzenia. Także zapraszamy na wszystkie nasze wydarzenia, mówię, staramy się tak, żeby każdy mógł coś dla siebie znaleźć w Filharmonii i myślę, że jeżeli chcemy coś zaplanować, to zawsze oprócz tej wizyty i weekendowych wypadów w góry, zawsze można zajrzeć do Filharmonii i zawsze coś ciekawego się znajdzie.
16: Co jest grane w Jeleniej Górze?
15: Zapraszał dyrektor Marek Wroniszewski, a ja przypominam, że ten weekend chylący się już ku końcowi to czas wyjątkowy w Sobieszowie. Tam właśnie trwa Noc Świętojańska pod Chojnikiem, a w tym roku wyjątkowo towarzyszyły jej dwie imprezy, czyli Glass and Roll, muzyczna część tego weekendu, oraz Festiwal Art and Glass, czyli coroczne spotkanie rzemieślników, no i przede wszystkim całe mnóstwo atrakcji dla mieszkańców Jeleniej Góry, całej Kotliny Jeleniogórskiej. I o tym niezwykłym klimacie opowiadał mi Miron Kula z Jeleniogórskiego Centrum Kultury.
18: To jest coroczne spotkanie artystów, rzemieślników, rękodzielników, miłośników sztuki, rzemiosła. Głównie celujemy w szkło, w metal, ceramikę. Czyli wszystko spinamy klamrą wytworzone w ogniu, w wysokim ogniu, w wysokiej temperaturze. Więc impreza jest dla wszystkich, dla dzieci, dla rodzin, dla turystów, dla gości, dla mieszkańców. Ten ogień jest tym spoiwem, jest tym łącznikiem, ale też jest tą płaszczyzną komunikacji, więc dla dzieci i dla całych rodzin bardzo duży pakiet warsztatów rękodzielniczych. Duży element to są pokazy i warsztaty właśnie przy różnego rodzaju piecach. Piece odlewnicze, metalurgiczne, gdzie są warsztaty tworzenia medali z aluminium i tworzenia figurek z brązu. Są pokazy i warsztaty ceramiki, gdzie wypalamy ceramikę. Wszystko w wysokich temperaturach. W piecach plenerowych są huty szkła. To wszystko spięte jest dużym takim programem estradowym, więc no i najważniejsze to wszystko dzieje się w Noc Świętojańską, więc na estradzie króluje folk, w namiotach warsztatowych króluje rzemiosło i dużo zabawy dla dzieci, no i bardzo duży pakiet, czy duża część festiwalu to są sztuki, rzemiosła z Polski i z Czech. Na dodatek.
15: I to wszystko dotychczas działo się w centrum naszego miasta. Teraz Art and Glass w połączeniu z Nocą Świętojańską i Glass and Rollem zawędrował do Sobieszowa. Więc pytanie, czy z perspektywy organizacji takiego wydarzenia to dla was była jakaś rewolucja, zmiana na lepsze? No bo jednak okoliczności troszkę inne. Jak to wygląda?
18: Dokładnie tak. Nie rewolucja, ewolucja. Po prostu na rynku w Jeleniej Górze jest dla nas już ciasno. Jednak jesteśmy w tym ścisłym, zabytkowym centrum. Warunki takie techniczne, logistyczne nas troszeczkę ograniczają. A pojawił się pomysł, pojawiła się koncepcja zmiany podejścia, że zróbmy to samo, ale w innym miejscu. W połączeniu z taką większą swobodą, lekkością, zabawą. No i Noc Świętojańska, więc to, co zawsze, na czym nam zależało, czyli świecimy piecami, palimy w piecach, hutnicy, szkła i tak muszą palić w piecach nocą. Więc wszystkim chyba będzie lepiej. No i oczywiście taka łąkowa swoboda przy estradzie. To też jest bardzo dobre. A zapowiada się piękna, gorąca pogoda, dużo słońca, więc samo się pięknie ułożyło.
16: Radio Złote Przeboje, 106 i 2 FM. Co jest grane w Jeleniej Górze?
15: To jeśli chodzi o działania Jeleniogórskiego Centrum Kultury, a jeszcze dziś w programie porozmawiamy o Jeleniogórskim Budżecie Obywatelskim, o edycji 2027. Będzie także kilka informacji na temat dolnośląskich małych grantów, które są okazją do tego, by w przestrzeni miejskiej, w kontekście regionalnym zrealizować swoje pomysły. Kto może takie dofinansowanie zdobyć, podpowiemy za kilka chwil. Ale najpierw muzycznie. Zapraszaliśmy was już na koncert do Filharmonii Akademii Dolnośląskiej, to teraz zaproszenie do nauki. W Jeleniogórskim Towarzystwie Muzycznym, które zajęcia w Cieplicach i Kamiennej Górze prowadzi od 50 lat. O jego początkach opowiedziały mi Urszula Gierdal i Wioletta Sługocka.
19: Ważne dla mieszkańców Jeleniej Góry.
20: Towarzystwo Muzyczne właśnie powstało w 1975 roku, 21 grudnia, a działalność zaczęła 17 stycznia w 1976 roku. Wynikiem powstania województwa jeleniogórskiego. W związku z tym Dolnośląskie Towarzystwo Muzyczne przekazało nam 9 ognisk muzycznych, które podlegało już właśnie pod Towarzystwo Muzyczne.
15: No i ta historia kołem niemalże toczy się aż do dziś, toczy się bardzo skutecznie. Jaki charakter ma państwa, może nie działalność, tylko jaką strukturę? Czy to się na przestrzeni lat zmieniło, jeśli chodzi o teren, zakres działalności? Jak to wygląda dziś?
20: No, zmieniło się bardzo dużo, ponieważ nie ma już 9 ognisk muzycznych. Pozostało ognisko w Kamiennej Górze, które liczy sobie 70 uczniów. A sytuacja wynika z tego, że część ognisk przejęła pod swoje skrzydła szkoła muzyczna, na przykład w Zgorzelcu czy w Bolesławcu. W związku z tym zostało właśnie ognisko w Cieplicach i ognisko w Kamiennej Górze.
15: Jeśli chodzi o liczebność, wspomniała Pani o Kamiennej Górze. Całościowo, jak wygląda zainteresowanie taką edukacją muzyczną dzisiaj? Ile osób z takiej oferty, z takiej możliwości korzysta?
20: Oferty korzysta dosyć dużo jeszcze, uważam, ludzi, właściwie dzieci, młodzieży i osoby starsze. Z tym, że to nie jest na pewno już ta frekwencja, która była wcześniej. Maksymalnie te dwa ogniska liczą 150 uczniów.
15: No właśnie, i troszkę o przyczynach tej sytuacji chyba możemy powiedzieć, bo też o tym przed chwilką rozmawialiśmy, że czas się troszkę zmienił, zmieniło się podejście do edukacji. No i pytanie, z czego to wynika? Czy zmieniają się nasze potrzeby, czy jednak tego czasu mamy coraz mniej i ta edukacja muzyczna, w ogóle edukacja artystyczna spada na drugi plan?

0: No, takiego kontaktu z drugim człowiekiem, ale nie werbalnego, tylko niewerbalnego, bo kształci też nasze emocje.
1: Tych korzyści jest szereg, pewnie do tego sobie jeszcze dzisiaj w naszej rozmowie wrócimy. Cieszę na pewno to, że mimo tego, że to grono uczniów być może mniejsze niż x lat temu, ale jednak jest, że Państwo z tą ofertą edukacyjną do tych ludzi trafiacie. No i my dziś też chyba troszkę będziemy zachęcać do tego, bo cały czas myślę, że pokutuje taki stereotyp, że jeśli mówimy, czy też myślimy o edukacji muzycznej, no to w pierwszej chwili myślimy sobie od razu, to tylko dla dzieci. Ale że w rzeczywistości jednak jest tak, że jak panie wspomniałyście, ta rozpiętość wiekowa jest większa, więc i dla dorosłych, i dla seniorów każdy taką przygodę z muzyką może rozpocząć i to chyba też niezależnie od tego, czy jakieś podstawy ma, czy zupełnie nie.
2: Na pewno jest możliwość poszerzenia swojej umiejętności, swoich zainteresowań. Mamy taką sytuację, że mamy mamę, która uczy się na skrzypcach, ma czworo synów, którzy uczęszczają do ogniska muzycznego na pianino, a mama się uczy na skrzypcach. Ponieważ skrzypce są bardzo trudnym instrumentem i podziwiam osoby, które uczą się na skrzypcach. Mamy też uczennicę, która uczy się już 7 rok, poszła na emeryturę w wieku 60 lat i cały czas jest naszym uczniem i też brała udział w koncertach, w popisach, w przeglądach. Naprawdę gdyby spełnia swoje oczekiwania.
1: I to jest też ciekawe rozwiązanie. Oczywiście nie w każdej rodzinie się to sprawdzi, ale myślę, że taka wspólna motywacja do tego, żeby taką przygodę rozpocząć, to jest duży plus. Tym bardziej, że często jest tak, że jeśli ktoś się uczy gry na instrumencie, no to często brakuje tego towarzystwa, że docieramy do takiego momentu, w którym można byłoby już z kimś pograć, poćwiczyć, popróbować, no a tego towarzystwa nie ma. Jeśli ono jest w domu, no to chyba tylko same korzyści, czyli rodzinami też zapraszamy.
0: Przyjemne jest też muzykowanie w kręgu rodziny. Mogę powiedzieć o swojej rodzinie, że kiedy zasiadamy do wigilijnego stołu, moje córki, które skończyły szkołę muzyczną, mój mąż, który również ma wykształcenie muzyczne, były takie lata, że potrafiliśmy wyciągnąć flet, fortepian, gitarę. Coś poszło, coś nie poszło, ale był przy tym śmiech, zabawa, szukanie jakichś innych linii melodycznych towarzyszących, także spędzanie świąt w inny sposób. Może taki odbiegający od tego siedzenia tylko przy stole.
1: No i pewnie to nie tylko święta mogłyby być taką okazją do tego, żeby czas wspólnie spędzić, bo to muzykowanie jednak może być właśnie takim wspólnym magnesem do spędzenia razem czasu. Chciałem też zapytać, no bo myślę, że to jest też bardzo ważna informacja, jeśli o tej ofercie mówimy, to co mamy do dyspozycji? No bo jeśli dziś trafiamy do różnych osób, i dzieci, i starszych, i młodszych, no to warto o tych instrumentach powiedzieć. Jak to wygląda w Jeleniej Górze? Co mamy do dyspozycji?
2: W naszym ognisku muzycznym w Cieplicach mamy do dyspozycji klasę skrzypiec, gitary, pianina i klasę śpiewu. Natomiast w Kamiennej Górze są klasy gitary, skrzypiec, keyboardu i pianina.
3: Jeszcze dziś w programie.
1: Muzycznie jest teraz w magazynie Co jest grane w Jeleniej Górze, ale to oczywiście nie jedyny temat. Za chwilę informacje na temat jeleniogórskiego budżetu obywatelskiego na rok 2027, o finansach, będzie też w kontekście dolnośląskich małych grantów. Będziemy rozmawiać też o literaturze, o książce Niespiesznie, czyli debiucie literackim jeleniogórskiej dziennikarki Gabrieli Stefanowicz. Warto więc być z nami do końca, ale teraz wracamy jeszcze do działalności Jeleniogórskiego Towarzystwa Muzycznego.
3: Co jest grane w Jeleniej Górze?
1: Jeśli mówimy o najmłodszych, to kiedy warto zacząć? W jakim wieku? Czy jest jakiś taki poziom, który z Państwa strony jest takim najbardziej pożądanym?
0: No ja myślę, że w ostatnich latach przedszkola, czyli 6-latek, już jest dobrym momentem do tego, żeby uczyć się gry. Natomiast do tego, żeby śpiewać, być na jakichś rytmikach, uczyć się, słuchać tej muzyki i tańczyć, poruszać, no to nie ma ograniczeń, tak? Po prostu człowiek rozwijając się w łonie matki, rytm, który jest podstawą muzyki, słyszy już od poczęcia i tego rytmu w ciągu życia szuka, bo rytm jest podstawą naszego życia. Proszę zwrócić uwagę, że mamy dzień, noc, pory roku, od

0: Odpowiednie hormony w ciągu dnia w człowieku się odzywają ze względu na godzinę, tak? No, na przykład melatonina, idziemy spać wieczorem, bo mamy wybuch hormonu melatoniny. Jeżeli my spojrzymy na ten rytm i na muzykę przez pryzmat rytmu, no to porządkujemy jakoś swoje życie też. Uczymy się konsekwencji, odpowiedzialności, ale też pracowitości.
1: Dzisiaj skupiamy się na muzyce przede wszystkim, ale myślę, że w kontekście jakichkolwiek działań artystycznych zawsze jest jeden dylemat i jedno pytanie pod tytułem: co jest ważniejsze, czy talent, czy praca? Zdania są podzielone. Ja jednak zbliżam się do tej odpowiedzi, że praca jest zdecydowanie istotniejsza. Natomiast też nie bez przyczyny o tym mówię, bo chciałbym zapytać, czy każdy może? Czy to jest tak, że są ludzie stworzeni do muzykowania, a są tacy, którzy jednak instrumentów powinni raczej nie dotykać dla dobra siebie i swojego otoczenia? Czy tak nie jest?
0: Na pewno talent jest dużym atutem, ale bez pracy nie pomoże sam talent. Natomiast włożona praca, pokonywanie siebie, wyjście na estradę, na tych małych koncertach takich, które tworzymy na Dzień Mamy, Dzień Kolęd, Dzień Babci i Dziadka, pokazywanie się przed publicznością, to jest to, co nas kształci i pokazuje, ile zrobiliśmy, co możemy zrobić i jak ucieszyć drugiego człowieka swoją pracą. Czy ten wirtuos na najwyższej nucie jest najważniejszy, czy to, co my robimy i pokazanie sobie, kim jesteśmy, swojej wartości.
1: Często też pojawia się taki dylemat, który myślę, że może wynikać z niewiedzy albo braku możliwości zgłębienia tematu. Jeśli chodzi o edukację muzyczną, no to pierwsza myśl to szkoła muzyczna. W Jeleniej Górze takie możliwości też są, ale mamy również Jeleniogórskie Towarzystwo Muzyczne. Czym to się różni? Myślę, że to też warto wyjaśnić, no bo to dwa odrębne organizmy.
2: Tak, to jest olbrzymia różnica, ponieważ szkoły muzyczne podlegają pod państwo i są finansowane przez państwo, natomiast stowarzyszenia no raczej utrzymują się wyłącznie z opłat rodziców, tak zwane czesne. I to czesne właściwie zależy też od sytuacji polityki finansowej w kraju. Też to czesne czasami jest niestety idzie w górę, wynika to z kosztów utrzymania w ogóle ogniska i czy wynajmu instrumentów, czy wypożyczenia instrumentów, czy naprawy instrumentów. Dzierżawa pomieszczeń, koszty utrzymania biura, tym bardziej, że w okresie wakacyjnym, lipiec i sierpień, nie ma wpływu pieniążków, natomiast są koszty stałe i te czesne od miesiąca września do czerwca, no tyle wynosi, ile skalkuluje nam księgowa, żeby to wszystko utrzymać, bo nie sztuka podwyższać cały czas czesne i tracić uczniów, tylko starać się tak to wszystko ogarnąć, żeby no, był wilk z tej owce cała.
1: Ale różnica też jest z perspektywy uczniów i trybu nauczania. To też jest istotne.
2: Tak, jest to istotne, ponieważ w ognisku muzycznym uczymy dziecko, czy w ogóle ucznia grać dla siebie. Na lekcjach indywidualnych są wszystkie podstawy, jakie powinien uczeń znać, żeby uczyć się gry na danym instrumencie.
1: No i też dzieje się to w chyba troszkę bardziej swobodnym trybie niż w kontekście szkoły muzycznej, co daje większe możliwości i chyba troszkę mniejszą presję.
0: Program dostosowany jest do możliwości uczniów. Nie mamy egzaminów, komisji, które bardzo dzieci stresują i z moich doświadczeń wiem, że dziecko świetnie przygotowane i grające, kiedy wchodzi do auli i siedzi komisja obcych ludzi albo nauczycieli mało znanych, no niestety wpływa na jakość wykonanego koncertu. Nie każdy ma takie możliwości sprzedania siebie. Stworzona miła atmosfera, rodzinne koncerciki dla znajomych, dla grona rodzinnego bardziej pomagają przedstawić tą swoją pracę i pokazać to, ile zdobyło dziecko czy uczeń, tak?
1: Padło też słowo, hasło, które jest bardzo istotne, mianowicie instrumenty. Jeśli dzisiaj trafiamy do osób, które rozważają, które marzyły w przeszłości, które chciałyby spróbować, no ale takim instrumentem nie dysponują, czy mogą się zgłosić? Jak to wygląda? Czy trzeba mieć swój instrument? Czy jednak można liczyć na to, że taka edukacja jest dla każdego?
2: Ognisko muzyczne w Cieplicach ma instrumenty do wypożyczenia. Akordeony, gitary i skrzypce. I osoby, które są początkujące, mogą skorzystać z tej formy wypożyczenia i w trakcie, jeżeli już tak się mocno zaangażują w swoją grę, mogą kupić sobie nowy, zupełnie inny, na pewno lepszy instrument, niż którym my dysponujemy w ognisku muzycznym. Jest cykl nauki 6-letni, począwszy od 7 roku życia, i cykl 4-letni, to jest cykl młodzieżowy. Mamy świadectwa promocyjne, mamy świadectwa ukończenia i oczywiście to jest taki rok podyplomowy, gdzie każdy może jeszcze kontynuować naukę. Mamy bardzo często sytuację, że uczeń kończy pierwszy stopień szkoły muzycznej i przychodzi do ogniska muzycznego, żeby cały czas mieć kontakt z instrumentem.
3: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Co jest grane w Jeleniej Górze?
1: Było muzycznie, to teraz czas na finanse, ale finanse i środki, które można wykorzystać także na obszary związane ze sztuką. To wszystko w ramach jeleniogórskiego budżetu obywatelskiego na rok 2027, bo o tej właśnie odsłonie miałem przyjemność porozmawiać z rzecznikiem jeleniogórskiego magistratu Marcinem Ryłko.
3: Co jest grane w Jeleniej Górze?
1: Realizacja cyklu działań w ramach jeleniogórskiego budżetu obywatelskiego trwa. Mowa oczywiście o odsłonie na rok 2027 i za nami kolejny etap, więc powiedzmy, w którym momencie się znajdujemy. Co będzie działo się teraz, co za nami?
4: Jeżeli byśmy podzielili procedurę całą budżetu obywatelskiego na te części bardziej istotne dla mieszkańców i powiedzmy takie techniczne, czyli oceniające na różnych etapach składania i oceny wniosków, no to jesteśmy po pierwszej bardzo ważnej części dla mieszkańców, szczególnie dla wnioskodawców, dla tych, którzy chcieliby wnieść pomysły swoje, które później będą poddane pod głosowanie i ewentualnie realizowane w ramach jeleniogórskiego budżetu obywatelskiego, czyli jesteśmy po etapie składania wniosków, czyli składamy swoje pomysły do jeleniogórskiego budżetu obywatelskiego i ten etap właśnie zakończyliśmy.
1: I to jest ten moment, w którym, no właśnie, pytanie, czy możemy podsumować to, jak to wyglądało dotychczas, jak wyglądał odzew ze strony mieszkańców i co mówią statystyki?
4: Mamy 42 projekty złożone. Jesteśmy, te statystyki co roku wyglądają bardzo podobnie, tak? One się różnią plus minus kilkoma projektami, też w zależności od tego, jakie kategorie projektów. Oczywiście największym zainteresowaniem zawsze cieszą się projekty inwestycyjne i w tym roku tak samo najwięcej tych projektów, zdecydowana większość jest właśnie projektów inwestycyjnych. Oczywiście dodatkowo są projekty społeczne, projekty zielone i projekty oświatowe. Tutaj mamy po kilka złożonych wniosków, natomiast tak jak mówię, dominujące są projekty inwestycyjne. 42 w sumie, statystycznie wygląda to podobnie jak w latach ubiegłych.
1: To świadczy o tym, że zainteresowanie i aktywność ze strony mieszkańców jest. No i ta aktywność będzie wskazana teraz jeszcze w najbliższym czasie, no bo głosowanie to kolejny istotny etap.
4: Teraz ta aktywność mieszkańców będzie jeszcze bardziej potrzebna, no bo tutaj ten etap dotyczył tych, którzy chcieliby wnieść swoje pomysły, tak? Natomiast no, ta aktywność mieszkańców, teraz rozpoczął się kolejny etap, pierwszy etap związany właśnie z aktywnością mieszkańców, czyli zbieranie podpisów poparcia pod wnioskami. To robią wnioskodawcy indywidualnie, zbierają te podpisy, ich można udzielać albo w formie elektronicznej, albo w formie pisemnej. Natomiast ten etap potrwa do 19 czerwca, no i później rozpocznie się weryfikacja tych podpisów, oczywiście sprawdzenie, czy jest wymagana liczba tych podpisów spełniona, no i ocena pod kątem takim merytorycznym tych wniosków, więc tutaj już urzędnicy będą pochylać się nad faktyczną możliwością realizacji tych wniosków.
1: Co roku konstrukcja jeleniogórskiego budżetu obywatelskiego jest podobna, ale myślę, że warto zaznaczyć, w jakich dziedzinach te projekty będą rozdysponowane, bo to są konkretne kategorie, to cenna informacja dla tych, którzy być może po raz pierwszy się zaangażują.
4: To warto zwrócić uwagę, że rok do roku zwiększa się pula środków przeznaczonych w ramach budżetu miasta Jelenia Góra na działanie właśnie partycypacyjne w ramach budżetu obywatelskiego. Czyli na pomysły zgłaszane przez jeleniogórzan, wybierane przez jeleniogórzan i można powiedzieć realizowane też przez jeleniogórzan, chociaż realizuje oczywiście miasto, natomiast no, pod okiem oczywiście wnioskodawców i przestrzegając te warunki, które wnioskodawcy składali. Tak jak powiedziałem, rekordowa w tym roku pula środków to jest 4 miliony 600 tysięcy złotych. naszych, z podziałem oczywiście na kategorie, i mamy 2 600 000 na projekty inwestycyjne, 830 000 na projekty oświatowe, 570 000 na projekty społeczne i 600 000 na projekty zielone, czyli projekty ekologiczne.
1: Dzisiaj tym najpowszechniejszym źródłem informacji i najszybszą, najczęstszą formą ich weryfikacji jest internet. I to o tyle istotna informacja, że Jeleniogórski Budżet Obywatelski ma swoją stronę internetową i tam też sporo informacji znajdziemy, szczególnie tych związanych z harmonogramem i kolejnymi krokami.
4: Tak, oczywiście zawsze odsyłamy wszystkich zainteresowanych na stronę Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego, to jest www.jbo.jeleniagora.pl. Tam wszelkie informacje, te niezbędne zarówno dla wnioskodawców, jak i dla wszystkich zainteresowanych. Natomiast jeżeli ktoś potrzebuje jeszcze bardziej precyzyjne informacje, porozmawiać z pracownikami, którzy Jeleniogórskim Budżetem Obywatelskim się zajmują, to tam są też wskazane numery telefonów.
1: No i to ostatni moment, by zapaliła nam się w głowach lampka, że to jest ten czas, w którym możemy mieć wpływ na to, jak miasto wygląda, bo czasami pojawiają się takie głosy, że brakuje tego, brakuje tamtego, chcielibyśmy, żeby miasto wyglądało tak. Budżet obywatelski oczywiście dzieje się w jakimś określonym zakresie ze względu na ograniczenia finansowe, ale to jest taka przestrzeń, która oddana jest mieszkańcom. Jeśli chodzi o czas inicjatyw związanych z projektami, no to to już za nami, ale tą naszą cegiełką może być aktywność w głosowaniu i popieraniu, bo ona jest istotna, jeśli chodzi o statystyki i to, jak ten budżet się będzie rozwijał.
4: Tak, my oczywiście każdego roku, tak naprawdę przez cały rok informujemy o budżecie obywatelskim, ponieważ ta procedura na różnych etapach, w różnej częstotliwości, ale też z różnym zaangażowaniem zarówno mieszkańców, jak i wnioskodawców, toczy się tak praktycznie przez cały rok kalendarzowym, więc my za każdym razem podkreślamy, że warto interesować się budżetem obywatelskim, warto brać udział, jeżeli już nie przy składaniu swoich pomysłów, to warto się zainteresować, jakie wnioski są poddane pod głosowanie, no i warto oddać głos, no bo to mieszkańcy decydują o tym, co powstanie w ich okolicy tak naprawdę, i tych działań zostało podjętych już bardzo dużo, efekty tych prac są widoczne i mieszkańcy Jeleniej Góry w różnych aspektach swojego życia i funkcjonowania w mieście z projektów zrealizowanych w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego korzystają. Tu jeszcze raz odsyłamy na stronę jbo.jeleniagora.pl. Tam jest historia Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego i wszystkie projekty, które do tej pory zostały zrealizowane, no i te, które teraz będą poddawane pod w kolejnej fazie pod głosowanie. Tak jak powiedziałem, najpierw zbieramy podpisy, znaczy wnioskodawcy zbierają podpisy poparcia pod swoimi projektami, później ocena, a później głosowanie.
1: Na ten harmonogram przypominał Marcin Ryłko, rzecznik Jeleniogórskiego Urzędu Miasta.
3: Zmieniamy temat.
1: Masz pomysł na lokalne działanie w swojej miejscowości, dzielnicy, osiedlu albo najbliższej społeczności? To teraz jest doskonały moment, bo można zdobyć środki na realizację takich właśnie pomysłów. To wszystko w ramach Dolnośląskich Małych Grantów. Nabór do tego projektu trwa do 19 czerwca. A na czym to dokładnie polega? To między innymi w rozmowie z marszałkiem województwa dolnośląskiego Pawłem Gancarzem sprawdzała nasza reporterka Joanna Strutyńska.
5: Dolnośląskie Małe Granty to inicjatywa, która jest realizowana przez samorząd województwa dolnośląskiego przez ostatnie kilkanaście lat. Kwota około 4 milionów złotych została rozdystrybuowana właśnie w ten sposób. Dla grup nieformalnych, dla stowarzyszeń, ale również grup nieformalnych. Wystarczy 3 osoby dorosłe, które chcą zrealizować przedsięwzięcie, mają pomysł, fajny pomysł i mogą w tym konkursie wystartować. Kwoty projektów do 8,5 tysiąca złotych na zadanie. Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z projektem. Zwiększona pula środków finansowych na ten rok. W ubiegłym roku była to kwota kilkuset tysięcy złotych. Na ten rok zabezpieczona w budżecie jest kwota 1 000 000 złotych, prawie dwukrotnie wyższa niż w roku ubiegłym. Jest to odpowiedź na duże zainteresowanie, którym ten projekt się cieszył, na dużą ilość wniosków. Stąd zdecydowaliśmy jako samorząd województwa, jako zarząd, jako też później sejmik w budżecie na zwiększoną alokację na ten cel. Cel oczywiście szczytny, wsparcie inicjatyw oddolnych. Ich zawsze, nigdy nie brakowało na Dolnym Śląsku. Zawsze ich było dużo. Stąd takie podejście do tego przedsięwzięcia. W tym roku nowość w postępowaniu przetargowym. Wyłoniliśmy jak zawsze operatora. Najkorzystniejszą ofertę złożył Fundusz Regionu Wałbrzyskiego, który dzisiaj będzie zajmował się przyjęciem wniosków, ich weryfikacją i przedstawieniem, i później rozpatrzeniem, ale też ale też realizacją.
6: Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego. Ogłosiliśmy 13. edycję Dolnośląskich Małych Grantów, program, który trwa nieprzerwanie od 2017 roku. Samorząd województwa przeznaczył na tą inicjatywę już blisko 4 miliony złotych. W tym roku nowość, ponieważ podwajamy budżet, dotychczas było to 500 tysięcy, w tym roku jest to 1 000 000 złotych. Kwoty, o które się możemy starać, to jest 8,5 tysiąca złotych na dany projekt. W małych grantach najfajniejsze jest to, że realizować projekty mogą grupy nieformalne, że to nie musi być stowarzyszenie, nie musi być żadna organizacja. 3 dorosłe osoby, które mają ciekawy projekt na zmianę swojego środowiska lokalnego, na zaangażowanie, na mobilizację swoich mieszkańców, mogą złożyć taki projekt. Nabór trwa od 8 czerwca do 19 czerwca i realizacja projektów to jest od 15 sierpnia do 15 listopada. Gorąco zachęcam do udziału, ponieważ naprawdę jest mało takich projektów, że nie musimy być nigdzie zrzeszeni, sformalizowani, a możemy coś zrobić dla lokalnej społeczności.
7: Co możemy zgłosić?
6: Tak naprawdę są to różnego rodzaju warsztaty, różnego rodzaju, nie wiem, odbudowa jakichś miejsc do użytku społecznego, wyjazdy integracyjne, różnego rodzaju projekty, które aktywizują, które działają dla dobra lokalnej społeczności, czy dla miejsca, w którym mieszkamy tak naprawdę. Różnego rodzaju też festyny typu Mikołajki, Dni Dziecka, różnego rodzaju wydarzenia sportowe, ale też chociażby małe rewitalizacje parków, czy jakieś budowy wiatr przy świetlicach. Tak naprawdę tutaj pomysłów jest bardzo dużo. Chodzi o to, żeby to były projekty społeczne, które angażują też społeczność lokalną. I więc jak najbardziej tutaj jest dowolność. Nie ma takich kryteriów, ale warto tutaj składać te wnioski, bo takich projektów, tak jak już powiedziałem, jest mało, a można zrealizować ciekawe projekty. I co ciekawe, zrealizowaliśmy 600 wniosków, w tym roku planujemy 105 w 5 okręgach. Podzieliliśmy nasze województwo na 5 okręgów, okręg wałbrzyski, wrocławski, legnicki, miasto Wrocław i jeleniogórski. Mieszkańcy tych regionów mogą jak najbardziej składać te wnioski, na które czekamy, ponieważ warto, naprawdę warto i zachęcam.
7: A ten podział oznacza też podział pieniędzy?
6: Nie, tutaj myślę, że tak, są podzielone na każdy jest relatywnie i 5 okręgów, więc będą porówno podzielone te wnioski z danych okręgów. Więc myślę, że to spokojnie każdy okręg będzie sprawiedliwie podzielony i mieszkańcy ich dostaną taką samą ilość projektów jak pozostałe.
8: Robert Jagła, prezes Funduszu Regionu Wałbrzyskiego.
7: Mówiliśmy o dużym zainteresowaniu małymi grantami. Jak będą wybierane te zwycięskie projekty? Co zadecyduje o tym, że wygrają te, a nie?
8: Oczywiście czekamy w tej chwili na zgłoszenia. Od 8 do 19 czerwca będą przyjmowane zgłoszenia. Nie ma co się śpieszyć, trzeba na spokojnie je przygotować. Nie liczy się, kto pierwszy, ten lepszy, tylko w tym przypadku czekamy na wszystkie zgłoszone granty, a następnie komisja konkursowa się zbierze. Ma swoich przedstawicieli, m.in. również Urząd Marszałkowski ma swojego przedstawiciela tej komisji i komisja będzie oceniała wszystkie granty. Wybierze te najlepsze, te 105 grantów, które będą najlepsze. Oczywiście po pierwsze muszą spełniać wymogi formalne, czyli po pierwsze grupa inicjatywna, która będzie składała, to być osoby prywatne, musi być lider tej grupy. No i oczywiście punktacja za poszczególne składniki tego, co chcą zorganizować dane instytucje. My to robimy po raz pierwszy. Może nie tyle, że się uczymy, bo Fundusz Regionu Wałbrzyskiego różne pożyczki, tak, czy tam dotacje, czy granty udzielał, więc to dla nas nie jest nowość, ale niemniej jednak, jeżeli chodzi o małe granty, to tak.
7: No tak, ale co będzie decydowało o wygranej? Spełniamy warunki formalne, ale oryginalność pomysłu, czy...
8: Oczywiście będą wybierane najbardziej wartościowe projekty, wszystkie te, które będą spełniały zapotrzebowanie danego miejsca, w którym będą organizowane, czyli wartość społeczna, wartość edukacyjna dla młodzieży, ale nie tylko dla młodzieży, bo to też mogą być projekty, które będą realizowane dla seniorów. Punktacja będzie oczywiście ogłoszona, czyli wszystkie informacje, które będą potrzebne, które trzeba zrealizować, kryteria, będą na naszej stronie internetowej www.dolnośląskiemałegranty.pl bez polskich znaków.
7: Czy warto, można się inspirować tym, co już było, co wygrało wcześniej?
8: Ja myślę, że tak, że trzeba podejść do tego, co się dzieje, jakie jest zapotrzebowanie na poszczególnych miejscach, skąd te granty będą pochodziły. Jeśli nie granty, tylko imprezy, które będą organizowane, czy wydarzenia. Ale warto też podejrzeć, co robili poprzednicy, w jaki sposób, co ich inspirowało. Myślę, że tak, to ponad 600 grantów, które było realizowane, to też jest inspiracja dla innych i przykład.
7: Mało czasu na składanie wniosków, skomplikowane są te formularze?
8: Nie, myślę, że generalnie nie. Ci, którzy już składali, to już dla nich nie będzie pierwszy znak. Wiemy o tym, że odsetek jest duży, że bardzo dużo wpływa tych wniosków. Niestety kwota kwota była prawie 500 tysięcy. Niemniej jednak to jest niemała kwota, ale na Dolnym Śląsku to jednak jest było za mało, stąd i radni, i pan marszałek podjęli decyzję o tym, żeby zwiększyć tę kwotę do miliona i cieszę się bardzo. Mam nadzieję, że w tym razem będzie więcej takich instytucji, które się, grantobiorców, które złożą wnioski.
3: Radio Złote Przeboje 106 i 2 FM, co jest grane w Jeleniej Górze.
1: Tematem dolnośląskich małych grantów zajęła się Joanna Strutyńska. To tyle na temat finansów w magazynie Radia Złote Przeboje. A teraz troszkę zmieniamy temat, zmieniamy obszar, bo literacko będzie w programie Co jest grane. Czas na ostatniego gościa w tym odcinku, a będzie nim jeleniogórska dziennikarka, reporterka Gabriela Stefanowicz, ale porozmawiamy o jej książce pod tytułem Niespiesznie.
3: Ciekawa książka.
9: Trochę było tak, że przez lata pracy dziennikarskiej spotykałam bardzo wielu ludzi i często było tak, że ich historie nie mieściły się w materiałach, które robiłam, bo pracując w telewizji czy w radiu, no to te formy są bardzo krótkie. Czasem są reportaże, ale nadal są osoby, dla których i reportaż to za mało. Jak dobrze wiesz, najciekawsze rzeczy nasi rozmówcy mówią przed włączeniem mikrofonu, czyli nagrywania, i tuż po wyłączeniu nagrywania. I stąd też te historie. Niespiesznie to zbiór opowiadań, prawie każdy z tych opowiadań ma swojego bohatera, wiodącego, ale choć ma imię, bo jest to Kazik, Janeczka i Hanka, i jedno opowiadanie, które nie ma swojego bohatera takiego nazwanego, to jest to splot wielu spotkań, wielu osób, wielu historii, bo czasem jest tak, że historie wielu ludzi splatają się jak warkocz i dopiero gdy zdarzy nam się ostatni zachwyt, ostatnie spotkanie, ostatnie lśnienie, to wtedy nam się ta historia domyka. I tak właśnie było z tymi historiami, że one sobie we mnie rosły i ukorzeniały się, i gdy poczułam, że to już jest ten moment, że dobrze jest to opowiedzieć, dobrze jest to też wyrzucić z siebie, żeby nam nie zalegało, no to właśnie wtedy powstała ta książka.
1: Biorąc pod uwagę pracę dziennikarską, to jej synonimem z pewnością nie będzie niespiesznie. Że jednak to jest troszkę inny tryb. No i też domyślam się, że ilość tych przetworzonych materiałów, nagranych, spotkanych ludzi, ilość przekazanych informacji na przestrzeni lat jest ogromna. Pytanie więc, czy miałaś jakiś dylemat w konstrukcji tej książki? Czy to była jedna historia, która była takim bodźcem do tego, żeby ją utrwalić? Czy tych historii było dużo? Musiałaś zrobić selekcję? Jak to wyglądało?
9: Historii było bardzo wiele, tylko nadmienię, że czasem ze spotkania z bardzo ciekawymi ludźmi pozostawało mi jedno zdanie w głowie, pozostawało mi pewne uczucie lub obrazek, który albo był podczas naszej rozmowy, albo gdzieś sobie to wyobraziłam, więc to były takie drobiazgi. A jak dobrze wiemy, z drobiazgów składa się nasze życie i nasz świat, no to one się tak powoli tkały. Czy jedna historia? Nie, tych historii jest kilka, które były wiodące i one potrzebowały oprawy. No i ja tak to sobie zbierałam w głowie i tak jak powiedziałeś, nasza praca wymaga tempa, szybkości i precyzji. No tak tutaj tempa nie było, jest duża precyzja, jeśli chodzi o słowo. No i jest dlaczego niespiesznie, bo ja sobie obiecałam, że jak kiedyś dorosnę, to jak będę wreszcie odpowiedzialną i dorosłą osobą, to moje życie będzie niespieszne, czyli takie spokojne. Zresztą te opowiadania takie są precyzyjne, ale pozostawiające bardzo dużo dla czytelnika. Już chciałam powiedzieć dla widza, takie przyzwyczajenie. I dzięki temu można sobie dopowiedzieć to, co nam potrzeba, bo pisząc tą książkę wyszłam z założenia, że najważniejsze jest to, co pomiędzy wersami, słowami i to my, czytelnicy, postawimy sobie te kropki i przecinki w tych opowieściach, no bo oczywiście mogłabym opowiadać Państwu, na czym życie polega i jak świat wygląda, ale zawsze to będzie tylko i wyłącznie moja perspektywa. Więc perspektywę zostawiam Państwu i to, co wyciągniecie z tej książki, też mam nadzieję, że znajdziecie w tym coś ciekawego.
1: To przejdźmy do kolejnej, myślę, że równie istotnej rzeczy, bo oczywistym jest fakt, że już teraz zachęcamy do tego słuchaczy, żeby po ten tytuł, po tę książkę sięgnęli. Powodów jest kilka, oczywiście tekst jest najważniejszy, jest kluczowy i jest punktem wyjścia, ale ten końcowy efekt w postaci książki, którą bierzemy do ręki, jest stykiem współpracy kilku osób. No i też to taka pozycja, która cieszy oko, więc ta strona wizualna też jest tu istotna. Powiedzmy troszkę o tej części.
9: Tak, jak już napisałam tekst, to może inaczej, nawet nie jak napisałam, tylko jak ten tekst się tworzył, to stwierdziłam, że jeżeli ta książka, te teksty kiedykolwiek mają wyjść, to ja bym chciała, żeby ta książka była ładna, żeby ona była wydana na dobrym papierze, żeby cieszyła oko, tak jak powiedziałeś, i żeby miała w sobie właśnie taki pierwiastek artystyczny. Więc zaprosiłam do współpracy dwie wybitne artystki. Jedną jest Jola Igielska, która zrobiła zdjęcia, które tworzą osobną oś narracyjną, i to jest niesamowite, że udało nam się takie coś stworzyć, a obraz, który znajduje się na okładce, a także cały skład, stworzyła Marianna Sztyma, znana polska ilustratorka, mieszkanka Gór Izerskich. Zresztą to też był taki trochę klucz, bo Jola związana jest z Karkonoszami. No i tak wespół w zespół, we trzy, stworzyłyśmy właśnie tą książkę.
3: Co jest grane?
1: Zadowolona z efektu końcowego, bo to zawsze jest taki sprawdzian, jakby wiadomo, czego się spodziewać, bo jesteś autorką, ale zupełnie inny efekt, zupełnie inne emocje chyba towarzyszą w momencie, w którym ta wydrukowana książka w fizycznej formie już się pojawia na stole, można ją wziąć do ręki. No właśnie, i co wtedy? Co się wydarzyło?
9: Ja jestem zachwycona. Naprawdę. Byłam przy całym procesie powstawania tej książki i gdy Regina Chrześcijańska, u której zamawiałam druk, dała mi tą książkę i mówi, chyba jest okej, okay, to ja tak sobie pomyślałam, Boże, jaka ładna bombonierka, bo ja lubię ładne książki, lubię czytać książki i to jest dla mnie ważne, żeby zarówno autor, jak i osoby przy tym pracujące były zadowolone, my jesteśmy zadowolone i myślę, że to jest świetna pozycja na prezent, do biblioteczki i do tego, żeby sobie ją po prostu przeglądać, oglądać zdjęcia, czytać teksty, bo choć forma jest nieduża, bo to są cztery opowiadania, cztery dopowiedzenia, to ona, to jest jedna historia, ona ma haftki, to jest pewien rytm, który się powtarza i tej książki nie warto czytać szybko. Oczywiście można ją połknąć w godzinę czy dwie, w zależności od tempa czytania, ale ten tytuł jest znaczący. Niespiesznie znajdziesz więcej. Jak się będziesz spieszył, może być różnie.
1: To ja podejmuję to wyzwanie, choć już czuję, że będę miał problem, bo ostatnio, biorąc pod uwagę tempo życia, łapię się na tym, że nawet czytając książkę, mój mózg czasem odpływa i czytam ją w tempie błyskawicznym, a po kilku minutach reflektuję się, że przerzuciłem już cztery strony. Nie do końca wiem, co przeczytałem, więc tutaj będzie egzamin cierpliwości i jednak trybu slow life. No i myślę, że to też motywacja dla wielu innych czytelników, słuchaczy i odbiorców. A ja jeszcze zapytam o to, dla kogo jest ta książka? Kto twoim zdaniem jest takim docelowym odbiorcą, bo jakby z perspektywy autorki i autorek, no to tutaj mamy mocny kobiecy pierwiastek. Czy to jest jakoś ukierunkowane, jeśli chodzi o odbiorców? Miałaś jakiś taki zamysł konkretny, czy nie?
9: To są cztery opowieści z różnych perspektyw. Skłamałabym, gdybym powiedziała, że to nie jest książka dla kobiet, no bo no ja jestem kobietą, więc tą perspektywę znam najbardziej, ale uważam, że jest to książka dla każdego. W tej książce czytelnik znajdzie to, czego potrzebuje. I oczywiście, tak jak wszystkie historie świata, ta książka jest o miłości, ale o miłości takiej, jaką sobie zdefiniujemy, gdzie postawimy akcenty, bo to nie jest oczywiste spotkanie dwóch osób i jest wielka miłość. Tu jest dużo o dorastaniu, o miłości, tak jak już powiedziałam, o poszukiwaniu, także o braku i radzeniu sobie z nim. Więc to taka życiowa książka, nieprzegadana, pozostawiająca więcej pytań niż odpowiedzi.
1: No dobrze, to będziemy troszkę taki życiowy hamulec zaciągać, żeby zwolnić, żeby odpocząć, żeby się zrelaksować też pewnie z tą pozycją w dłoni. Historii, jak już ustaliliśmy, było sporo. Lata pracy też tych ciekawostek, ciekawych ludzi generowały mnóstwo. Część z nich udało się zamknąć w tej niewielkiej pozycji. Pytań więc, czy masz poczucie, że wyczerpałaś już temat? Domyślam się, że to jest taki moment, w którym jeszcze są emocje, no bo przecież chwilę temu była premiera. Ciepły odbiór tych, którzy tę książkę przeczytali, no ale pewnie pojawia się, bądź też za chwilę pojawi się myśl, co dalej, czy jest w ogóle jakiś plan i koncepcja, by ten mikrofon zamieniać na papier troszkę częściej i kamerę.
9: Powoli zaczynam o tym myśleć, inaczej, powoli przyzwyczajam się do faktu, że ta książka już jest, że ona jest w fizycznej wersji, że została napisana. Historii do opowiedzenia jest wiele. Ja w ogóle uważam, że każdy z nas nosi w sobie historię, którą warto opowiedzieć, ale zdarza się tak, że czasem te historie muszą na siebie poczekać, aż będzie jakiś kontrapunkt, aż zdarzy się ktoś jeszcze, kto nam naszą historię dopełni. Pomysłów mam kilka. Na razie skupiam się na niespiesznie. A co potem będzie? Mam nadzieję, że będzie dobrze.
1: Tego życzę już teraz. Wspomniałaś o tym, że obiecałaś sobie, że jak dorośniesz, to będzie niespiesznie. No to ja zapytam, czy się udało, czy jest już niespiesznie, czy to jednak jest proces cały czas?
9: Z tym dorastaniem to tak na poważnie, to ja kilka lat temu stwierdziłam, że niespiesznie to jednak jest pomysł i to całkiem dobry punkt wyjścia. To też bardzo ładne słowo, które trudno wprowadzić w życie. Próbuję. Raz lepiej, raz gorzej. Mam nadzieję, że kiedyś będzie łatwiej, ale myślę też, że to słowo jest bardzo takie plastyczne. To nie tylko jakby jego znaczenie ma tutaj sens, ale także jego plastyczność, ułożenie w tytule, tak jak jest tutaj na okładce, i takich słów, które lubię i które dają do myślenia, jest jeszcze kilka, więc może coś z tego będzie, że kolejne też będzie miał tytuł dający do myślenia.
1: Z literaturą i pisaniem chyba troszkę tak jest, że już jak się w to wpadnie, jak się w to wdepnie i się tego bakcyla złapie, i szczególnie w sytuacji i okolicznościach, w których to przyjęcie jest dobre, a z tego co wiem, jeśli chodzi o niespiesznie, to tak właśnie jest, no to później korci, kusi i jednak gdzieś z tyłu głowy jest co dalej i jest ta chęć, żeby tę literacką przygodę kontynuować.
9: Tak, bo w naszej pracy, tak jak już tutaj wspomniałam wcześniej, liczy się precyzja, szybkość, konkret. No i ja tak przez te kilkanaście lat pracy w mediach tak też operuję słowem konkretnie i często bardzo ostro, a tutaj nagle są historie, które opowiedziane są całkiem innym językiem. Ku mojemu zaskoczeniu to jest taka proza połączona z poezją i sama nie sądziłam, że mnie na to stać, więc powoli przecieram oczy ze zdumienia, ale nie miałam problemu z wyborem języka. Każdy z tych opowiadań napisane jest nieco inaczej, bo bohater jest inny, bo historia jest inna, bo na inne rzeczy chciałam zwrócić uwagę i to po prostu wyszło. Oczywiście tekst pierwotny był nieco dłuższy, no ale idąc reporterską zasadą, jak możesz napisać coś krócej, napisz krócej, więc cięłam i okazywało się, że można. To jest świetne ćwiczenie z kreatywności. No i jest to takie niejednoznaczne. Ten język tych opowieści, słowa w tym zawarte. Więc wydaje mi się, że chociażby dlatego warto sięgnąć po tą pozycję.
1: A do tego przypomnę, w magazynie Radia Złote Przeboje zachęcała jej autorka Gabriela Stefanowicz. Niespiesznie to tytuł tej książki, o której dziś rozmawialiśmy w programie Co jest grane. Tym tytułem też kończymy nasze dzisiejsze wieczorne spotkanie. Igor Kociubiński, kłaniam się nisko, do usłyszenia niebawem.
3: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.

0: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato. Jak tak, to Allegro.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Mundial nabiera tempa. Dziś grają Belgia, Iran, Hiszpania, Arabia Saudyjska, Urugwaj, Republika Zielonego Przylądka. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
4: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
7: Reklama.
8: Radio Złote Przeboje 106 i 2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
9: Igor Kociubiński, witam Was bardzo serdecznie i jak zwykle o tej porze w Radiu Złote Przeboje zapraszam na program Tydzień w Jeleniej Górze. Będziemy rozmawiali o rzemiośle, o naszym lokalnym rzemiośle, lokalnych wyrobach. Poznacie historię zakładu czapniczego rodziny Kwaśniewskich.
10: Dbajmy o naszą tożsamość. Ja na przykład robię pierwszą polską czapkę, jaka zaistniała, którą nosił sami swoi Pawlak i jest to Maciejówka, pierwsza polska czapka, gdzie jak docierają do mnie ludzie świadomi z Krakowa, z Wrocławia, z Warszawy, to wow, że jeszcze ktoś to wykonuje.
9: O karkonoskich koronkach też usłyszycie. To jeden z wątków, który pojawia się w najnowszej książce, którą Agnieszka Dobkiewicz napisała wspólnie z Mateuszem Mekityszynem. Zamek książ, historia opowiedziana głosami służących.
11: Zafascynowała mnie historia koronczarek karkonoskich, które kobiet, które działały na tym terenie. Wyrabianie tych koronek było źródłem ich utrzymania.
9: A jak ten wątek książeński, jak historia księżnej Daisy łączy się z Jelenią Górą, o tym właśnie usłyszycie w tej godzinie z magazynem Radia Złote Przeboje. Oczywiście nie zabraknie także aktualności, informacji z życia miasta i regionu. Już za moment usłyszymy się m.in. z Bogdanem Widawką i wspólnie sprawdzimy, czym Jelenia żyła w ostatnich dniach.
12: Coraz więcej mieszkańców Jeleniej Góry i okolic przesiada się na hulajnogi elektryczne. Problem w tym, że wielu użytkowników nie wie, gdzie wolno jeździć, a gdzie można narazić się na mandat.
9: Wrócimy też do głośnej sprawy byłego starosty Karkonoskiego. Nie zabraknie również propozycji dla tych, którzy czas lubią spędzić aktywnie, ale także dla tych, którzy na przykład w wolnej chwili chcieliby zajrzeć do kina. Tych propozycji mamy dla Was naprawdę sporo, dlatego warto być z nami. Zatem zaczynamy. Bardzo serdecznie zapraszam na szczegóły. No i czas już na pierwszego dziś gościa.
8: Historia, którą warto poznać.
10: Dzień dobry, nazywam się Ewa Kwaśniewska-Warszewska. Jestem drugim pokoleniem czapników w Jeleniej Górze. Jest to firma rodzinna. Tatuś był czapnikiem i ekonomię skończyłam w Poznaniu. Natomiast jak wróciłam do Jeleniej Góry i trzeba było przystąpić do pracy, to w zakładach państwowych z językiem mniej zarabiali pracownicy niż u mojego tatusia uczniowie. Stąd też postanowiłam zrobić sobie jako drugi zawód, zawód czapnika. Przystąpiłam do praktyk, które trwają w moim zawodzie 3 lata. I później zdaje się egzamin czeladniczy i egzamin mistrzowski. Są to uprawnienia rzemieślnicze.
9: Czaplinstwo. Tak sobie myślę, czy jakby dzisiaj zapytać spotkanych na ulicy nastolatków, czym zajmuje się czapnik, to myślę, że no, drogą intuicji mogliby odgadnąć, ale nie ma co ukrywać. No, jest to taki czas, w którym grono zawodów, takich jak czapnik, bywa zapominane. Jest takich miejsc coraz mniej na mapie naszego kraju, ale na mapie Jeleniej Góry to miejsce istnieje. Myślę, że wszyscy ci, którzy przechadzają się ulicą 1 Maja, czy to sporadycznie, czy regularnie, czy to od roku, czy od lat 10-20, to miejsce znają i kojarzą. Wspomniała Pani o swojej historii, natomiast no myślę też, że warto do tych korzeni wrócić. Rodzinny biznes to jedno, natomiast z zamiłowania to się rozpoczęło, jeśli chodzi o przodków.
10: Tatuś mój pochodził z bardzo biednej rodziny, mieszkał na wsi w Radomiu, pod Radomiem. Było ich 13 i w pewnym momencie babcia oddała tatę do praktyki, praktycznej nauki zawodu w Radomiu do Żydówki, pani, która miała mistrzowskie papiery i kształciła w tym zawodzie. Tatuś trafił no nie z zamiłowania, tylko z chęci zdobycia jakiegoś zawodu. I ukończył praktykę, więc pracując u tej pani, to taka ciekawostka, bo to były czasy, to były lata 50., żeby dostać zupę u tej pani, musiał gosposi wytrzepać na przykład dywany, czy posprzątać coś i dostawał talerz zupy. Po ukończeniu tej praktyki tatuś zjechał tutaj na tereny odzyskane, gdzie poznał mamę i w miejscu, w którym w tej chwili jesteśmy, zakład prowadził szewc, bo tatuś najpierw na ulicy Jasnej pracował u pana czapnika, który bardzo, że tak powiem, z opowieści taty znam, że bardzo go wykorzystywał. Najgorszą czapką do wykonania jest czapka mundurowa, a to zaraz powiem parę ciekawostek takie, które mogłyby zaciekawić ludzi, co są niedostępne, że kiedyś czapki mundurowe robili więźniowie. Jest to najwięcej siły trzeba użyć do wykonania czapki mundurowej i stąd też więźniowie to wykonywali, natomiast teraz sorty mundurowe są w Bydgoszczy, duże zakłady, które robią wszystkie mundury, włącznie z nakryciami głowy. Mój tatuś był jednym, był bardzo, bardzo ponoć zdolnym uczniem, bo później w latach 90. jego szefowa przyjechała tu do nas, była oczywiście goszczona bardzo, bo tatuś bardzo, bardzo szanował tą osobę i z wielką dyscypliną podchodził do swojej szefowej i mówiła, że był bardzo zdolnym uczniem. I jako jeden z niewielu, jak otworzył zakład w 1961 roku, i tutaj jest historia tego miejsca od tego roku, to jako jeden z czterech w Polsce szył tylko czapki mundurowe, więc znany był na całą Polskę, bardzo szanował swoich konkurentów i była to konkurencja taka, źle to słowo konkurencja brzmi, bo oni się bardzo między sobą szanowali. Zawód związany z nakryciami głowy to są w zasadzie dwa zawody. Jeden to jest modystka, jest to pani, która wykonuje kapelusze damskie i szyje damskie nakrycia głowy, czyli jakieś berety, jakieś toczki, oraz czapnik i kapelusznik męski. Jest to zawód, jest to osoba, która wykonuje wszelkie męskie nakrycia głowy, więc czapki, kapelusze, berety i dopiero, mówię, jak przyjeżdżają do mnie turyści z całej Polski, zachwycają się tym miejscem, bo jest tak no, specyficznie tutaj urządzony w jakichś tam antykach, i które kocham w ogóle, i te stare meble, stare rzeczy, dlatego też ta giełda staroci, która jest dwa razy w roku w Jeleniej Górze i jest to jedyna chyba impreza w Jeleniej Górze, która się udaje, którą kocham, biegam, ściągam rzeczy. Tutaj u mnie ogólnie w zakładzie jest 90% wyrobów wykonanych przeze mnie jako mistrza czapnictwa, a przede wszystkim przez tatusia, że niektóre są tylko ekspozycją, bo na pewno ich nigdy nie sprzedam, ale część jest rzeczy po prostu z mojego zamiłowania, które to zamiłowanie urodziło się w momencie, kiedy przystąpiłam do praktyki do taty. Bo tato zawsze w domu, nas była trójka i zawsze mówił, będziecie czapnikami. My zawsze się śmieliśmy. Ja poszłam na uczelnię do Poznania. Nie, nikt z nas nie chciał wykonywać tego zawodu, bo wiedzieliśmy, jaki ciężki jest. Bo w rodzinnym moim domu rodziców praktycznie nie było. Nas wychowywała babcia, a rodzice jak wracali, bo były takie czasy, że wracali tutaj z zakładu o godzinie 20 i jeszcze siadali do ręcznego szycia skór futer. Dlatego wiedzieliśmy, jaki to jest ciężki zawód i nie bardzo chcieliśmy. Natomiast jako córka rzemieślnika pracowałam całe wakacje zawsze.
9: Czyli baksyl gdzieś tam został złapany.
10: Tak, tak. No a później jak już skończyłam u taty, bo zawsze przychodziłam do taty, szyłam podszewki, co też przekazałam później mojej córce, bo córka chodziła tutaj do pobliskiego ogólniaka, a ponieważ bardzo była związana z rodzicami moimi, to przylatywała tutaj i też uczyła się podstaw. Natomiast jest architektem we Wrocławiu, więc nie mam następcy swojego, chyba że wnuk, który jest bardzo mądrym dzieckiem i na niego jedynie mogę liczyć. Natomiast zaplanowaliśmy rodzinnie, że w momencie, kiedy ja już nie będę mogła prowadzić tego zakładu, a prowadzę go w tej chwili również dlatego, że jak mój tatuś w 2013 roku zmarł, to obiecałam mu, że ten zakład poprowadzę, ile będę miała sił. I z tego względu, że u mnie w domu, jako w rodzinie rzemieślniczej, zawsze najbardziej liczył się honor, dlatego też prowadzę ten zakład, ale nie ukrywam, że jest on dochodowy przez 3 miesiące w roku, gdzie na tym zakładzie zarabiam, natomiast pozostałe 9 miesięcy to jest na utrzymanie na utrzymanie w ogóle tego zakładu oraz na dotrzymanie obietnicy mojemu tacie, że w tym miejscu będzie zakład czapniczy. Natomiast jak już nie będę mogła go prowadzić, to na pewno w tym miejscu będzie Muzeum Czapek, gdzie w całej Europie, jedynie w Czechach jest Muzeum Kapeluszy, według mojej wiedzy, tak? Bo no być może mam coś niesprawdzonego. Natomiast no w tym miejscu planujemy, ponieważ kamienica jest naszej własności, planujemy zrobić Muzeum Czapek.
9: Myślę, że to doskonale znany wszystkim mieszkańcom Jeleniej Góry punkt na mapie naszego miasta o zakładzie czapniczym i jego historii. Dziś w magazynie Radia Złote Przeboj opowiada Ewa Kwaśniewska-Warszewska. Do tego spotkania wracamy za chwilę po krótkiej przerwie, bo teraz z nami jest już Bogdan Widawka, więc będziemy sprawdzać, co w minionym tygodniu działo się w okolicy.
8: Przegląd wydarzeń tygodnia w Jeleniej Górze.
12: Witam. Zaczynamy od tematu, który jest coraz bardziej powszechny w naszym mieście. Coraz więcej mieszkańców Jeleniej Góry i okolic przesiada się na hulajnogi elektryczne. Problem w tym, że wielu użytkowników nie wie, gdzie wolno jeździć, a gdzie można narazić się na mandat. Niedawno weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym, która po raz pierwszy szczegółowo uregulowała zasady korzystania z hulajnóg elektrycznych. Wprowadzono definicję hulajnogi elektrycznej, określono maksymalną prędkość, ale też miejsca, po których można się poruszać. Aspirant Krzysztof Malinowski z Jeleniogórskiej Drogówki przestrzega, hulajnoga elektryczna nie jest zabawką. Widzimy osoby jadące po dwóch na jednym pojeździe, przejeżdżające przez przejścia dla pieszych bez zatrzymania albo rozpędzające się na chodnikach między pieszymi. To bardzo niebezpieczne zachowania. Przepisy są po to, żeby chronić wszystkich uczestników ruchu drogowego. Warto je znać, zanim przyjdzie zapłacić mandat albo dojdzie do wypadku. Sporo o tej sprawie na stronie jelonka.com. O nadstawienie ucha teraz proszę rodziców z Kotliny Jeleniogórskiej, którzy pobierają zasiłek na dziecko. Rodzic, który wyśle wniosek do końca czerwca, dostanie wyrównanie 800+ za ten miesiąc i nie straci finansowo. Dolnośląscy rodzice już złożyli 315,5 tysiąca wniosków na 431 700 dzieci, mówi Iwona Kowalska-Mati Kowalski, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS na Dolnym Śląsku.
7: Gdy patrzę na nasze statystyki z ubiegłego roku, to w analogicznym okresie 2025 mieliśmy tych wniosków troszeczkę więcej, a więc wygląda na to, że jeszcze są spóźnialscy, którzy zapomnieli, że wniosek trzeba ponownie złożyć, jeżeli chce się dostawać 800+.
12: Rzeczniczka uspokaja, że nawet jeśli pojawi się przerwa w wypłacie, to ZUS przekaże świadczenia za wcześniejsze miesiące. Natomiast jeśli wniosek trafi do ZUS po 30 czerwca, świadczenie będzie przysługiwało dopiero od miesiąca złożenia wniosku. W takiej sytuacji nie będzie już wyrównania za czerwiec. Jest kolejny krok w stronę przywrócenia połączeń kolejowych do Kowar. Prace obejmą odcinek od przejazdu kolejowego w Kowarach do tunelu pod Przełęczą Kowarską. Podczas inwestycji odnowione zostanie torowisko, a w Kowarach powstaną 3 perony. Jeden z nich ma zostać zbudowany przy zabytkowym budynku dawnego dworca. Nowe perony pojawią się również przy przystankach Kowary Średnie i Kowary Górne, choć ich lokalizacja nie musi dokładnie odpowiadać dawnemu położeniu tych stacji. Ważnym elementem inwestycji będzie budowa mijanki w Kowarach, która umożliwi mijanie się pociągów. W związku z tym na odcinku między Kowarami a Mysłakowicami konieczna będzie też budowa urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Prace obejmą również czyszczenie charakterystycznego kamiennego wiaduktu w Kowarach, który w ostatnich latach został podświetlony przez miasto. Pisał o tym portal jelonka.com. W tym wydaniu przeglądu wydarzeń tygodnia w Jeleniej Górze to już wszystko. Bogdan Widawka, bardzo dziękuję za uwagę i oddaję głos Igorowi Kociubińskiemu.
8: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
9: A moim gościem jest Ewa Kwaśniewska-Warszewska. Z mikrofonem Radia Złote Przeboje odwiedzamy punkt przy ulicy 1 Maja 53. To właśnie tam od 1961 roku funkcjonuje Zakład Czapniczy Rodziny Kwaśniewskich.
8: Tydzień w Jeleniej Górze.
9: Tak sobie myślałem, w jakich czasach my się dzisiaj znajdujemy, jeśli chodzi o kapelusze, o nakrycia głowy, bo mam wrażenie, że był taki moment, kiedy moglibyśmy powiedzieć o kryzysie i o tym, że to jest temat, który troszkę odchodzi w zapomnienie, bo na przykład moda się zmienia. Ja bardzo nie lubię słowa moda, ale ono niestety jest wszechobecne. Moda jest ulotna, tymczasowa, a są pewne rzeczy, które zawsze pozostaną klasyką i mam wrażenie, że tak jest właśnie z kapeluszami. Natomiast wydaje mi się też, że plusem jest to, że troszkę do tej klasyki dzisiaj częściej powracamy. Oczywiście to grono zawodów, o których wspomnieliśmy, nadal mierzy się z wieloma trudnościami, ale myślimy o tym, żeby jednak uszyć garnitur na miarę, a nie szukać go w sklepach i galeriach handlowych, że troszkę do tych korzeni się udaje powracać. Pytanie, czy to jest odczuwalne? Czy kapelusze wracają na salony?
10: Tak. Tak jak mówimy, że moda zatacza koła, tak tutaj w przypadku nakryć głowy bardzo się sprawdza. Oglądając nawet filmy, widzimy, że w latach międzywojennych każde nawet dziecko, każdy chłopiec miał kaszkiet na głowie, miał nakrycie głowy. Wcześniejsza moda również wykazuje, że nosiło się cylindry, kobiety nosiły fascynatory, nosiły kapelusze. Natomiast bardzo wraca moda wśród młodzieży. Ale powiem tak, ponieważ młodzież jest dzisiaj bardzo specyficzna, o czym wiemy, natomiast zdarzają się tacy, którzy bardzo chcą się wyróżnić z tłumu. I tutaj jest przyklask w kierunku na przykład kapeluszy. Bardzo dużo młodych ludzi odchodzi już od galerii, od tych nakryć głowy seryjnych i przychodzi i cieszą się. Szczególnie młodzież z dużą świadomością, młodzież już, która świeżo skończyła uczelnię, więc bardzo, bardzo się cieszę, bo mam tutaj i miejscowych dużo młodych ludzi, którzy naprawdę przychodzą ubrani jak w latach międzywojennych i te kapelusze dobieramy. Nakrycia głowy, które my wykonujemy, również wykonujemy dla teatrów. Dwa lata temu robiłam dla teatru na przykład z Pragi do jednego przedstawienia 40 nakryć głowy. Robimy do inscenizacji historycznych i tutaj nakrycia głowy, no różnego rodzaju fasonów. Mam swoją wiedzę, mój tatuś miał dużo większą, natomiast w tej chwili ten dostęp do wiedzy jest bardzo łatwy poprzez internet. Musimy też tą wiedzę sobie, że tak powiem, cedzić i
9: korzystać z dobrych źródeł.
10: O tak, kiedyś tatuś miał dużo ciężej, po tatusiu zostało mi dużo form, dużo

0: Mamy drewniane, natomiast domówiłyśmy się, ja pojechałam do niej i naprawdę za grosze kupiłam bardzo dużo form i kupiłam na przykład, co mnie zachwyciło, pamiątkowe pudełeczko ze zwiniętymi taśmami kapeluszowymi, pięknie przez panią, która to wykonywała, bo ta pani zmarła, pospinane jakimiś pinezkami. Młodzież to nawet powie, ach, przywiozła kobieta kupę śmieci, ale ja, ponieważ wiedziałam, co to jest...
1: Prawdziwe skarby.
0: Tak, prawdziwe skarby, docenię. I skarby zachowane w tak pięknym... mam nawet na górze gdzieś w magazynku. Także teraz może młodzież nie bardzo docenia te tradycje, natomiast no, są osoby, są te bardziej światłe są i tu możemy też się cieszyć, bo czasami to jest... Ten zakład to jest takim miejscem, gdzie mój tatuś do ostatniej chwili, bo do półtora miesiąca przed śmiercią jeszcze szył, siedział za maszyną.
1: To miejsce, w którym jesteśmy, idealnie wpisuje się w pojęcie miejsc, które mają klimat i miejsc z duszą. Miejsc, które budują też w pewnym sensie wizerunek miasta, no bo chciałoby się, żeby były to takie flagowe punkty, jeśli chodzi o chociażby Jelenią Górę, którymi możemy się pochwalić. Mam nadzieję, że z czasem tak będzie, że będziemy mogli tak to miejsce kojarzyć. A wracając do samych kapeluszy, cieszy to, że jest grono odbiorców w naszym mieście, stosunkowo niewielkim, bo pewnie moglibyśmy rozmawiać o tym samym w Warszawie, Wrocławiu i innych przestrzeniach. Być może to grono odbiorców byłoby większe, ale w Jeleniej Górze też się to udaje. Ale to nadal jest ciężki temat, mam wrażenie. Zdarzało mi się sporadycznie nosić kapelusze i nie ukrywam, że wymagało to troszkę przełamania, że człowiek na ulicy czuje się jednak specyficznie, bo wie, że to przyciąga uwagę, że to jest coś nietypowego. Więc pytanie, dla kogo jest kapelusz dziś? I czy kapelusz jest dla każdego?
0: Kapelusz jest nakryciem praktycznie dla każdego, ale co zauważyłam, zresztą potwierdzają to targi w Poznaniu. Byłam na takim szkoleniu na targach, gdzie kiedyś, jak zakładało się kapelusz, to była cała ogłada, musiał być płaszcz, musiały być wysokie buciki. Natomiast teraz kapelusze nosi się i do płaszczy, i do kurtek. I po prostu odpowiednio dopasowany fason kapelusza do twarzy i nie tylko do twarzy, ale do całej postaci powoduje to, że może on być noszony z kurtkami wszelkiego rodzaju, nawet kurtkami bardzo sportowymi, gdzie dobiera się mniejsze, na przykład rondka, bardziej sportowy typ kapelusika, bo my też szyjemy z tkanin szytych, czyli nie kapelusze takie de facto filcowe, które są kapeluszami tłoczonymi, gdzie wykonanie ich jest bardzo dużo zabiegu, bo taki kapelusz się robi 2 dni, jest on wypiekany w piecu, cała procedura, utwardzany dekstryną, kapelusze z tkanin szytych.
1: Tak sobie myślę o przyszłości. Nie spodziewam się w najbliższych latach, niestety. To chyba trzeba sobie głośno powiedzieć, rewolucji i sytuacji, w której powrócimy do dwudziestolecia międzywojennego i wyjrzymy na ulicę i zobaczymy elegancko ubranych mężczyzn w kapeluszach i w tychże pięknych kapeluszach wszystkie panie. To już przeszłość, aczkolwiek myślę sobie też, że są takie miejsca na mapie naszego kraju, które jednak o tych korzeniach przypominają. No i zastanawiam się, czy może być tak z nami, bo czasem kiedy zapyta się kogoś, kto ma przynajmniej jakąś malutką wiedzę na temat kapeluszy, no to jak gdzieś jechać po kapelusz, to do Skoczowa chyba. To jest takie miejsce, które mogłoby być Mekką. No i tak sobie myślę, czy jakby pomyśleć o Dolnym Śląsku i zapytać, gdzie po kapelusz, to czy można byłoby powiedzieć, że do Jeleniej Góry?
0: Myślę, że tak. Tym bardziej, że nie ukrywam, że niektóre kapelusze biorę ze Skoczowa właśnie. Podpisałam sobie umowę z panem i mam takie same ceny jak w Skoczowie w sklepie firmowym, więc tutaj też zapraszam po te kapelusze. Jakość mają naprawdę rewelacyjną, gdzie ja nie jestem na zasadzie manufaktury w stanie wykonać czasami takiej jakości. Na przykład z króliczej wełny nie robimy w ogóle, a jest dużo klientów, amatorów. Ja myślę, że odrodzą się takie miejsca, bo byłam ostatnio w Meksyku.

0: ulicę, gdzie cała ulica po prostu była tylko rzemieślników, gdzie stawia się na małe sklepiki. Turyści po prostu są zachwyceni tymi miejscami i myślę, że gdyby mądry gospodarz miasta uderzył w kierunku właśnie wynajmowania lokali, które są bardzo drogie. My akurat jesteśmy tymi szczęściarzami dzięki operatywności mojego tatusia. Zdobył tą kamienicę dla nas i dzięki temu właśnie ja jestem na pozycji wygranej, że nie muszę płacić za lokal, gdzie myślę, że rzemieślnicy dlatego się wykruszyli z miasta, że musieli bardzo duże czynsze płacić i nie mieli żadnych ulg.
1: Pamiętajmy też o korzeniach. Myślę, że w kontekście tych korzeni o kapeluszach też możemy myśleć i pamiętać. Ja życzę oczywiście tej wizji, w którą ja powątpiewam, ale mam nadzieję, że kiedyś się ziści, że te kapelusze będą na ulicach Jeleniej Góry i nie tylko wszechobecne. A jeśli mamy jakieś wątpliwości, czy to rzeczywiście jest dla nas, a szykują się ciepłe dni, bo ostatnio wiosny i lata coraz cieplejsze, coraz gorętsze, no to pomyślmy o tym, żeby czapkę z daszkiem zamienić na kapelusz. Ja uważam, że to jest doskonała okazja do tego, żeby poczuć się wyjątkowo, ale tych plusów jest chyba więcej.
0: Tak, tak, oczywiście, tym bardziej, że dużo fasonów, na przykład jako osłonę przed słońcem jest, gdzie osłaniamy kark, ludzie wyjeżdżający do ciepłych krajów przyjeżdżają sobie, kupują i doceniają to. Mam grupę przewodników, którzy u mnie się zaopatrują, bo jak idą w góry w wysokie słońce, to jednak myślę, że tego z Chin nie dostaniemy. Myślę, że jak chcemy być wyjątkowi, to szukajmy analogicznych miejsc do moich i dbajmy o naszą tożsamość. O naszą, gdzie ja na przykład robię pierwszą polską czapkę, jaka zaistniała, którą nosił sami swoi Pawlak. I jest to Maciejówka, pierwsza polska czapka, gdzie jak docierają do mnie ludzie świadomi z Krakowa, z Wrocławia, z Warszawy, to wow, że jeszcze ktoś to wykonuje. No myślę, że obejrzyjmy się za tradycję, bo tradycja nam daje tą tożsamość.
1: O czym dziś w programie Tydzień w Jeleniej Górze mówiła Ewa Kwaśniewska-Warszewska, która kontynuuje rodzinną tradycję. W 1961 roku przy ulicy 1 Maja 53 powstał Zakład Czapniczy Rodziny Kwaśniewskich i o tym właśnie miejscu dziś w Radiu Złote Przeboje rozmawialiśmy.
2: Tydzień w Jeleniej Górze.
1: A teraz o zmianach w jeleniogórskiej kulturze. Po tym, jak z urzędu odeszła Sylwia Relis, nowym naczelnikiem Wydziału Kultury w Jeleniogórskim Urzędzie Miasta został wieloletni aktor i dyrektor Teatru imienia Cypriana Kamila Norwida Tadeusz Wnuk. Na rekomendację komisji konkursowej przystał prezydent Jerzy Łużniak.
2: Tym żyje Jelenia Góra.
3: Komisja niedawno miała obrady, wskazali w wyniku głosowań kandydaturę właśnie pana Tadeusza Wnuka. Bardzo długo się zastanawiałem nad tym, czy rozstrzygnąć to, ale wczoraj podjąłem decyzję i pan dyrektor, a teraz niedługo naczelnik, o ile dobrze nam pójdą rozmowy, od 1 lipca rozpocznie pracę w Urzędzie Miasta Jelenia Góra jako naczelnik Wydziału Kultury. Mam nadzieję, że te swoje doświadczenia, które zdobywał nie tylko w naszym teatrze, ale właśnie poza teatrem teraz niedawno, przeniesie na grunt miasta, na rzecz naszej kultury działającej w mieście.
4: Jak Państwo doskonale wiecie, w tym mieście jestem od wielu, wielu lat. Do tego miasta przyjechałem, zacząłem tutaj karierę, można powiedzieć, w pracy kulturalno-artystycznej w 1992 roku. Przez wiele, wiele lat pracowałem jako aktor, wykonywałem funkcję aktora, później kierownika artystycznego Teatru imienia Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze. Potem przyjąłem obowiązki dyrektora naczelnego tegoż teatru. Prowadziłem ten teatr przez 9 lat. Dlatego chcę wykorzystać te doświadczenia, które przez wiele lat nabywałem w mieście, nabywałem w teatrach, nabywałem w instytucjach oświaty, bo współpracowałem bardzo mocno z instytucjami oświatowymi i chcę w dalszym ciągu, jeżeli wydarzyła się i nadarzyła się taka okoliczność, aby móc w tej kulturze pracować, podjąłem takie wyzwanie i dzisiaj tutaj z Państwem jestem w innej roli.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
1: Jak zapowiada nowy naczelnik Wydziału Kultury Tadeusz Wnuk, zmiany, jeśli będą się pojawiały, to mają być ewolucyjne, a nie rewolucyjne. Co to w praktyce będzie oznaczało, to z pewnością będziemy jeszcze w kolejnych dniach, tygodniach i miesiącach śledzić.
2: Aktywnie w Jeleniej Górze.
1: Powoli zaczyna nam się upalne lato i to jest taki moment, w którym chciałoby się te wolne chwile spędzić na świeżym powietrzu, nad wodą, na przykład na basenie. Niestety nasz jeleniogórski basen przy ulicy Sudeckiej wciąż zamknięty i ta sytuacja potrwa jeszcze co najmniej kilka sezonów, więc z pomocą przychodzi portal jeleniagóra-nasze-miasto.pl, który przygotował listę alternatyw i wśród tych najbliższych Jeleniej Górze miejsc wyróżnić można na przykład basen miejski w Jaworze, nowoczesny, wyremontowany obiekt położony w parku miejskim w malowniczej okolicy otoczonej zielenią. Na terenie basenu znajduje się duże, główne kąpielisko, które jest podzielone na strefy dla różnych grup wiekowych. Kolejną możliwością może być park wodny przy ulicy Spacerowej w Bolesławcu, który ma zostać otwarty 26 czerwca. Jeśli chodzi o najbliższy region, portal Jelenia Góra Nasze Miasto.pl przypomina, że do dyspozycji mieszkańców jest także basen miejski w Lwówku Śląskim, który jest dostępny od 1 czerwca. Wybrać można się także na basen miejski w Świeżawie, który wraz z początkiem wakacji, a w zasadzie z początkiem lipca, bo od 3 dnia tego miesiąca będzie otwarty. Na liście jest także basen miejski w Wojcieszowie, podobny obiekt w Miłkowie czy w Świeradowie Zdroju.
2: Ciekawa Jelenia Góra.
1: Niewątpliwie ciekawy i ważny temat, którym nasze miasto żyło, porusza serwis Jelenia Góra Nasze Miasto.pl. Chodzi o sprawę byłego starosty karkonoskiego Krzysztofa Wiśniewskiego i aferę z jego świadectwem maturalnym. Gdy w styczniu na sesji powiatu była mowa o tym, że starosta posługuje się sfałszowanym świadectwem, Wiśniewski stwierdził, że padł ofiarą zmowy, a maturę zdawał w szkole w Karpaczu. Na dowód przedstawił świadectwo. Po śledztwie prokuratury okazało się, że oryginalny był tylko druk, a Krzysztof Wiśniewski matury nie ma. Prokuratura jednak nie postawiła mu zarzutów podrobienia świadectwa maturalnego. Jak informuje portal Macie, dotyczące wykształcenia Krzysztofa Wiśniewskiego pojawiły się na początku roku. Mowa była o tym, że nie ma matury, a składając dokumenty na studia w Kolegium Karkonoskim posłużył się sfałszowanym świadectwem maturalnym Liceum Zawodowego Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Karpaczu. I chociaż, jak czytamy dalej, dyrektor tej placówki jasno oświadczył, że nie ma śladu w dokumentach szkolnych, że był taki uczeń i nikt z ówczesnej klasy go nie zna, to starosta szedł w zaparte. Chcę na zawsze przerwać tę absurdalną sytuację i wyjaśnić ostatecznie sprawę mojego wykształcenia, mówił 12 stycznia Krzysztof Wiśniewski, udostępniając dziennikarzom w przerwie sesji powiatu karkonoskiego swoje świadectwo maturalne oraz dokument ukończenia liceum w Karpaczu. Jak czytamy dalej, oświadczenie nie zakończyło sprawy, a na jaw wyszły nowe fakty. Dyrektor Dolnośląskiego Zespołu Szkół w Karpaczu poinformował, że placówka nie wystawiła Krzysztofowi Wiśniewskiemu świadectwa dojrzałości liceum zawodowego Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego. Sprawą zajęła się prokuratura. Rozpoczęła postępowanie w sprawie domniemanego podrobienia świadectwa dojrzałości oraz użycie dokumentu jako autentycznego. Dochodzenie wszczęto po otrzymaniu pisma od dyrektora Dolnośląskiego Zespołu Szkół w Karpaczu, informowała rzecznik prokuratury okręgowej Ewa Węglarowicz-Makowska. Podkreśliła, że w archiwum szkoły nie znaleziono żadnych dokumentów świadczących, że Krzysztof Wiśniewski do tej szkoły uczęszczał. Nie było tam też arkuszy ocen takiego ucznia ani wystawionych mu świadectw. Niejasności w sprawie wykształcenia starosty były m.in. przyczyną odwołania Krzysztofa Wiśniewskiego ze stanowiska starosty karkonoskiego, czytamy w serwisie Jelenia Góra Nasze Miasto.pl. Sesja odbyła się 17 lutego. Przedstawicielem wnioskodawców był ówczesny wicestarosta Mirosław Górecki, dziś starosta powiatu karkonoskiego. Jako podstawę podał utratę zaufania do starosty, wynikającą przede wszystkim z braku transparentności w kwestii wykształcenia oraz manipulowania informacjami dotyczącymi swojej działalności jako szefa zarządu powiatu. No i tutaj docieramy do finału tej sprawy, bo jak informuje mój artykuł. Prokuratura rejonowa w Bolesławcu umorzyła dochodzenie w sprawie podrobienia w nieustalonym miejscu i czasie nie później niż 17 listopada 2001 roku dokumentów w postaci świadectwa dojrzałości Liceum Zawodowego Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Karpaczu oraz dwóch jego odpisów wystawionych na dane Krzysztofa W. Poinformowała w minioną środę Ewa Węglarowicz-Makowska, rzecznik prokuratury okręgowej w Jeleniej Górze. Dlaczego więc umorzono postępowanie w sprawie podrobienia świadectwa? Pyta serwis. Oba czyny umorzone zostały z przyczyn formalnych, to jest z uwagi na przedawnienie ich karalności, tłumaczyła Ewa Węglarowicz-Makowska. Karalność powyższych przestępstw określonych w artykule 271 paragraf 1 kodeksu karnego ustaje, jeżeli od czasu ich popełnienia upłynęło 10 lat, a w tym konkretnym przypadku upłynęło 25 lat. Decyzja o umorzeniu dochodzenia nie jest prawomocna. Jak czytamy dalej, jak wyjaśnia prokurator, w toku prowadzonego postępowania zgromadzono obszerny materiał dowodowy, m.in. dokumentację ze szkoły, w tym księgę egzaminu dojrzałości z rocznika 98-99. Przesłuchano także kilkoro uczniów, którzy uczęszczali do tej szkoły i w 1999 roku zdawali w niej maturę. Przesłuchano także ówczesne kierownictwo szkoły w Karpaczu. Wszystkie te osoby stanowczo zaprzeczyły, aby Krzysztof W. uczęszczał do tej szkoły i w 1999 roku zdawał w niej egzamin dojrzałości. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił ustalić, iż Krzysztof W. nie zdawał egzaminu maturalnego w 99 roku w Liceum Zawodowym Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego w Karpaczu, a przedłożone przez niego świadectwo maturalne w postaci oryginału i dwóch jego odpisów są dokumentami podrobionymi. Ustalono, że dokumenty te zostały wypełnione na oryginalnych drukach przez ówczesną pracownicę sekretariatu szkoły, która potwierdziła tę okoliczność w trakcie przesłuchania. No i na koniec pojawia się pytanie, co dalej? Na to pytanie także serwis Jelenia Góra Nasze Miasto.pl odpowiada. Krzysztof W. przedłożył podrobione świadectwo maturalne rektorowi Kolegium Karkonoskiego. Jak wynika z akt sprawy 17 listopada 2001 roku, Krzysztof W. przedłożył podrobione świadectwo maturalne rektorowi Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze wraz z podaniem o przyjęcie na studia wyższe o specjalności pielęgniarstwo, fizjoterapia i techniki medyczne. W dalszym toku edukacji i pracy zawodowej nie posługiwał się już tym świadectwem, lecz dyplomem ukończenia studiów wyższych, zaznacza rzeczniczka prasowa prokuratury okręgowej w Jeleniej Górze. Informuje także, że jednocześnie prokurator rejonowy w Bolesławcu wyłączył z tego dochodzenia materiały do postępowania administracyjnego w celu wszczęcia procedury unieważnienia dyplomu ukończenia wyższych studiów przez Krzysztofa W.
2: Jeszcze w tej godzinie w Jeleniej Górze.
1: To informacja, która dość intensywnie przewijała się w jeleniogórskiej prasie, w jeleniogórskich serwisach internetowych. No a już za kilka chwil w naszym programie informacje o interwencjach jeleniogórskich policjantów. Kryminalna Jelenia Góra to stały element weekendowej audycji Radia Złote Przeboje. To jest ta część naszego programu, w której sprawdzamy, co działo się na ulicach miasta i regionu. Zajrzymy także do repertuarów kinowych. Pogoda ostatnio zdecydowanie letnia i wakacyjna, zachęcająca do tego, by wolne chwile spędzać na świeżym powietrzu, ale nie brakuje także tych, którzy na przykład właśnie szukając schronienia przed upałami, przed wysokimi temperaturami, będą chcieli udać się do kina. Możliwości w tej materii jest kilka. Szczegóły w programie Tydzień w Jeleniej Górze zdradzę Wam już za kilka minut, bo teraz zmieniamy temat, no i czas na spotkanie z kolejnym dziś gościem.
2: Tydzień w Jeleniej Górze.
5: Faktycznie moją pierwszą książką była Mała Norymberga. Tam opisałam historię katów z Grozrozen, czyli obozu koncentracyjnego, który istniał podczas II wojny światowej na terenie dzisiejszego Dolnego Śląska. Tu jakby zaczęła się taka moja literacka przygoda. Książka była na tyle spodobała się czytelnikom, że wydawnictwo zaproponowało mi napisanie kolejnych, więc nie wyszłam wtedy jeszcze z obozu koncentracyjnego, bo zostałam przy temacie, ale tym razem kobiet, które były więzione w tym systemie, o czym bardzo ciągle niewiele osób wie, że te dziewczęta tam były umieszczane i w tych bardzo licznych filiach grozrozeńskich, ponad 100, bo dokładna liczba nie jest oszacowana, one były więzione, musiały pracować niewolniczo, no i przeżywały tam naprawdę taką, dzisiaj możemy powiedzieć, gehennę. Natomiast kolejna książka była jakby pokłosiem tych dwóch. Ona ma taki tytuł dość gdy wyszła, myślę, że teraz już jest mniej kontrowersyjny, nazywała się Pożydowskie i to jest książka, która jakby jest takim, tak jak powiedziałam, pogłosiem tych dwóch poprzednich, dlatego, że pracując nad procesami zbrodniarzy obozowych, ja zdałam sobie sprawę, jak bardzo to życie poobozowe po II wojnie światowej, jak bardzo wpłynęło na nasze dolnośląskie miasteczka. Bo bardzo często tam, gdzie były filie, a tak jak mówiłam, to jest liczba ponad 100 filii, ci więźniowie wychodzili z tych obozów po zakończeniu wojny. Oczywiście pod warunkiem, że nie zostały te filie ewakuowane, bo i takie były. I oni po prostu zasiedlali te poniemieckie domy. I to tak naprawdę byli pierwsi mieszkańcy, nie niemieccy, tych terenów. Więc to trochę też jakby zaburza ten obraz pioniera, Polaka, który tutaj przychodzi pierwszy po wojnie, bo to troszeczkę inaczej wyglądało z perspektywy tego właśnie obozu Gross-Rosen. Ale książka nie jest już tylko o Dolnym Śląsku, bo wydawnictwo Znak uznało, że temat pożydowskiej, tego co zostało w spuściźnie polskiej, w kulturze, w jakimś takim obrazie społecznym po właśnie mieszkańcach żydowskich, których przecież, jak wiemy, przed II wojną światową, przed Holokaustem w Polsce było bardzo dużo. To jest temat nie tylko dolnośląski, chociaż bardzo mocno, ale też ogólnopolski, bo przecież to życie kwitło w wielu miastach i we wszystkich praktycznie miastach w dawnej Rzeczypospolitej. I tak powstała właśnie książka. Jest to książka chyba taka podróż, bo ja, współczesna Polka, jadę w takie miejsca, gdzie ta pamięć polsko-żydowska jest nadal bardzo trudna, bardzo wywołująca dużo emocji, i opowiadam o tych miejscach z dzisiejszej perspektywy, pokazuję ludzi, którzy tworzą te miejsca, dbają o pamięć, a może robią wszystko, żeby zapomnieć, i daje to, myślę, że taki bardzo współczesny obrazek tego, co się w Polsce po II wojnie światowej wydarzyło, albo co się nie powinno wydarzyć, ale się wydarzyło. I dodam też, bo to chyba jest istotne z perspektywy współczesnej Polski, że ta książka dotyka tego życia żydowskiego w Polsce. Ona powstała jeszcze zanim wybuchła wojna w Gazie, więc jakby ta perspektywa, w której ją pisałam, była troszeczkę inna.
1: Mimo wszystko ona po premierze te emocje wywoływała. Z jednej strony mówimy i żyjemy w świadomości miejsca, w którym jesteśmy. Świadomości tego, że Dolny Śląsk jest tyglem kulturowym i pod kątem historii. To jest rzecz, w której tych wątków międzynarodowych przenikało się bardzo dużo. Z drugiej strony mam wrażenie, że niezmiennie mamy jednak problem z... Nie wiem, czy rozliczenie tu jest dobrym słowem, ale jednak mamy dystans, żeby powiedzieć, że coś było niemieckie, że coś było żydowskie, że coś było nasze, polskie. I te granice różni ludzie bardzo różnie stawiają.
5: Wiesz, no nie wszyscy w Polsce chcą być wielokulturowi, no to nie jest jakieś wielkie odkrycie, tak? Mamy ludzi, którzy bardzo mocno uważają, że sprawy polskie, czyli tu jest Polska, ja jestem Polakiem, tak? Bóg, honor, ojczyzna, że to są najważniejsze sprawy w ich życiu. I po prostu tak uważają, tak? Mnie interesuje właśnie ten świat, który jest nie taki czarno-biały, który jest przez to bardziej dla każdej osoby piszącej ciekawy, tak jak jesteś dziennikarzem, tak, więc też nie piszesz o rzeczach oczywistych z taką wielką, może nie radością, ale zapałem, jak o rzeczach, które są troszkę takie zastanawiające, pozwalające zadać trudniejsze pytania, spojrzeć inaczej na świat, i bo przecież dziennikarstwo też zadawanie pytań, tak, i wiesz, także tu jakby chyba mam wrażenie, że moje książki nie są kierowane do takiej grupy ludzi, chociaż oczywiście, jeżeli ktoś ma ochotę przeczytać, to zachęcam serdecznie. Natomiast ja jednak zdecydowanie mierzę w ten wielokulturowy Dolny Śląsk. On mnie fascynuje, inspiruje, on mi się po prostu podoba. I wiesz co, mówisz, że rozliczenia i tak dalej. Ja bym tego tak nie nazwała. Ja bym chciała, żebyśmy w końcu zaczęli mówić o prawdzie po prostu. Bo to jest prawda, że byli tu Niemcy, tak? Wcześniej byli tutaj Czesi, Austriacy, a wcześniej jeszcze rządzili tą krainą Piastowie, Śląscy. I jeżeli myślę, że to jest odpowiedź na te jakieś takie gorączki, żeby tej prawdy się trzymać, a na pewno nie manipulować historią.
1: A o tym wszystkim, dodam, opowiada dziś w programie Radia Złote Przeboje w audycji Tydzień w Jeleniej Górze dziennikarka i pisarka Agnieszka Dobkiewicz.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
5: Podam ci taki przykład, bo po żydowskim też jest tych wątków dolnośląskich sporo. Jeden jest jeleniogórski bardzo mocno, bo opisuje historię pary młodych Żydów, którzy są po doświadczeniach obozów koncentracyjnych. Akurat nie Gross-Rosen, tylko dwóch innych. I oni zjeżdżają, poznają się po wojnie już i zjeżdżają właśnie na Dolny Śląsk. On zostaje najpierw redaktorem tworzących się wtedy mediów, Trybuny Ludu, no bo taki organ powstał wtedy. Jak wiecie Państwo, to było odgórnie zarządzone, ale on zostaje przeniesiony ostatecznie właśnie do Jeleniej Góry i to jest pierwszy taki jeleniogórski dziennikarz, który tą trybunę prowadzi. Zresztą do dziś można znaleźć jego artykuły, do których też miałam okazję te notatki właściwie do nich sięgnąć. Angażuje się też w budowanie życia literackiego w Jeleniej Górze bardzo mocno i jest jednym z pierwszych animatorów tego życia. I właśnie na spotkaniu w Jeleniej Górze, gdy zaczęłam o nim opowiadać, to jeden z panów, pierwszy raz mi się taka historia na spotkaniu zdarzyła, jeden z mieszkańców strasznie się zdenerwował i rzucił książką, którą tam od kogoś wziął podczas spotkania i zaczął krzyczeć, że ja zakłamuję historię, bo to nie jest prawda, że Żydzi tworzyli życie polskie, literackie w Jeleniej Górze. No i wyszedł oburzony ze spotkania. No i to jest właśnie chyba też taka najlepsza, bo z życia, odpowiedź na to, że są ludzie, którzy się buntują wobec tej prawdy historycznej. Ja wiem, że historia przez 80 lat wymazała doskonale te wątki żydowskie z naszej historii. Dopiero właściwie teraz zaczynamy je odczytywać. Od powiedzmy dekady to się dopiero dzieje i zaczynamy o nich mówić. Chociażby o tym, że jesteśmy dzisiaj w Świdnicy, dookoła nas są piękne kamienice uważane do tej pory za poniemieckie, a dzisiaj przecież wiemy już doskonale, że wiele z nich to nie były kamienice poniemieckie, tylko to były kamienice niemieckich Żydów, więc jeśli już to po żydowskie, tak, w dzisiejszym rozumieniu. I tylko jeszcze dodam, bo to nie jest absolutnie moje badanie, moje odkrycie, to za tym stoi Świński Portal Historyczny, który prowadzę i jego autorzy tekstów, pan Sobiesław Nowotny i Andrzej Dobkiewicz, którzy ten portal prowadzą, więc oni badają te historie właśnie tych kamienic świdnickich, ale takie same historie są w każdym dolnośląskim mieście, czy we Wrocławiu, w Wałbrzychu, czy w Jeleniej Górze.
1: Kolejny tytuł na horyzoncie i to też jest przyczyna poniekąd naszego dzisiejszego spotkania, bo w wymiarze lokalnym, wałbrzyskim teraz będzie się sporo działo. Zamek Książ będziemy poznawać, ale właśnie o to poznawanie chciałem zapytać, bo czasem traktowana jest ta historia jako rzecz bardzo oczywista, historia, którą my znamy. Przez ciebie przedstawiona, mam wrażenie, w sposób zupełnie inny, który chyba powinien skłonić do tego, żeby ją poznać właśnie od tej drugiej strony, od kulis.
5: Od kuchni właściwie. Tak, zgadza się. Wiesz co, ja też miałam takie wyobrażenie. Mi się wydawało, że ja nawet nie mierzyłam w stronę Zamku Książ w jakiejś opowieści o Dolnym Śląsku. Oczywiście w artykułach prasowych jak najbardziej. To są lata współpracy między nimi, przede wszystkim z Mateuszem Meketyszynem, ale też Magną Woch, która, czy Kasią Sielicką. Ale mówię dziennikarsko, tak? Czyli krótkie formy. Naprawdę tych artykułów trochę powstało we współpracy z tymi osobami, które wymieniłam. Ale w pewnym momencie, kiedy właśnie po żydowskim odezwały się do mnie różne wydawnictwa z różnymi propozycjami i właśnie Agora zaproponowała Zamek Książ. Ja wtedy tak pomyślałam sobie, nie chcę pisać o Zamku Książ. Nie chcę, by powstała kolejna jakaś taka sama książka o tym samym. Nie chcę, no ludzie już wiedzą pewne rzeczy. Zamek Książ jest bardzo popularny. Ale wtedy pomyślałam sobie w rozmowie z Dagmarą Zandman, która która właśnie do mnie zadzwoniła. I pomyślałam sobie, że faktycznie jest taka przestrzeń, która mnie bardzo interesuje, to są służący. Bo nic o nich nie wiemy właściwie. To jest jakaś grupa po prostu ujęta w słowo służący. Trochę się to przejaśniło, kiedy Zamek Książ sprowadził fotografię Arduena, zamkowego pisarza, który fotografował, był pasjonatem fotografii, więc utrwalał życie wokół siebie. Takim trochę dziennikarzem był, tak naprawdę, bo patrzył chłodnym okiem na rzeczywistość i ludzi wokół siebie. I pomyślałam wtedy, że faktycznie strasznie chciała się dowiedzieć, kto jest na tych zdjęciach, bo te zdjęcia są nadal nierozpoznane. Pewno stanie się to tam kiedyś przez lata, ale zainteresowała mnie ta grupa, nie ukrywam, i to, jak zamek funkcjonował pod jej dowodzeniem. I w tą stronę faktycznie taka propozycja padła do wydawnictwa i okazuje się, że bardzo się spodobała od razu. Ja do współpracy zaprosiłam właśnie Mateusza Meketeszyna, bo nam się zawsze świetnie pracowało, więc uznałam, że teraz też tak będzie i że on będzie mi służył, pomoże mi w tej wiedzy merytorycznej, którą ma przecież zgromadzoną olbrzymią przez lata. Natomiast to był taki etap bardzo ważny pracy, a potem już był ten etap, kiedy z tych opowieści, spotkań z Mateuszem, ale nie tylko też, powstała właśnie książka Zamek Książ, historie opowiedziane głosami służących.
1: Ten akcent jeleniogórski też tam wybrzmiewa, więc nie tylko Wałbrzysko, ale regionalnie. Co z Jelenią Górą?
5: No tak, Jelenia Góra jest, generalnie książka podzielona jest na 24 rozdziały, ale też może nie będę teraz opowiadała dlaczego, czytelnik bardzo szybko to zrozumie. I w jednym z tych rozdziałów 24 właśnie jadę do Jeleniej Góry, jadę w sensie literackim, bo zafascynowała mnie historia koronczarek karkonoskich, kobiet, które działały na tym terenie, i to wyrabianie tych koronek było źródłem ich utrzymania, ale bardzo marnym źródłem, chociaż wytwarzały przepiękne rzeczy. I bardzo szybko księżna Daisy zobaczyła, że jest problem, że kobiety, ich rodziny są oszukiwane przez pośredników, że to źródło dochodu jest bardzo niepewne i bardzo małe, i postanowiła, a widziała z drugiej strony, bo sama była odbiorczynią jakby tego typu dóbr, widziała w tym dzieła sztuki, piękne ubiory, z których kobiety mogły korzystać, są nie tylko ubiory, bo przecież też rzeczy codziennego użytku, i ona postanowiła pomóc tym kobietom. I może też, żeby tak nie opowiadać całej historii, ale faktycznie bohaterką jednego z rozdziałów jest pani Amelia, która taką manufakturę koronczarską prowadzi po śmierci męża, i decyduje się ostatecznie sprzedać ją księżnej Daisy, która otwiera swoje szkoły koronczarskie i sklepy na jeleniogórskim rynku.
1: Te historie będziemy mieli okazję poznać, sięgając po książkę. Tych historii jest więcej, nie sposób je wszystkie streścić i zdradzić, bo chodzi o to, żebyśmy zachęcili do sięgnięcia po ten tytuł, ale ja chciałem zapytać o to, czego się dowiemy o Zamku Książ i z jakimi uczuciami, z jakimi emocjami chciałabyś czytelnika zostawić po zamknięciu ostatniej strony?
5: Ja to napisałam we wstępie do książki, odpowiadając na drugą część twojego pytania, że ja miałam taki moment w grudniu, kiedy już właściwie ta książka już była mocno uformowana. I ja pojechałam wtedy na Zamek Książ, bo się umówiliśmy z Mateuszem na jakieś tam kolejne spotkanie książkowe, i pamiętam, że wtedy to było niesamowite, bo ja przez czas pisania książki na tym Zamku Książ nie wchodziłam do Zamku Książ, i nagle weszłam i zobaczyłam, tak, idę tutaj dziedzińcem, widzę kamerdynera Hanuska, tak, za chwilę przy bramie, przy wejściu do zamku spotykam Kate Romisz, która wybiega, leci na pocztę, bo tam czeka na list od swojego ukochanego. Za chwilę gdzieś tam widzę psa Wolfa, który był ukochanym psem, taki biały, charakterystyczny ukochanym psem chłopców Hubergowskich, czyli hrabiczów. To są takie drobiazgi, ale faktycznie i to było takie naprawdę mocne uczucie i wtedy tylko moje jeszcze. I tak sobie pomyślałam właśnie wtedy i o tym napisałam, że ja strasznie bym chciała, żeby właśnie ludzie, którzy już byli w książu, uważają, że to wszystko już tam widzieli, wszystko wiedzą, przeczytali książkę i pojechali na książę jeszcze raz, do książa jeszcze raz i wtedy też właśnie usłyszeli te wszystkie dźwięki, zobaczyli te postaci, spojrzeli na to swoimi oczami, te twarze, żeby też zobaczyli, może poczuli zapachy z kuchni książęcej, w której urzęduje Arduem. Czyli żeby zbudowała im się taka, wiesz, zupełnie inna historia, nie ta taka pierwsza warstwa, tylko już ta druga warstwa tego wszystkiego, bo to chyba gdzieś tam, wiesz, to wszystkie te głosy, one były, tylko to jest kwestia teraz wydobycia ich, opowiedzenia o nich. No i książka jest znakomitą formą do zbudowania takiego obrazu danego miejsca.
1: A jak to się udało w przypadku książki Zamek Książ, historia opowiedziana głosami służących, o tym przekonacie się już niebawem, oficjalna premiera 1 lipca, a 28 czerwca na Zamku Książ spotkanie z autorami, czyli Agnieszką Dobkiewicz i Mateuszem Mekietyszynem.
2: Kryminalna Jelenia Góra.
1: Swoje zachowanie tłumaczył silnymi emocjami, ale jak mówi Edyta Bagrowska, rzeczniczka Komendy Policji w Jeleniej Górze, dla aktów wandalizmu nie ma usprawiedliwienia. To jedna z interwencji, która miała miejsce w minionym tygodniu.
6: Policjanci z Komisariatu Policji w Szczarskiej Porębie zatrzymali 44-letniego mieszkańca powiatu karkonoskiego, podejrzanego o zniszczenie mienia z pobudek chuligańskich. 11 maja bieżącego roku funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie dotyczące spalenia samochodu marki Opel. Jak ustalili mundurowi, kobieta pozostawiła pojazd zaparkowany na ulicy w pobliżu swojego miejsca zamieszkania. Następnego dnia zauważyła, że samochód został doszczętnie spalony. Pokrzywdzona poniesione straty oszacowała na 15 tysięcy złotych i wskazała, że o ten czyn podejrzewa swojego byłego partnera. Policjanci natychmiast podjęli działania zmierzające do wyjaśnienia wszystkich okoliczności zdarzenia. Zabezpieczyli materiał dowodowy, przeanalizowali nagrania z kamer monitoringu oraz zgromadzili informacje, które pozwoliły jednoznacznie ustalić sprawcę tego przestępstwa. Okazał się nim 44-letni mieszkaniec powiatu karkonoskiego. Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzut zniszczenia mienia z pobudek chuligańskich. W trakcie wykonywania czynności przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Jak oświadczył, motywem jego działania były silne emocje związane z wcześniejszą relacją z pokrzywdzoną. Teraz mężczyzna za swoje czyny odpowie przed sądem. Za zniszczenie mienia z pobudek chuligańskich grozi mu kara nawet do 7,5 roku pozbawienia wolności. Przypominamy, że emocje, konflikty osobiste czy nieporozumienia nigdy nie mogą stanowić usprawiedliwienia dla łamania prawa i podejmowania działań, które narażają innych na straty materialne oraz poczucie zagrożenia. Każdy, kto decyduje się na tego rodzaju zachowanie, musi liczyć się z konsekwencjami prawnymi.
2: Co jest grane w Jeleniej Górze?
1: A na koniec informacja o tym, co można zobaczyć na dużym ekranie w naszym mieście. Jeleniogórskie Kino Helios, jak i Jeleniogórskie Kino Lot zapraszają m.in. na film Ojczyzna w reżyserii Pawła Pawlikowskiego. Poruszająca opowieść o relacji Thomasa Manna i jego córki Eriki, rozgrywająca się w powojennych Niemczech w cieniu rodzącej się zimnej wojny. Wspólna podróż z Frankfurtu do Weimaru staje się dla bohaterów czymś więcej niż tylko trasą przez kraj po katastrofie. To także droga przez rodzinne napięcia, pamięć, miłość i pytania o tożsamość. Film został znakomicie przyjęty w Cannes, gdzie doceniono zarówno aktorstwo, jak i minimalistyczne, wyjątkowo sugestywne zdjęcia. Paweł Pawlikowski otrzymał nagrodę za reżyserię, a sama Ojczyzna została uznana za jeden z najważniejszych tytułów tegorocznego konkursu. W rolach głównych występują Hans Zichler i Sandra Hiller, a w roli specjalnej pojawia się także Joanna Kulik. A jeśli w minionym tygodniu nie mieliście okazji obejrzeć najnowszej produkcji w reżyserii Stevena Spielberga, to jeszcze przez chwilę Dzień Objawienia w repertuarze gości. Film opowiada o chwili, w której pytanie, czy jesteśmy sami we wszechświecie, przestaje być teorią, a staje się realnym zagrożeniem. Gdy podczas transmisji na żywo prezenterka pogody niespodziewanie zaczyna mówić w obcym języku, świat ogarnia niepokój, a spekulacje o kontakcie z istotami pozaziemskimi błyskawicznie wymykają się spod kontroli. W centrum historii znajduje się Daniel, analityk do spraw cyberbezpieczeństwa, państwa, który jako jedyny potrafi zrozumieć tajemniczy przekaz. Gdy postanawia ujawnić prawdę, wchodzi w konflikt z rządem, gotowym zrobić wszystko, by zachować się w tajemnicy. Nowy film Stevena Spielberga zapowiada się jako widowiskowy science fiction o strachu, władzy i momencie, w którym cała ludzkość musi zmierzyć się z tym, co niewyobrażalne. Kolejna filmowa nowość to Robin Hood, koniec legendy. Tytułowy bohater naznaczony latami przemocy i życia poza prawem zostaje ciężko ranny i jest przekonany, że to koniec jego drogi. Ocalony przez tajemniczą kobietę dostaje jednak szansę nie tylko na powrót do zdrowia, ale też na coś znacznie trudniejszego. Odkupienie. Gdy na jego drodze staje bezbronna dziewczynka, której grozi śmiertelne niebezpieczeństwo, Robin musi raz jeszcze chwycić za broń. Jaki będzie tego efekt, przekonacie się w kinach, gdzie bardzo serdecznie zapraszam i tym zaproszeniem także z Wami się żegnam w tym odcinku programu Tydzień w Jeleniej Górze. Igor Kociubiński, dziękuję za uwagę.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
7: Radio Złote Przeboje.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
1: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
0: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
2: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
4: Weekend to, mam nadzieję, również dla Was taki czas, w którym można odpocząć, można się zrelaksować, troszkę oderwać od rzeczywistości, ale spędzając weekend z nami, możecie być także na bieżąco z tym, co w naszym mieście w Jeleniej Górze się dzieje. Do tego gorąco zachęcam i zapraszam na magazyn Tydzień w Jeleniej Górze. Igor Kociubiński, witam, zaczynamy. Nie zabraknie, jak zwykle, wieści z życia regionu. Wspólnie z Bogdanem Widawką sprawdzimy, o czym pisały lokalne serwisy, co działo się w mieście i regionie.
5: W kolejną fazę wchodzą przygotowania do realizacji jeleniogórskiego budżetu obywatelskiego 2027. Tymczasem poważne wątpliwości budzą niektóre projekty zrealizowane i realizowane w ramach ubiegłorocznej, a także tegorocznej edycji.
4: Usłyszycie też o zagranicznych podróżach jeleniogórskiego biura wystaw artystycznych. We włoskim Bergamo na słynnym festiwalu Comic Con gości wystawa polskiego komiksu.
6: Nasza polska wystawa, organizowana przez BWA, będzie powiązana z promocją komiksu polskiego i polskich artystów. Na festiwalu obecnych będzie wyjątkowo duża grupa polskich twórców.
4: Będzie także o bezpieczeństwie finansowym i o pokazach handlowych, które cały czas w Jeleniej Górze się odbywają. Pokazach, na które bardzo często zapraszani są seniorzy, z reguły nieświadomi ryzyka, jakie się z nimi wiążą.
7: Nie do końca wiedzą, że idą na pokaz handlowy, ponieważ bardzo często ten pierwszy kontakt telefoniczny przekazuje informację, że spotykamy się po to, żeby porozmawiać o zdrowiu, albo spotykamy się po to, żeby przeprowadzić badanie oczu, albo badanie słuchu.
4: Które w wielu wypadkach dla odbiorców okazują się bardzo kosztowne. O szczegółach za moment. Oprócz tego zajrzymy do repertuarów kinowych. Będzie także troszkę o turystyce, o tym, jak można spędzić aktywnie wolne chwile w naszych górach. Nie zabraknie także informacji dotyczących pracy jeleniogórskiej policji. Kryminalna Jelenia Góra to stała część naszej audycji, w której sprawdzamy, co na ulicach naszego miasta się działo. Będzie też o bezpieczeństwie finansowym i ryzyku, jakie niesie ze sobą inwestowanie w internecie. Oczywiście w niepewnych źródłach. Jak je weryfikować, jak zachować ostrożność. Te porady już za kilkanaście minut w audycji Radia Złote Przeboje.
3: Tydzień w Jeleniej Górze.
4: A zaczynamy dziś od spotkania z Piotrem Machłajewskim z Jeleniogórskiej Galerii BWA. O tych włoskich podróżach, o festiwalu Comic Con porozmawiamy za moment, ale myślę, że warto rozpocząć od tego, co wydarzyło się chwilę temu. Warto zacząć od najnowszej propozycji, którą witamy w wakacje w Jeleniej Górze. Mowa o najnowszej wystawie, która została otwarta w minionym tygodniu.
6: BWA obejrzeć będzie można wystawę Mariana Solisza pod tytułem Linie. Jest to artysta, który mieszka i pracuje w Kluczborku, absolwent Wydziału Architektury Wnętrz ASP w Krakowie, rocznik 1967. Na wystawie obejrzeć będzie można pracę z dwóch ostatnich cykli malarskich Solisza pod tytułem Odbicia i CPCW. Jest to artysta poszukujący, który kieruje się przeczuciem, maluje przede wszystkim linie, taki jest jego podstawowe tworzywo malarskie. Balansuje między wyobraźnią a rozumem, uprawia przede wszystkim ekspresyjną abstrakcję analityczną. Sam twierdzi, że chłonie życie wszystkimi zmysłami, nieustannie analizując jego najdrobniejsze przejawy, a więc jest to malarstwo dosyć trudne, takie wymagające zastanowienia, kontemplacji. Ta wystawa potrwa do 6 lipca.
4: I to jest ta twórczość, z którą będziemy mogli poznać się w najbliższych tygodniach, w tym ostatnim przedwakacyjnym miesiącu. Natomiast BWA ma także plany związane z artystyczną ekspansją nieco dalej niż poza granicę Jeleniej Góry.
6: Zgadza się. Tym razem otwieramy wystawę w Bergamo na festiwalu Comic-Con. Są to północne Włochy, największy festiwal kultury popularnej, największy festiwal komiksu w tej części Włoch. Festiwal odbędzie się w ostatni weekend czerwca, więc zapraszamy wszystkich zainteresowanych do Bergamo. Warto tutaj dodać, że Bergamo leży tuż obok Mediolanu i lotnisko, które obsługuje Mediolan, to jest właśnie lotnisko Bergamo, więc gdyby ktoś się wybierał do Mediolanu albo do północnych Włoch, prawdopodobnie przyleci do Bergamo. I tuż obok lotniska jest centrum konwentowe, dosłownie tuż obok, a więc można przejść i uczestniczyć w festiwalu. Nasza polska wystawa, organizowana przez BWA, będzie powiązana z promocją komiksu polskiego i polskich artystów. Na festiwalu obecnych będzie wyjątkowo duża grupa polskich twórców. Będzie to prawdopodobnie kilkanaście osób. BWA przygotowało wystawę, w której weźmie udział 31 osób, 17 artystów i 14 scenarzystów. Będą to najważniejsi polscy artyści młodego i średniego pokolenia. W wystawie będzie towarzyszył katalog w języku włoskim. BWA zaprosiło na festiwal tak wielkie gwiazdy komiksu polskiego jak Kasia Babis, Nikola Kucharska, Krzysztof Gawronkiewicz i jeszcze inne osoby. Spotkać tam będzie również można specjalistów od komiksu polskiego. Na festiwalu oprócz tego, że będzie wystawa z katalogiem, jak wspomniałem, będą spotkania z polskimi twórcami, będzie można zdobyć autograf, porozmawiać z nimi, dowiedzieć się, jak wygląda sytuacja na polskim rynku komiksu, jakie są trendy najważniejsze w polskim komiksie, a więc będzie się dużo działo.
4: No i można zauważyć taką powtarzalność w tych działaniach, bo kiedy spotykaliśmy się poprzednim razem i mówiliśmy o prezentowaniu komiksu polskiego poza granicami naszego kraju, to wówczas na celowniku była Hiszpania, z tego co pamiętam, i to też w kilku odsłonach, teraz Włochy, więc no, ta ekspansja się nie kończy, jednak jest gdzie i jest komu ten polski komiks pokazywać chyba.
6: Komiks polski jest świetny, od tego powinniśmy zacząć, że jesteśmy dosyć dużym krajem i mamy bardzo dużą ilość artystów, którzy prezentują bardzo wysoki poziom artystyczny, a więc naprawdę jesteśmy dumni z tego, że możemy pokazywać tak dobre prace i one spotykają się właśnie z takim odzewem ze strony publiczności, nie wiem, hiszpańskiej, francuskiej, włoskiej, że to jest świetne i dlaczego tego polskiego komiksu jest tak mało u nas w Hiszpanii, we Francji, we Włoszech. Mamy nadzieję, że dzięki tym naszym projektom tych polskich artystów, tego komiksu polskiego będzie więcej właśnie za granicą. To prawda, pokazywaliśmy nie tak dawno wystawę w Hiszpanii, zaczęliśmy w Barcelonie, potem była to Murcja i Segowia. Jeżeli chodzi o Włochy, to nasi włoscy partnerzy, tak zwany Comic-Con, organizują we Włoszech dwie imprezy. Jedna jest w Neapolu, druga właśnie w Bergamo. I być może niektórzy słuchacze pamiętają, że w 2017 roku BWA organizowała właśnie już jedną wystawę w Włoszech, w Neapolu, na Comic-Conie. Była to wystawa, której polski tytuł brzmiał Pamięć i opowiadanie Polski, komiks historyczny. A więc we Włoszech BWA jest drugi raz. Mamy nadzieję, że nie ostatni. I oczywiście mamy też dalsze plany, o których jeszcze nie będę opowiadał, na kolejne tego typu projekty za granicą.
4: Czyli w 2017 bardziej historycznie, a teraz co zobaczymy? Czy to jest taka współczesna odsłona tego, co mamy do zaprezentowania?
6: Tym razem będzie to komiks współczesny, ten tworzony na bieżąco, a więc pokazujemy pracę przede wszystkim młodych artystów i artystów w wieku średnim. W katalogu oczywiście wspomnimy w tekstach o tych naszych klasykach i o artystach nieżyjących, natomiast na wystawie, na ekspozycji skupiamy się na komiksie współczesnym, a więc obejrzeć będzie można najciekawsze fragmenty, oczywiście najciekawszych komiksów wydanych w ostatnich latach, takich jak na przykład Okruchy Kasi Babis albo Futuro Darko Krzysztofa Nowaka. No, obejrzeć będzie można fragmenty z komiksu Wiedźmin i wielu, wielu innych. Naprawdę wystawa na wystawie będziemy mogli obejrzeć pracę artystów działających w różnych technikach, podejmujących różnorodne tematy. A więc, powtarzam, komiks polski jest na tyle bogaty, że na pewno na tej wystawie każdy miłośnik historii rysunkowych znajdzie coś dla siebie.
4: Mówiliśmy o zainteresowaniu. Sam fakt, że ten komiks polski ponownie istnieje na arenie międzynarodowej, świadczy o tym, że to zainteresowanie istnieje, ale też chciałem dopytać o to, jak on jest odbierany. No bo domyślam się, że każdy kraj ma swój klimat, jakby inaczej podchodzi do tematu, a tego typu festiwale, imprezy o dużej skali są okazją do zetknięcia z tym, jak to wygląda w innych miejscach, no i jak jest też przez innych odbierane. Tych doświadczeń macie już kilka. Jak to działało dotychczas?
6: Rzeczywiście, wiadomo, każdy kraj ma swój komiks narodowy i te rynki komiksu się trochę różnią. Największym w Europie rynkiem komiksu jest rynek franko-belgijski i tutaj prawdopodobnie wszyscy miłośnicy komiksów byliby w stanie od ręki wymienić całe mnóstwo tytułów pochodzących właśnie z tego rynku, takich jak Asterix, Tenten, Torgal i tak dalej, i tak dalej.
4: Przypominam, naszym gościem w programie Radia Złote Przeboje w tym odcinku magazynu Tydzień w Jeleniej Górze jest Piotr Machłajewski. Jak słyszycie, komiks polski podróżuje za nami. W ubiegłych latach, ubiegłych sezonach podróże do Hiszpanii. Komiks polski prezentowany był w Barcelonie i kilku innych miejscach. No a teraz zawędruje do Włoch, do festiwalu Comic-Con i polskiej wystawy przygotowanej przez Jeleniogórską Galerię BWA. Wracamy za krótką chwilę, bo teraz przerwa na wiadomości z regionu. Bogdan Widawka jest już z nami.
3: Przegląd wydarzeń tygodnia w Jeleniej Górze.
5: Witam. W kolejną fazę wchodzą przygotowania do realizacji jeleniogórskiego budżetu obywatelskiego 2027. Tymczasem poważne wątpliwości budzą niektóre projekty zrealizowane i realizowane w ramach ubiegłorocznej, a także tegorocznej edycji jeleniogórskiego budżetu obywatelskiego. Czytamy na stronie nj24.pl. Mieszkańcy Zabobrza załamują ręce, patrząc na marniejące zielone przystanki autobusowe, na które w ubiegłym roku wydano ponad 150 tysięcy złotych. Pojawia się też pytanie o faktyczny cel letniego kina plenerowego w Cieplicach, które kosztować ma ponad 225 tysięcy złotych. Bo o programie tego działania wciąż niewiele wiadomo, ale jego organizatorzy zachęcają do darmowego reklamowania miejscowych firm w ramach projekcji filmowych na świeżym powietrzu. Sporo szczegółów na ten temat na stronie nj24.pl. Opróżnianie Jeziora Pilchowickiego przyciągnęło setki ciekawskich. Mieszkańcy regionu, turyści, miłośnicy historii, ale też poszukiwacze skarbów wykorzystują niepowtarzalną okazję, by zobaczyć miejsca, które przez dziesięciolecia pozostawały ukryte pod wodą. Zmieniający się z dnia na dzień krajobraz sprawił, że okolice zbiornika wodnego przeżywają prawdziwe oblężenie. Przy drogach prowadzących wokół jeziora ustawiono tablice informujące o prowadzonych pracach przy zaporze i zakazie wstępu na teren zbiornika. Komunikaty przestrzegają przed zbliżaniem się do brzegów, jednak nie wszystkich to powstrzymuje. W związku z rosnącym zainteresowaniem tym miejscem, w ostatnich dniach w rejonie jeziora pojawiły się patrole policji, straży leśnej i straży rybackiej. Strażnicy rybaccy kontrolują przestrzeganie zakazów wędkowania, natomiast policjanci i leśnicy prowadzą działania informacyjne. Ostrzegają odwiedzających przed możliwymi zagrożeniami wynikającymi z poruszania się po odsłoniętym dnie i stromych brzegach. Czytamy na stronie 24jgora.pl. Oszuści internetowi nie śpią. Kilka dni temu doszło do kolejnego oszustwa na terenie Jeleniej Góry, mówi podinspektor Edyta Bagrowska z Jeleniogórskiej Policji.
8: Pokrzywdzony wcześniej natrafił w aplikacji mobilnej na reklamę obiecującą otrzymanie premii finansowej w wysokości 1200 zł za założenie konta bankowego. Zainteresował się przedstawioną ofertą i postanowił skorzystać z proponowanej promocji. Następnie, wykonując kolejne polecenia wyświetlane na ekranie telefonu, dwukrotnie zatwierdził wygenerowane kody, nie zdając sobie sprawy, że w rzeczywistości umożliwia nieznanej osobie instalację oprogramowania do zdalnego dostępu oraz dodanie nowego urządzenia do swojego konta bankowego. W konsekwencji sprawca przejął kontrolę nad rachunkiem bankowym pokrzywdzonego i wykonał kilka nieautoryzowanych przelewów na różne konta bankowe. Łączna kwota utraconych pieniędzy wyniosła ponad 7 tysięcy złotych.
5: Mówiła podinspektor Edyta Bagrowska z Jeleniogórskiej Policji. Kończymy to wydanie przeglądu wydarzeń tygodnia w Jeleniej Górze. Bogdan Widawka, dziękuję. Wracamy do Igora Kociubińskiego.
3: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
4: A moim gościem w programie, przypomnę, jest Piotr Machłajewski z Jeleniogórskiej Galerii BWA. Rozmawiamy o wystawie polskiego komiksu, która prezentowana będzie od przyszłego tygodnia na festiwalu Comic Con we włoskim Bergamo.
3: Tydzień w Jeleniej Górze.
6: Nieco inny rynek, nieco inaczej wygląda sytuacja na rynku w Hiszpanii, nieco inaczej we Włoszech. Polski komiks wyróżnia się na mapie komiksu europejskiego tym, że przez wiele lat funkcjonował jako dziedzina sztuki, bardziej dziedzina sztuki niż jako komercyjna rozrywka. Dlatego my jako Galeria Sztuki Współczesnej BWA mamy tutaj duże pole do popisu, ponieważ w Polsce komiksy przez wiele lat były domeną świetnych artystów, a więc profesjonalistów wykształconych na akademiach sztuk pięknych, którzy po prostu przekazywali za pomocą tego medium bardzo ważne treści. Raczej niż właśnie czym innym jest komiks taki stricte rozrywkowy, a czym innym jest komiks artystyczny. Oczywiście w Polsce to się od jakiegoś czasu zmienia. Również to dryfuje raczej w stronę takiego komiksu trochę lżejszego. Natomiast kiedy jeździmy z naszymi wystawami za granicę, kiedy jeździmy do Francji, właśnie do Hiszpanii, do Włoch czy do innych krajów, no to spotykamy się z takimi opiniami, że wszyscy chylą czoła na widok warsztatu polskich twórców, to znaczy z racji tego, że są to, jak wspomniałem, doskonale wykształceni artyści, to warsztat, ich kunszt wzbudza podziw. We Francji, w Belgii istnieją szkoły komiksu, można się do takiej szkoły zapisać. No i tam się uczy pewnego rodzaju schematów, to znaczy tego, jak powinna wyglądać plansza, jak powinien wyglądać kadr, jak rysować postacie w ruchu i tak dalej, a więc jest to w pewnego rodzaju wszystko tak bardzo mocno zaplanowane i czytelnicy, wydawcy oczekują od rysownika, że będzie spełniał że będzie funkcjonował w ramach pewnego schematu. Oczywiście jest to związane z tym, że ten rynek jest bardzo duży, franko-belgijski, i na tym rynku były i są wciąż bardzo duże pieniądze, a więc to ma bardzo duży wpływ na sposób myślenia o komiksie. Natomiast w Polsce rynek jest mniejszy, tych pieniędzy jest mniej i to ma oczywiście swoje wady, natomiast ma też swoje zalety. Mianowicie artysta, jeżeli ma do przekazania jakąś ideę, ma ochotę stworzyć jakieś oryginalne dzieło, to może je stworzyć, nikt mu tego nie zabroni. Może artysta naprawdę pełni spełnić się w komiksie. Rzecz jasna, nie zawsze artyści są szczęśliwi z tego powodu, że ich honorarie są niższe niż na przykład we Francji czy Belgii. Natomiast kariery wybitnych twórców, takich na przykład jak Jakub współczesnych, takich na przykład jak Jakub Rebelka, świadczą o tym, że można być na przykład doskonałym malarzem, doskonałym twórcą, nie wiem, fresków, murali, doskonałym rysownikiem, korzystać z tych umiejętności malarskich i rysunkowych w komiksie i również spotka się to z uznaniem wydawców właśnie francuskich czy na przykład amerykańskich, bo Jakub Rebelka funkcjonuje na wielu różnych rynkach. A więc polski komiks wyróżnia się na mapie komiksu europejskiego tym, że jest to

0: tak na bieżąco.
1: Oczywiście polski komiks również funkcjonuje w tym obszarze, to znaczy istnieją polskie komiksy albo komiksy tworzone przez polskich twórców, które są również komercyjne. Na przykład możemy tutaj wymienić bardzo popularną na całym świecie serię Wiedźmin, a także na przykład serię Cyberpunk 2077. I tutaj muszę dodać, że jeden ze scenarzystów tej serii, Bartosz Tybor, który również będzie pokazywany na naszej wystawie i będzie obecny fizycznie w Bergamo, w roku 2023 otrzymał nagrodę Hugo, a więc jest to jedna z dwóch najważniejszych nagród w dziedzinie fantastyki na świecie, właśnie za ten komiks. A więc wiadomo, w przeszłości olbrzymi sukces Grzegorza Rosińskiego, przede wszystkim na rynku franko-belgijskim i w Europie. Teraz Bartosz Tybor jako Rebelka, a także może jeszcze nie tak bardzo popularni jak oni artyści, jak na przykład Piotr Kowalski, Kasia Babis, Kasia Niemczyk i inni, Szymon Kudrański i inni, publikują właśnie w wydawnictwach komercyjnych ich komiksy osiągają duże nakłady.
0: Zaczyna się sezon około wakacyjny, to jest już taki moment, kiedy planujemy podróże lub też mamy je zaplanowane, ale jeśli jakieś przestrzenie w kalendarzu pozostają, no to myślę, że kierunek Włochy to jest dobry wybór, szczególnie dla tych, którzy taką podróż szlakiem kultury i sztuki chcieliby sobie zorganizować. Bergamo to jest miejsce, które warto na mapie zaznaczyć, które warto będzie odwiedzić. Przypomnijmy jeszcze, kiedy i ile będzie czasu na spotkanie się z tym naszym polskim komiksem w tamtych okolicznościach.
1: Festiwal trwa od 26 do 28 czerwca, a więc są to 3 dni, bardzo intensywne. Zapraszamy wszystkich. Powtarzam, że Centrum Konwentowe mieści się tuż obok lotniska w Bergamo.
0: A na festiwal i wystawę polskiego komiksu przygotowaną przez BWA zapraszał Piotr Machłajewski.
2: Zmieniamy temat.
0: Miał być szybki zarobek i dobra inwestycja, a skończyło się stratą pieniędzy. Internetowe reklamy przygotowane przez oszustów dotyczyć mogą także, jak się okazuje, promocji bankowych, o czym przekonał się ostatni mieszkaniec naszego regionu. O tej sprawie informuje Edyta Bagrowska z Jeleniogórskiej Policji.
3: 13 czerwca bieżącego roku do Komisariatu II Policji w Jeleniej Górze zgłosił się mieszkaniec miasta, który powiadomił o oszustwie internetowym, w wyniku którego stracił ponad 7 tysięcy złotych. Jak wynika z ustaleń, pokrzywdzony wcześniej natrafił w aplikacji mobilnej na reklamę obiecującą otrzymanie premii finansowej w wysokości 1200 zł za założenie konta bankowego. Pomimo posiadania już rachunku w tym banku, zainteresował się przedstawioną ofertą i postanowił skorzystać z proponowanej promocji. Następnie, wykonując kolejne polecenia wyświetlane na ekranie telefonu, dwukrotnie zatwierdził wygenerowane kody, nie zdając sobie sprawy, że w rzeczywistości umożliwia nieznanej osobie instalację oprogramowania do zdalnego dostępu oraz dodanie nowego urządzenia do swojego konta bankowego. W konsekwencji sprawca przejął kontrolę nad rachunkiem bankowym pokrzywdzonego i wykonał kilka nieautoryzowanych przelewów na różne konta bankowe. Łączna kwota utraconych pieniędzy wyniosła ponad 7 tysięcy złotych. Przypominamy, że cyberprzestępcy bardzo często wykorzystują atrakcyjne reklamy, informacje o promocjach, premiach finansowych, dopłatach lub wyjątkowych okazjach, aby wzbudzić zaufanie i skłonić użytkowników do podjęcia pochopnych działań. W rzeczywistości ich celem jest przyjęcie danych do bankowości elektronicznej lub uzyskanie dostępu do urządzenia mobilnego ofiary. Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności i przypominamy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Pamiętajmy, aby nigdy nie instalować aplikacji do zdalnego dostępu na telefonie, komputerze, na polecenie osób, które kontaktują się z Tobą telefonicznie za pośrednictwem komunikatorów lub internetu. Nie udostępniać kodów autoryzacyjnych, haseł, loginów oraz danych do bankowości elektronicznej. Dokładnie czytać treść komunikatów pojawiających się podczas autoryzacji operacji bankowych. Nie klikać w podejrzane reklamy i linki. Weryfikować każdą ofertę promocyjną bezpośrednio na oficjalnej stronie banku lub kontaktując się z jego infolinią. Pamiętajmy, że chwila nieuwagi może kosztować utratę oszczędności gromadzonych przez wiele lat. Rozwaga, ograniczone zaufanie i dokładna weryfikacja informacji to najskuteczniejsza ochrona przed działaniami cyberprzestępców.
2: Tydzień w Jeleniej Górze.
0: Po pogoda coraz częściej sprzyja rowerowym atrakcjom, co zapewne miłośników dwóch kółek cieszy. No i ten sezon w ogóle zapowiada się wyjątkowo intensywnie, zarówno jeśli chodzi o sport.

0: sportowe zmagania, atrakcje, wydarzenia, jak i inwestycje na Dolnym Śląsku. O szczegółach mówił m.in. Wojciech Bochnak, wicemarszałek województwa.
1: Ważne dla mieszkańców Dolnego Śląska.
2: Dolny Śląsk stawia na rozwój tras rowerowych, piękna Dolina Baryczy, wspaniałe ścieżki rowerowe, ale stawiamy również na turystykę rowerową, ale też na aktywne spędzanie czasu i też na realizację swoich marzeń poprzez wyścigi. Są z nami fachowcy, jest klub Ślęża Sobótka, który realizuje ważne projekty, też dolnośląskie projekty kolarskie. My jako Dolny Śląsk będziemy realizować kolejne ścieżki rowerowe, kolejne kilometry, które będą służyć Dolnoślązakom, ale też i turystom z całej Polski i z całej Europy. Zapraszamy na Dolny Śląsk.
0: A jak nasze województwo się zmienia, jeśli chodzi o tę rowerową infrastrukturę? O tym z kolei Piotr Nowicki, dolnośląski oficer rowerowy.
3: Tu na Dolnym Śląsku powstają nowe odcinki tras rowerowych. Nasza Dolnośląska Cyklostrada w tym roku wzbogaci się o kolejne kilometry infrastruktury. Już niedługo gmina Złotoryja wraz z gminą wiejską i z gminą Pielgrzymka otwierają jeden z fragmentów trasy Via Regia. Natomiast nieopodal gmina Gromadka również buduje dalszy ciąg do połączenia się z gminą Chocianów. Tak więc pierwsze fragmenty Dolnośląskiej Cyklostrady w tym roku zostaną oddane do użytku, ale rozwijają się także inne produkty turystyczne na Dolnym Śląsku. Sieć Single Track Lacenzis w tym roku z dobrym operatorem. Trwają prace, by przygotować te trasy do sezonu. Wiemy także, że gminy przymierzają się do prac projektowych, żeby ten cały system tras powiększył się o dodatkowe odcinki. Ponadto cieszy nas to, że w okolicach Świeradowa Zdroju powstają nowe trasy dla osób, które bardziej preferują adrenalinę MTB, czyli jazdy po ścieżkach enduro. W Dolinie Baryczy wydarzenie, które przyciąga mnóstwo amatorów kolarstwa romantycznego, czyli rajd szlakiem Ryszarda Szurkowskiego. Cieszy nas to, że nie tylko gmina Krośnice i gminy z Doliny Baryczy podejmują takie działania popularyzujące turystykę rowerową, ale obserwujemy, że coraz więcej gmin na Dolnym Śląsku urządza rozmaitego rodzaju weekendy rowerowe, rajdy rowerowe, imprezy amatorskie. To nas bardzo cieszy, bo każda okazja jest dobra, by ten ruch rowerowy, by wyjazd poza miasto, poza swój teren zamieszkania propagować, oczywiście na rowerze.
0: A do korzystania z tych rowerowych aktywności również w Kotlinie Jeleniogórskiej zachęca Maciej Grabek, organizator Bike Maratonu.
4: Przed nami kolejny, 26. rok cyklu Bike Marathon. Rozpoczynam w podwocławskiej Miękini. W ramach tegorocznego cyklu również taka nowość, bo po raz pierwszy druga edycja cyklu Bike Marathon będzie czesko-polska. Startujemy w Harachowie, meta w Dolnośląskim Centrum Sportu Jakuszyce. Od wielu lat staraliśmy się o połączenie takiej międzynarodowej współpracy przy organizacji tego cyklu. W końcu nam się to udało. Kolejną mamy edycję w Polanicy Zdroju przy okazji, gdzie będzie na nowym torze do kolarstwa górskiego organizowany wyścig w randze Mistrzostw Polski MTB pod patronatem Marii Włoszczowskiej. Czeka nas też jeszcze wiele innych edycji z finałem oczywiście we wrześniu w Jeleniej Górze. Poza Bike Maratonem w tym roku również zapraszamy na Izery Bike Festival. To jest impreza, w ramach której odbędą się eliminacje do Mistrzostw Świata w kolarstwie gravelowym. To jest jedyna tego typu impreza rozgrywana w Polsce. Co roku na tą imprezę przyjeżdżają uczestnicy z całego świata, bo mamy naprawdę od Australii przez Japonię, a nawet z Afryki zawodników na tych zawodach. 35. Uphill Race Śnieżka, czyli kultowy wyścig w Karpaczu na Śnieżkę. Na to zapraszamy wszystkich w sierpniu. No i również chcemy się pochwalić na początku lipca Bike Adventure, czyli rowerowa etapówka MTB, też z udziałem międzynarodowych kolarzy. Więc myślę, że będzie się bardzo dużo działo na Dolnym Śląsku. Dolny Śląsk był zawsze rowerowy, czy to szosowy, czy MTB, czy teraz coraz bardziej popularne są rowery gravelowe, ale naprawdę przed nami bardzo ambitny sezon i bardzo dużo imprez.
1: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
0: O tych rowerowych atrakcjach mówił organizator Bike Maratonu Maciej Grabek, a teraz zapraszam na spotkanie z Dominiką Jagielską, miejskim rzecznikiem konsumenta. Zapraszam na zapowiadany wcześniej temat związany z naszym bezpieczeństwem finansowym, no i pokazami handlowymi, które naszemu portfelowi mogą zagrozić.
5: Eksperci radzą mieszkańcom Jeleniej Góry.
0: Z różnymi problemami mieszkańcy Jeleniej Góry i okolic zapewne pojawiają się w biurze Miejskiego Rzecznika Konsumentów. Natomiast no, takim charakterystycznym problemem, który towarzyszy zapewne pani pracy, jak i towarzyszy niestety życiu i problemom wielu mieszkańców naszego miasta i regionu, są pokazy handlowe. Wydawałoby się, że dziś żyjemy już w takim momencie, w którym obieg informacji jest na tyle skuteczny, na tyle duży, że nasza wiedza powinna być na tyle duża, że pewnych okoliczności wiemy, że trzeba się wystrzegać. Niestety takie problemy się zdarzają również, a może i nawet przede wszystkim wśród seniorów. No i z tego co wiem, to nadal jest problem, który dotyka także Jelenią Górę.
6: Tak, niestety pokazy były i są i wciąż są osoby, które kuszą się na to, żeby w tym uczestniczyć, pomimo różnych kampanii społecznych, pomimo różnych apeli. Niestety bardzo często osoby zapraszane na takie pokazy nie do końca wiedzą, że idą na pokaz handlowy, ponieważ bardzo często ten pierwszy kontakt telefoniczny przekazuje informację, że spotykamy się po to, żeby porozmawiać o zdrowiu, albo spotykamy się po to, żeby przeprowadzić badanie oczu, albo badanie słuchu. I taki senior myśli, pójdę, zbadam się, zadbam o swoje zdrowie, tak? W pewnym wieku dbałość o zdrowie to jest podstawa. Bardzo często jest jeszcze oferta na tyle kusząca, że jest powiedziane, że w ramach takiego spotkania dostanie pan okulary, tak? No, w dzisiejszych czasach dostać okulary, a pójść sobie je kupić, wiadomo, że człowiek będzie chciał z tego skorzystać. Nie ma zazwyczaj informacji o tym, że wiąże się to też z tym, że będzie przy okazji pokaz handlowy, będą oferowane produkty i będzie przedstawiona do podpisania umowa sprzedaży na ogromne kwoty, bo mówimy tu o kwotach rzędu kilkunastu tysięcy złotych, za produkty, które nie są warte tej ceny, bardzo często w kredytach, więc to są umowy wieloletnie z odsetkami, więc wychodzi 20 parę tysięcy, tak? Dla dzisiejszego emeryta są to ogromne pieniądze.
0: Przepisy są dość jasno sprecyzowane, zresztą prawo w 2023 roku zostało w tej materii troszkę uściślone, no ale z tego co wiem, to te firmy stosują różne sztuczki, starają się te przepisy obejść.
6: Przepis mówi, że kiedy zawieramy umowę na pokazie handlowym lub na wycieczce, to nie ma prawa przedsiębiorca zawrzeć też umowy o usługi finansowe, tak? Czyli te wszystkie kredyty, to wszystko, co się wiąże z tą sferą finansową, dopóki nie upłynie termin do odstąpienia od umowy, tak? Dodatkowo wprowadzono zakaz przyjmowania płatności, tak? Na takich pokazach handlowych czy na wycieczkach, za wyjątkiem sytuacji, w której pokaz jest organizowany w miejscu stałego zamieszkania konsumenta bądź w miejscu jego pobytu na jego wyraźne zaproszenie, tak? Dodatkowo, jeżeli ten pokaz jest organizowany w miejscu zamieszkania konsumenta na nieumówionej wizycie, czyli ktoś nagle do niego przyszedł, tak? To wtedy wydłużono termin odstąpienia od umowy 30 dni. W zamyśle przepisy fajne, coś miały nam poprawić, natomiast przedsiębiorcy doprowadzają do sytuacji, w której no, niby spotykamy się w hotelu. Pokaz handlowy jest w hotelu. Wszystko odbywa się tak, jak powinno być, tak? W cudzysłowie powinno być. Mamy pokaz, mamy ofertę i potem zaczyna się próba przekombinowania, żeby doszło do tej umówionej wizyty u konsumenta w domu, tak? Czyli przedsiębiorca albo pod płaszczykiem tego, że odwiezie konsumenta do domu, żeby zawieźć mu towary, które wylosował, zawozi go do domu, teraz konsument go sam tam do tego domu prowadzi, sam podaje mu adres, sam go tam wpuszcza i dokumenty są podpisywane dopiero tam. Albo przedsiębiorcy dzwonią wcześniej do takiego konsumenta i proponując, że przyjadą na przykład w ramach jakichś usług serwisowych, gwarancyjnych, dotyczących oferty, którą kiedyś konsument zawarł na innym pokazie handlowym, pojawiają się u niego w domu na jego rzekomo zaproszenie, tak? Czyli prowadzi to do obchodzenia prawa w ten sposób, że przedsiębiorcy kreują w sytuację, w której rzekomo dochodzi do zaproszenia przez konsumenta do jego do domu i tam finalizuje się transakcja. W związku z czym i doprowadzają do podpisania umowy kredytowej i pobierają pieniądze, tak? To jest oczywiście obchodzenie prawa, tylko potem dowodzenie tego, wykaraskanie się z tej sytuacji jest trudne, tak? Bo przepisy mówią, że wykazanie, że to była wizyta na wyraźne zaproszenie konsumenta ciąży na przedsiębiorcy. No ale to wymaga postępowania dowodowego. W postępowaniu polubownym bardzo często nie jesteśmy w stanie tego przeforsować i takie sprawy powinny trafiać do sądów, tak? Sytuacja jest też o tyle trudna, że niestety przedsiębiorcy, którzy organizują te pokazy, przynajmniej ja się w tym ostatnim czasie z takim mierzą, w sytuacji, kiedy konsument nawet jest na tyle świadomy, że jest w stanie skorzystać z odstąpienia od umowy, czyli robi wszystko to, co powinien zrobić, żeby wyplątać się z tej umowy. Wysyła oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Odsyła towar. To jest potem problem z odzyskaniem gotówki, tak? I nawet kiedy rzecznik się do takiej firmy zwraca, to odpowiedzi są różne. Albo przedsiębiorca mówi, że tak, oddam do końca tego miesiąca, potem oddam do kolejnego miesiąca. Albo przedsiębiorca pisze wprost, że niestety ma problemy finansowe i nie odda tych pieniążków. Albo mam teraz też przedsiębiorcę, który po prostu przestał odbierać korespondencję, tak? Czyli nie ma z nim w ogóle kontaktu. I w takich sytuacjach odzyskanie pieniążków, które, i tu mówimy o kwotach tych zaliczkowych, to są duże pieniądze, bo są kwestie 2-4 tysięcy na przykład, tak? Dla człowieka, który no, jest osobą starszą, który potrzebuje na życie, na leki i tak dalej, 4 tysiące to jest bardzo dużo, tak? I odzyskanie tych pieniędzy jest możliwe tylko i wyłącznie na drodze sądowej, bo szukaj wiatru w polu trochę, tak?
0: Szczególnie jeśli mówimy o sytuacji, w której kontakt z drugą stroną jest utrudniony. Tak jak wspomniałem na początku, można byłoby powiedzieć, że no dobra, wiemy tyle na ten temat, tyle się o tym trąbi na prawo i lewo, kto się może na to nabrać? Jak pokazuje pani doświadczenie, jednak te sytuacje się zdarzają. Często te liczby działają też na wyobraźnię. Jeśli chodzi o Jelenią Górę, nie wiem, czy to są przypadki, które możemy liczyć w skali miesiąca, roku, tygodnia. Jaka jest intensywność takich przypadków?
6: Wszystko jest uzależnione od częstotliwości pokazów, tak? Są chwile, kiedy jest, że tak powiem, przestój. Są okresy, w których takie osoby się pojawiają co tydzień, tak? Bo taki pokaz co tydzień jest organizowany. Świadomość jest coraz większa, chociażby w tym zakresie, że ludzie już wiedzą, po przyjściu do domu potrafią się zorientować, że należałoby odstąpić od tej umowy, że mogą od tego odstąpić, tak? Że jednak czytają te umowy i te terminy są zachowywane i możemy tą procedurę przeprowadzić. Natomiast, tak jak mówię, praktyka pokazuje, że bardzo ciężko jest czasem odzyskać pieniądze, tak? Które się już wydało, a które de facto nie powinny być przez przedsiębiorcę w ogóle pobrane i przyjęte, tak? Należy tutaj przypomnieć, że właśnie te nowe przepisy wprowadziły też odpowiedzialność przedsiębiorcy, który takie pieniądze pobrał, bo to stanowi wykroczenie zagrożone sankcjami karnymi, tak? A mimo to dzieje się to niestety.
1: Tydzień w Jeleniej Górze.
0: A o tym ryzyku przypominam w Radiu Złote Przeboje. Rozmawiamy dziś z Dominiką Jagielską, miejskim rzecznikiem konsumentów. Do tego spotkania, do tego tematu wrócimy za parę chwil. A teraz zaproszenie na spacer, spacer wyjątkowy, bo pod osłoną nocy. O szczegółach przewodnik Jarosław Szczyżowski.
1: Aktywnie w Jeleniej Górze.
7: To jest taki pomysł, który wziął się w zasadzie od spektaklu w Miedziance. W 2017 roku wystawialiśmy własnej produkcji sztukę Miedzianki, żeby nie pomylić z tą norwidowską. To było zupełnie co innego i tam polegało to głównie na tym, że wszyscy nasi widzowie chodzili za aktorami z lampami naftowymi. I kiedy nadszedł czas COVID-u, kiedy nam się wyzerowały totalnie grafiki, jeżeli chodzi o pracę z grupami zorganizowanymi, to pomyślałem, że dobrze byłoby spróbować wykorzystać te lampy w takiej formie, żeby turyści przyjechali i na taki wieczorny spacer z nami się wybrali. Więc na pierwszy strzał oczywiście poszła Miedzianka. Zrobiliśmy eksperyment. Udało się, no to pomyślałem, że skoro Miedzianka, to może na Sokolik, może zmienić temat, może poopowiadać o husytyzmie, może o początkach himalaizmu, potem wszedł Zamek Bolczów, no i to już była taka reakcja łańcuchowa, więc z tymi lampami naftowymi spacerujemy. To taki nowatorski pomysł. Okazało się, że tak się fajnie sprawił, że otrzymaliśmy też certyfikat karkonoskiej marki lokalnej, tutaj przyznany przez LGD Partnerstwo Ducha Gór, z czego jesteśmy bardzo dumni i też za to bardzo dziękujemy. No i cały czas się jakby na tym etapie rozwijamy i głównie właśnie ja praktykuję, że tak powiem, wszystkie weekendy, takie spacery, kto ma ochotę się zapisuje i wtedy sobie idziemy. Tam prasy też nie są jakoś wymagające, tak? Nie poruszamy się absolutnie na terenie Parku Narodowego, bo jest to zabronione, ale Park Krajobrazowy, czy Rudawie, Janowickie Góry Izerskie, czy Góry Kaczawskie, nie ma żadnego problemu i one są przeznaczone też dla rodzin, tak, żeby każdy mógł skorzystać, żeby to nie było jakieś długie dystanse, więc tam mniej więcej od 1,5 km do 8, maksymalnie 2,5 do 3,5 godziny, mniej więcej tyle to trwa. To też zależy, ile się przewodnik rozgada, bo wiadomo. Także zupełnie inna aura tego wszystkiego, zupełnie inny klimat tego wszystkiego, jest jakaś taka otoczka tajemniczości, trochę tego mroku się pojawia oczywiście, no jak jeszcze dzień przypełni księżyca, to już jest w ogóle doskonale, no i trasy tak dobrane też, żeby były bezpieczne, bo to jednak jest wieczór, no i trzeba też zachować pewną ostrożność i BHP tak zwane.
1: Ciekawa Jelenia Góra.
0: Zmiany w jeleniogórskiej kulturze. O tym informuje serwis internetowy Nowin Jeleniogórskich. Jak czytamy w artykule, Tadeusz Wnuk 1 lipca obejmie stanowisko naczelnika Wydziału Kultury w Jeleniogórskim Magistracie. Wygrał w konkursie ogłoszonym przez urząd, a prezydent Łużniak poinformował, że zaakceptował to rozstrzygnięcie. Konkurs na naczelnika Wydziału Kultury w Jeleniogórskim Urzędzie Miasta ogłoszono w maju. O stanowisko ubiegało się 5 osób. 4 kandydatów to jeleniogórzanie związani z szeroko pojętą kulturą. 5. osoba pochodziła spoza miasta. W magistracie zdecydowano o nieujawnianiu nazwisk. Komisja zarekomendowała Tadeusza Wnuka. Poprzedniczka nowego naczelnika, Sylwia Relis, odeszła za porozumieniem stron. Urząd nie podaje, z czyjej inicjatywy doszło do rozwiązania umowy. Choć prezydent Łużniak zarzeka się, że bardzo długo rozważał decyzję o nominacji, to konkurs na to stanowisko rozstrzygnięto jak na samorządowe standardy bardzo szybko. Nowy naczelnik ma objąć obowiązki z początkiem lipca. Tadeusza Wnuka mieszkańcom naszego miasta przedstawiać raczej nie trzeba. Jego wyjątkowy głos i kunszt aktorski są znane większości ich mieszkańców. Do tego ma doświadczenie menedżerskie. Na stanowisku dyrektora przeprowadził Teatr Norwida przez trudny okres remontu. Od przybycia do Jeleniej Góry mocno związałem się z tym miastem. Przez wszystkie te lata chciałem i nadal chcę funkcjonować w tym mieście i dla tego miasta. A skoro nadarza się okazja, by wykorzystać doświadczenie pracy w kulturze, tak uzasadnią swoją decyzję o kandydowaniu na naczelnika wydziału. Zapytany o zamiary i ewentualne zmiany w jeleniogórskiej kulturze, które chciałby zainicjować, mówi, że nie zamierza przeprowadzać rewolucji, bo ta zawsze kończy się ofiarami. Zamierza ewolucyjnie wprowadzać zmiany. Jelenia Góra jest w tym szczęśliwym położeniu, że ma dużo placówek kultury, mnóstwo imprez, w tym o randze międzynarodowej. Trzeba je pielęgnować i chronić, ale z tym założeniem, że podstawowym celem działalności kulturalnej ma być łączenie mieszkańców. Chciałbym szczególnie zwrócić uwagę na dwie sprawy, mówi Tadeusz Wnuk. Pierwsza to więcej troski o funkcjonowanie i rozwój tych najmniejszych podmiotów kultury w mieście, które funkcjonują dziś trochę na uboczu. Druga, przyciągnięcie do kultury pokolenia 15-30-latków. Udział starszych roczników jeleniogórzan w życiu kulturalnym jest duży i satysfakcjonujący. Tych młodszych trochę brakuje na scenach i widowniach, zapowiada Tadeusz Wnuk. Wybór zasłużonego aktora i dyrektora wzbudził spory rezonans nie tylko w środowisku, czytamy w Nowinach Jeleniogórskich. Znacznie większy niż zwykle po zmianach kadrowych w samorządzie miejskim. Więcej jest chyba pozytywnych oczekiwań niż obaw. Ludzie kultury w Jeleniej Górze liczą, że wartością dodaną będzie świetna orientacja nowego naczelnika w środowisku, jego wiedza teoretyczna i praktyczna. Wie, co w tej sferze jest ważne, dobre i co zasługuje na uwagę oraz wsparcie, a do tego potrafi słuchać ludzi i dochodzi do konsensusu przez dyskusję, brzmi jedna z opinii. Podkreślane jest też, jak znakomicie poradził sobie z bardzo trudnym remontem teatru, co dowodzi talentów nie tylko w wąskiej aktorskiej sferze. Jak czytamy dalej, paradoksalnie obawy też wiążą się ze środowiskową obecnością Tadeusza Wnuka. Gdy ktoś przez dziesiątki lat funkcjonował w dość mimo wszystko hermetycznym i zaściankowym środowisku jeleniogórskiej kultury, to ma swoje układy i swoich ulubieńców, personalnie oraz instytucjonalnie. Nie bardzo wierzę, że po zmianie stanowiska uda mu się podejść do swoich zadań z otwartą i jednakowo doceniającą wszystkich uczestników życia kulturalnego perspektywą. Brzmi odmienna ocena. Zatem emocje są bardzo zróżnicowane. No a cały artykuł i wszystkie informacje związane z tymi zmianami przeczytać możecie na stronie internetowej Nowin Jeleniogórskich.
1: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
0: Story, a za moment kryminalna Jelenia Góra i w tej części naszego programu troszkę o działaniach jeleniogórskiej policji. Tymczasem powracamy jeszcze do Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów. Te funkcje w naszym mieście, przypomnę, pełni Dominika Jagielska, a dziś rozmawiamy o ryzyku, z jakim wiążą się pokazy handlowe, cały czas odbywające się w naszym mieście i regionie.
5: Eksperci radzą mieszkańcom Jeleniej Góry.
0: Jeśli dzieje się to z woli kupującego, który na przykład wychodząc z założenia, że dobra, chcę mieć to z głowy, podoba mi się ten produkt, biorę, płacę, no to taka sytuacja nie powinna mieć miejsca.
6: Kupujący niestety bardzo często jest troszkę w szoku, tak? Dużo się dzieje. To są osoby starsze. Mówimy tu o osobach, które mają nawet po 80 parę lat, tak? To są osoby, które w sytuacji, kiedy kilka osób dosyć młodych, prężnych, wygadanych, tak, bierze taką osobę, tłumaczy jej, że wygrała, wylosowała jakieś nagrody, że tylko za jeden produkt będzie musiała zapłacić, ale to jest oczywiście w jakiejś super ofercie, super zniżce. Jeszcze ją wiozą, tacy są dobrzy, wiozą ją do domu, tak? W tym domu otaczają ją opieką, tutaj pani podpisze umowę, wszystko super, tak? Szanowny panie, nawet osoby młodsze w którymś momencie dałyby się tym zakręcić, tak? I ta presja, to szaleństwo tych wydarzeń powoduje, że ci ludzie podpisują. Ja bardzo często tu słyszę od tych osób starszych, które już do mnie przychodzą, że chyba na chwilę straciłem rozum, tak? Ja im zawsze tłumaczę, że to nie jest ich wina. Po prostu wpadli w taki mechanizm, ci ludzie po prostu ich niejako troszkę osaczyli, tak? Ale no, człowiek nie jest racjonalnie w stanie myśleć, nie jest w stanie przeczytać umowy, która bardzo często jest drobnym drukiem, tak? No, w starszym wieku potrzebujemy okularów, ja też do czytania potrzebuję okularów. I potrzebujemy też chwili skupienia, tak, żeby usiąść, przeczytać. To jest jednak troszkę tam jest napisane, tak, cała strona drobnym maczkiem. I ta osoba nie ma czasu na taką weryfikację, tak. Bardzo często też do końca nie jest świadoma, bo właśnie podkreślana jest ta sytuacja, że coś wygrałem, że podpisuję odbiór od towaru, tak? Ta rzecz drugorzędna się niejako wydaje te finanse. Potem dopiero przychodzi otrzeźwienie, że tak, już dałam na przykład 2000 czy 4, a tutaj jeszcze jest napisane, że w sumie to mam dać kilkanaście, tak? I że to będę musiała płacić przez parę latek. No to wtedy dopiero to orzeźwienie przychodzi. Tylko potem może być problem z odzyskaniem tych pieniędzy i wyplątaniem się z tego. Chociażby nawet w takiej prostej, logistycznej rzeczy. To jest bardzo często wiele paczek, tak? 4-5 paczek całkiem sporych, bo tam jest, są duże, dosyć duże sprzęty. W niektórych przypadkach nawet rowery się pojawiały. I teraz nawet zrobienie odstąpienia od umowy, wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, odesłanie tych rzeczy na koszt konsumenta, bo przy odstąpieniu od umowy to my musimy odesłać towar, to jest przedsięwzięcie dosyć duże, tak? Nie, starsze osoby, jeżeli nie funkcjonują w świecie wirtualnym i nie są w stanie na przykład zamówić sobie kuriera do domu, to będą chciały udać się z tym na pocztę, a dostarczenie tego na poczcie to nie jest prosta sprawa, tak? Nawet technicznie jest ciężko do wykonania dla takich starszych osób.
0: Transakcja to już jest taki moment krytyczny. Jeśli ona zostaje sfinalizowana, to tych problemów może być więcej. Samo pojawienie się na takim pokazie, mam wrażenie, generuje już bardzo duże ryzyko, więc może nie kluczem do rozwiązania problemu, ale do zniwelowania tego ryzyka jest na pewno profilaktyka, informowanie. W tym nie ustajemy po obu stronach mikrofonu, natomiast mam wrażenie, że wciąż jest tego za mało i w zasadzie ten zasięg jest zbyt mały, więc chyba powinniśmy pomyśleć o swoich najbliższych. Ja zimą szczególnie w zwyczaju mam przypominanie swojej babci, że wychodzenie do sklepu, kiedy grubość lodu na chodniku wynosi 5 cm, to nie jest najlepszy pomysł. To są takie naturalne odruchy, które się w nas budzą. No, rozmowa o pokazie handlowym nie jest takim naturalnym odruchem, a chyba dzisiaj być powinna.
6: Myślę, że tak. Ja bardzo często na swoim rzecznikowym profilu na Facebooku apeluję do młodych, żeby przestrzegali swoich seniorów, tak? Bo wiadomo, że mnóstwo seniorów w sieci nie funkcjonuje, chociaż jest mnóstwo, którzy sobie w tej sieci doskonale radzą. Tak, no jeżeli my w rodzinach nie będziemy się sobą nawzajem interesować, tak? I nie będziemy patrzeć, co tam się wydarzyło u naszej babci, u naszego dziadka, czy już potem u rodziców, to niestety takie sytuacje będą miały miejsce. Ja nie dziwię się seniorom, tak? W momencie, kiedy człowiek no, nie ma troszkę zajęć i nagle tutaj dzwonią, mogę wyjść, mogę pójść zobaczyć coś, pójść do ludzi, no to oni też chcą z tej oferty korzystać, tak? Patrzą też na świat przez pryzmat swojego filtra. Jeżeli oni nigdy nikogo nie oszukali, to są przekonani też, że też nie zostaną oszukani. Więc idą na takie pokazy. Ja kiedyś właśnie też na Facebooku zamieściłam takie hasło, że zamiast iść na pokaz, iść na spacer, tak? Proponuję, żeby się zapisać do jakiegoś klubu seniora, spotykać się tam z innymi ludźmi, a nie chodzić na pokazy, bo naprawdę bardzo często kończy się to łzami, niepotrzebnym stresem, a czasem niestety koniecznością pójścia do sądu, żeby odzyskać swoją własną gotówkę.
0: Mówimy tutaj przede wszystkim o seniorach, choć oczywiście te transakcje dotyczą nas wszystkich bez wyjątku. Myślę, że im człowiek młodszy, tym bardziej wyczulony na tego typu okoliczności handlowe, jakimi są pokazy, natomiast nie jest to reguła. No i myślę, że to też nauczka dla nas wszystkich i taka lekcja, która powinna skłonić nas do tego, że jeśli planujemy jakiś zakup, planujemy na przykład podjęcie nietypowej dla nas transakcji, no to nie na gorąco i w takich okolicznościach, że jeśli spotykamy się z przedstawicielem firmy, handlowcem, kimś, kto chce nam coś zaoferować, to my też bądźmy przygotowani. Też spróbujmy się dowiedzieć, jakie ryzyko się z tym wiąże, przeczytajmy regulamin, no bo myślę, że możemy być pewni, że ta druga strona będzie dobrze przygotowana na nasze wątpliwości.
6: Ale oczywiście, że tak. No, pośpiech nigdy nie jest dobrym doradcą, tak? Więc to nie jest tak, że jak pójdę na ten pokaz i tam mi przedstawią super warunki, że ja muszę już tu teraz natychmiast podpisać, tak? Bo taki pokaz będzie za tydzień czy za dwa, można przyjść na niego jeszcze raz, a jak nie, to można skorzystać z innych ofert, kupić sobie podobny produkt, być może nawet o lepszej jakości w sklepie stacjonarnym, czy drogą elektroniczną przez internet. Bardzo często ludzie, którzy tutaj do mnie trafiają, mówią, że oni wcale nie potrzebowali tego produktu, tylko po prostu tak zostało im to podane, że no w tym momencie wydawało im się to okazją życia i kupili, tak? Więc zawsze trzeba ten chłodny umysł jednak przy transakcjach opiewających na takie ogromne kwoty, tak? Bo jeżeli tam mamy do wydania 100 zł, to nawet jeżeli je stracimy, trudno, przeżyjemy, tak? Ale jeżeli już mówimy o kwotach, które sięgają kilkunastu tysięcy, no to dobrze jest jednak chłodny umysł zachować.
0: I w zachowaniu tego chłodnego umysłu, mam wrażenie, pomóc może pani wiedza i doświadczenie i telefon chyba przed, a nie po problemie. Jeśli więc jesteśmy w takiej sytuacji, że na przykład mamy wątpliwości, no to czy z takim pytaniem czy wątpliwością możemy się skierować?
6: Ale oczywiście, każdy, kto ma jakieś problemy konsumenckie, czy właśnie z umową sprzedaży, czy z jakąkolwiek inną, codziennie ktoś do mnie dzwoni, codziennie mi ludzie zadają pytania, ja codziennie na te pytania odpowiadam. Jedni dzwonią już po fakcie, część dzwoni i mówi właśnie tutaj się coś dzieje, proszę mi powiedzieć, jak mam się zachować. Tak bardzo często zdarza się, że konsumenci nawet ze sklepu dzwonią, w którym akurat właśnie natrafia ich jakaś sytuacja, z którą nie potrafią sobie poradzić. Także jak najbardziej zachęcam, jeżeli nie do rzecznika, bo wiadomo, że jako jedna osoba czasem mnie nie ma w biurze, czasem już jest po godzinach mojej pracy, więc jest infolinia konsumencka ogólnokrajowa, na którą można dzwonić i informacje niezbędne na dany czas i na dany moment uzyskać.
1: Tydzień w Jeleniej Górze.
0: Oto ostrożność przy zawieraniu przeróżnych transakcji. Dziś w Radiu Złote Przeboje apelowała Dominika Jagielska, miejski rzecznik konsumentów. Za chwilę w programie Tydzień w Jeleniej Górze wiadomości kulturalne, ale najpierw słów kilka o bezpieczeństwie w naszym mieście i pracy jeleniogórskiej policji w ostatnich dniach. Szczegóły zdradzi rzeczniczka miejskiej komendy Edyta Bagrowska.
1: Kryminalna Jelenia Góra.
8: 17 czerwca bieżącego roku około godziny 16 policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze, prowadząc działania na terenie Podgórzyna przy ulicy Żołnierskiej, zwrócili uwagę na kierującego hulajnogą elektryczną, którego sposób jazdy wskazywał, że może znajdować się pod wpływem alkoholu. Funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę do kontroli drogowej. Kierującym okazał się 37-letni mieszkaniec powiatu karkonoskiego. Od mężczyzny wyraźnie wyczuwalna była woń alkoholu. Przeprowadzone badanie wykazało 1,2 promila alkoholu w jego organizmie. Za popełnione wykroczenie został ukarany mandatem w wysokości 2,5 tysiąca złotych. Przypominamy, że kierowanie hulajnogą elektryczną pod wpływem alkoholu jest skrajnie nieodpowiedzialne i może doprowadzić do tragicznych konsekwencji. Wbrew powszechnemu przekonaniu, hulajnoga elektryczna nie jest zabawką, lecz pełnoprawnym środkiem transportu, którego użytkownik ma obowiązek przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu mają zaburzoną koordynację ruchową, ograniczoną zdolność koncentracji, problemy z oceną odległości oraz znacząco wydłużony czas reakcji. W praktyce oznacza to zwiększone ryzyko utraty panowania nad pojazdem, nagłego wtargnięcia na jezdnię, zderzenia z pieszym, rowerzystami lub innymi pojazdami, a także poważnych upadków, które mogą zakończyć się ciężkimi obrażeniami lub utratą życia. Apelujemy do wszystkich użytkowników dróg o odpowiedzialność i przestrzeganie obowiązujących przepisów. Alkohol i jakikolwiek pojazd to połączenie, które może doprowadzić do tragedii. Jeżeli spożywałeś alkohol, nie wsiadaj za kierownicę samochodu, nie wsiadaj na motocykl, rower czy hulajnogę elektryczną. Pamiętajmy, że bezpieczeństwo na drogach zależy od każdego z nas. Chwila nieodpowiedzialności może mieć konsekwencje, które pozostaną na całe życie.
5: Co jest grane w Jeleniej Górze?
0: Kolejny weekend w jeleniogórskich kinach to kolejna porcja premier. Przed wakacjami nowości mamy sporo. Jedna z nich z myślą o najmłodszych i mówię tutaj oczywiście o animacji Toy Story, która w piątej odsłonie do kin właśnie powraca. Nie zabraknie także emocji i scen, które zapewne gęsią skórkę wzbudzą. Jeśli takie uczucia i okoliczności lubicie, zapraszam na najnowszy horror Backrooms bez wyjścia. W Heliosie także obejrzeć możecie najnowszy film w reżyserii Pawła Pawlikowskiego. To dramat pod tytułem Ojczyzna. No a miłośników kina akcji zapraszam na przygodowy film w reżyserii Michaela Sarnowskiego z Hugh Jackmanem i Billem Skarsgårdem w rolach głównych. Robin Hood, koniec legendy. Oprócz tego w swoje progi na ostatnie przedwakacyjne projekcje zaprasza dyskusyjny klub filmowy Klaps. Jego sercem niezmiennie jest Jeleniogórskie Centrum Kultury, więc w sali widowiskowej spotykamy się ponownie w ten najbliższy wtorek o godzinie 18. Zaprasza Waldemar Wilk.
9: 23 czerwca Dmuchawce, film w reżyserii Momoko Seko, film francuski. Właściwie nie wiem, co powiedzieć o tym filmie, bo jest tu owszem fabuła, jest to i animacja, i zdjęcia kreacyjne, ale przede wszystkim jest to piękny kolaż obrazu i dźwięku, pokazanie świata, jaki jest, jaki mógłby być, z bardzo dziwnego punktu widzenia tytułowych właśnie nasionek Dmuchawca, które unoszone przez wszechświat próbują gdzieś się zakotwiczyć, gdzieś się znaleźć. To jest jeden z takich filmów, który albo się przyjmuje, albo odrzuca. Jeżeli będziemy chcieli z nim znaleźć fabułę, znajdziemy, ale nie o nią tu chodzi, bo to jest film, który działa na emocje, działa na nasze uczucia. Film po prostu piękny, bo to jakby można by szukać przymiotników, ale nie o to chodzi. To jest jedna z takich rzeczy, które właśnie tylko i wyłącznie na sali kinowej, w towarzystwie innych ludzi, kogoś, kto siedzi obok nas, możemy przeżyć, przeczuć naprawdę. I przypuszczam, bo ja przynajmniej takie coś miałem po obejrzeniu tego filmu, przypuszczam, że nasi widzowie będą mieli to samo, że wyjdą w poczuciu zachwytu z filmu i tak jak ja w tej chwili, gdyby ktoś się ich pytał, o czym to było, odpowiedzą, nie wiem.
0: To filmowa propozycja, ale ja korzystając z okazji chciałbym jeszcze przypomnieć o niezwykle ważnym wydarzeniu i bardzo ciekawym wernisażu, który jest przed nami, a szczegóły zdradzi Alicja Czechowska z Wydziału Kultury Jeleniogórskiego Ratusza.
10: W dniu 23 czerwca o godzinie 17 w Muzeum Przyrodniczym odbędzie się wernisaż wystawy malarstwa Bogumiły Twardowskiej-Rogacewicz Misiek i Co. Jest to prezentacja prac inspirowanych światem zwierząt, ich ruchem, energią i niezwykłą obecnością. Zwierzęta pojawiają się także jako symbol siły, wolności i harmonii z naturą. Bogumiła Twardowska-Rogacewicz jest absolwentką Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, skończyła Wydział Grafiki i Malarstwa, mieszka i pracuje w Jeleniej Górze. Zapraszamy zatem na wystawę wernisaż do Muzeum Przyrodniczego 23 czerwca, godzina 17.
0: I tym zaproszeniem kończymy to wszystko w tym odcinku magazynu Radia Złote Przeboje. To był program Tydzień w Jeleniej Górze. Za uwagę dziękuję, Igor Kociubiński.
1: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
11: Radio Złote Przeboje.
12: Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Sam.